0: ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
1: Boeing, amerykański gigant lotniczy, zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. To Ghostbat. Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
1: Na stadionie Sandecji w Nowym Sączu dziś się rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, ale przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
3: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
1: Mówił Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, to także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy i sporo niespodzianek.
4: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Tego dowiemy się w przyszłym miesiącu, a za niecałą godzinę rozpocznie się mecz USA-Paragwaj w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Kolejnej nocy do gry wejdzie z kolei Brazylia. Canarinhos rozpoczną mundial od pojedynku z Marokiem. O piłkarskich emocjach, marzeniach i szansach na Puchar Świata nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański porozmawiał z byłym już brazylijskim piłkarzem od lat związanym z naszym krajem.
5: A razem ze mną Leandro, Brazylijczyk od lat mieszkający w Polsce, już były piłkarz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Najpierw spytam cię o ten wątek osobisty, czy już trochę emocje opadły? Zakończyłeś karierę wraz z końcem tego sezonu, tam było dużo emocji, piękne pożegnanie w Radomiu, czy już to wszystko jest tak się uspokoiło, czy jeszcze jest ciągle takie żywe w środku?
6: Ja uważam, że cały czas dalej jest żywe w środku, bo za tak szybko minęło. Ale wiadomo, jak się kocha ten sport, kocha się ten klub, to cały czas, jak przyjeżdżasz tutaj na stadion, czuć tej adrenalinę. Ale z drugiej strony, pewnie rozdał, trzeba zamknąć, trzeba iść do przodu cały czas. Więc po prostu trzeba się cieszyć tej pięknej chwili, które już minęło. Bardzo się cieszyć i być oczywiście, dzięki Bóg, wszystko. To teraz tak naprawdę trzeba bardziej na chłodno wszystko przemyśleć, co dalej będzie robić w klubie. Ale za to jestem mega wdzięczny, naprawdę mega wdzięczny. Już pomału do siebie już dochodzę.
5: A za chwilę kolejne emocje, mundial, pierwszy mecz reprezentacji Brazylii. Na pewno będzie to też dla ciebie i dla twojej rodziny bardzo ważny czas. Tak sobie myślę, jak już zaczynać mundial, to można by go zaczynać trochę łatwiej niż od meczu z Marokiem.
6: Ja uważam, że będzie najtrudniejszy, jeśli chodzi o grupowy, tak, mecz. Przecież wiemy, że Marokos ma bardzo dobry zespół, ale tak naprawdę patrząc po tyle lat, po tyle umiejętności, co Brazylia ma, nieważnie jak sytuacja, jesteśmy my i jesteśmy jeden z kandydatów do wygrania mistrza, żeby być mistrzem. No ja uważam, że mamy bardzo dobry trener. No i sami wiemy, no sami po prostu mamy dużo gwiazd w zespoły i liczymy jak najbardziej na Vinicius, Neymar i Rafinha, tak?
5: Natomiast no jest to zaskakujące, jak patrzymy na historię futbolu. Ostatni medal na Mistrzostwach Świata Brazylii 2002 rok. Mistrzostwo, pewnie ten mundial już pamiętasz. Później co najwyżej ćwierćfinał i raz te nieudane mistrzostwa w Brazylii. Ten 2014 rok to jeszcze gdzieś siedzi w fanach futbolu w Brazylii, czy już zostało zapomniane, czy tego 1-7 nie da się tak szybko zapomnieć? Już widzę, że nie, bo kręcisz głową.
6: Ta porażka po prostu 7-1, tak? To jest dla nas, to nie jest zapomnienie, już przed wszystkim u siebie, tak? Dla nas to jest tak naprawdę nie do akceptowanie. Faktycznie pan ma rację, że trochę lat już minęło ostatnie medale zdobicie z 2002. Szkoda, że 2006, który uważam, że mieliśmy wtedy najlepsze gwiazdy, uważam, w piłce nożnej w Brazylii lub najlepszy skład, jeżeli tak naprawdę mogę powiedzieć, bo akurat widziałem na żywo i w telewizji, nie? Ale uważam, że widzisz, co 4 lata jest taka ogromna nadzieja, ogromna presja dla piłkarzy, które oni zdają sobie sprawę. Może mi się wydaje, że ze względu na to, że ta presja cały czas tam ich jest. Piłka nożna w Brazylii to jest wszystko, więc każdy piłkarz jest świadomy, jak muszą nosić ciężar na plecy. Naprawdę jestem pewny, że Brazylia w tym roku zejdzie daleko, bo widać, że kadra są mega skoncentrowane, widać, że atmosfera w kadrze jest. I przede wszystkim najważniejsze, że mają bardzo dobry zespół.
5: Piłka to też zawsze szukanie pewnych analogii, porównań. 94 rok, czyli poprzedni mundial w Ameryce Północnej, Brazylia wygrała finał po rzutach karnych z Włochami, wtedy ten legendarny duet Romario-Bebeto w ataku, no i też coś, co potem po wielu latach stało się też twoim udziałem, czyli no, pierwsza kołysanka wykonana przez Bebeto kilka lat temu, ty też przecież tę kołysankę po jednej z bramek od kolegów dostałeś, to też jest coś, co zapisało się dzięki Brazylii w historii piłki, ta cieszynka właśnie po bramce Bebeto 94, dzisiaj to właściwie element futbolu na całym świecie, coś, co stało się globalne.
6: Tak, zgadzam się bardzo, akurat wtedy było sprawdzone po meczu, kto coś takiego wymyślił, jak pan ma rację. Akurat wtedy gadaliśmy w szatni, nie? Że no jak coś takiego zdarza się, to na pewno zrobię dla mnie. Nie? Akurat ja chciałbym jak najbardziej strzelić, ale wtedy to był Karol Angielski, bardzo dobry mój kolega, mój przyjaciel z boiska, więc on to zrobił. No wiadomo, cała drużyna, reszta później, tak? To jest naprawdę przyjemność, chwilę dla piłkarzy, które to ma w takiej chwili możliwość na boisko, tak? Szkoda, że tak szybko minęło.
5: Wróćmy jednak do tego, co przed nami. Wspomniałeś już Carlo Ancelotti, fantastyczny trener, bardzo doświadczony. Też długo podobno rozmawiał z Neymarem na temat jego roli w reprezentacji, tak, żeby to jego ego trochę poskromić i żeby Neymar wiedział, że może być częścią tej drużyny, ale ma zaakceptować to wszystko, czego wymaga Ancelotti. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem właśnie tego też potrzebuje Brazylia, takiego trenera, który umie zapanować nad gwiazdami, który trochę rządzi twardą ręką i który też wymaga dużo taktycznie, bo czasami mam wrażenie, że ta brazylijska piłka trochę zatraciła taką swoją bardzo taki techniczny aspekt, który jeszcze widzieliśmy, nie wiem, 20 lat temu, że już takich wirtuozów tam chyba nie ma, a jednocześnie czasami brakuje trochę tego taktycznego spojrzenia, doskoczenia do pressingu w odpowiednim momencie, takiego myślenia taktycznego. I czy się zgodzisz, że tego może trochę Brazylii brakowało i może Ancelotti to zaszczepi?
6: Ja powiem troszeczkę inaczej, bo piłka nożna niestety teraz jest bardzo wymagająca, więc kiedyś gwiazda aż tak nie brali udziału w defensywie, a teraz niestety muszą brać. Dla mnie to jest przykład, to jest PSG, tak? Messi, Neymar i Mbappé, nic z tego nie było. Dlatego taki trener jak mamy teraz w tej chwili, które każdy wie, kto to jest, w piłce nożnej. Po prostu Neymar musi tego akceptować, bo bez tego tak naprawdę, bez zaangażowania defensywy, to będzie ciężko cokolwiek osiągnąć w tej mistrzostwa, bo to są trzy mecze grupowe, później niestety dochodzę do pojedynku, kto przegrywa, niestety wraca do domu, więc każdy od siebie musi dać nie 100%, tylko trzeba dać więcej, tak? Każdy piłkarz, nie tylko Neymar, po prostu każdy piłkarz po prostu musi dużo więcej od siebie dać defensywę, bo uważam, że ofensywa to jak oni już mają piłkę w nodze, to już każdy wie, co ma robić. Ta magia niestety, że oni mają i wiedzą, co mają robić w piłce. Niestety troszeczkę może bardziej poświęcić trochę czas defensywy, ale to jest kwestia po prostu zaangażowania i po prostu być zespołowi, to jest najważniejsze. Nie?
5: A co się mówi w Brazylii? Jaki się zwraca uwagę na jakiś brak tej reprezentacji? Coś, czego jej brakuje być może? Taki jakiś, no, pięta Achillesowa, problem tej reprezentacji. Coś, czego być może, z czym być może Ancelotti sobie nie poradzi. Jest taki element, o który boją się Brazylijczycy, że on nie zadziała?
6: Po prostu uważam, że czasami są brak liderów, tak? Uważam, że Marquinhos jest, który teraz po kolejny raz zdobywał Ligę Mistrzów w PSG i pokazuje cały czas na treningu, na każdej wjazdy, że to jeden z liderów razem, wiadomo, z Neymar, z Vinicius, tak? Najważniejsze jest to, że Ancelotti tak naprawdę mogę dorównać do nich, że jest gwiazdą i niestety widać, że on nie pozwoli sobie, że piłkarze daje sobie wejść na głowie. A po bo widać naprawdę codziennie na treningu, nas w Brazylii to jest wiadomo, codziennie jest pokazywanie treningu, że jak jest praca, to praca, jak jest zabawa, to wiadomo, że zabawa jest, nawet widać, że sztab, jak trzeba pracować, to pracują i uśmiech na twarz cały czas mają i to dla nas też dużo oznacza, bo opieka noży, wiadomo, to jest praca, ale z drugiej strony to jest sama przyjemność dla nas. Tak ma być, no, jak mają piłce, to mają się bawić, to jest dla nas najważniejsze. No.
5: Możesz gdzieś trochę się obawiać, jeżeli Brazylia wyjdzie z grupy, co raczej wszyscy tego się spodziewamy. Zawsze w XXI wieku, jak już z kimś odpadała po drodze, przed finałem, zawsze to była reprezentacja z Europy.
6: Ja uważam tak naprawdę, że większość zespołów z Europy jest bardziej lepiej taktycznie ułożona niż w Brazylii. Wiem, że w większości, co grają w kadrze brazylijskiej, to grają akurat w Europie, tak? My mamy bardzo dużo umiejętnościowe zawodnicy do przodu i czasami tak brak udziału w defensywie, które może nas troszeczkę uszkodzić, nie? Ale z drugiej strony, kiedyś mieliśmy chyba więcej utalentowanych zawodnicy, też zawsze wygraliśmy. Ja uważam, że to po prostu takie jeszcze ogólnie po prostu decydują mecz.
5: Wszystkie mecze Brazylii będziesz oglądał na żywo z rodziną, z przyjaciółmi. Pewnie tutaj w Radomiu ich nie brakuje, więc pewnie będzie i wesoło, i piłkarsko, i będzie to połączenie oglądania z jakąś zabawą.
6: No pewnie, że tak. To akurat dla nas Mistrzostwa Świata, to u nas tak wygląda, że jak Brazylia gra powiedzmy o 18, to wiadomo, że o 17 już każdy z pracy wychodzi, bo to dla nas jest święto. Musi być tak 3 godziny, 4 godziny zamknięte wszystkiego biznesu, bo to dla nas jest wszystko, tak? Więc ja tutaj też będę sobotę grillować, nie będzie pan ukrywać, będę grillować i czekamy o 12 start jest i mam nadzieję, że naprawdę, że będzie ciekawy mistrzów, ale obi, że po prostu Brazyl wreszcie to zdobywał.
1: I ja jeszcze dodam, że pierwszy mecz Brazylii opuści Neymar. Doświadczony 34-letni napastnik jest kontuzjowany i pod znakiem zapytania stoi jego udział w całej fazie grupowej. Pracuje ciężko, żeby wrócić do zdrowia najszybciej jak to możliwe. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł dołączyć do treningów, powiedział włoski selekcjoner Canarinhos Carlo Ancelotti.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaraz na zegarach wybije trzecia, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Iran wystrzelił drony w kierunku cieśniny Ormuz. Fakty otwieramy najnowszymi doniesieniami z Bliskiego Wschodu. Prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione. Po miesiącach batalii jest zgoda krajów Unii Europejskiej. Będzie też o ustawie o kryptowalutach i wecie prezydenta oraz o zmianach na stacji Warszawa Wschód. Ma być nowoczesna. Na początek jednak Bliski Wschód. Agencja Reutera podaje, że amerykańskie siły w regionie zestrzeliły irańskie drony zmierzające w kierunku cieśniny Ormuz. Bezzałogowce miały stanowić zagrożenie dla statków handlowych. Do tego, jak zaznacza agencja, militarnego incydentu dochodzi w chwili, gdy Waszyngton i Teheran mówią o postępach w rozmowach pokojowych. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów po trwającej od miesięcy batalii. Unijne państwa reprezentowały interesy linii lotniczych, a Parlament Europejski zajmował stanowisko prokonsumenckie. Jaki kompromis wypracowano? Informację zebrała dla nas brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia, od 250 euro do 600, w zależności od długości lotu. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
0: Czy Unia Europejska rozszerzy się o 2 nowych członków? W poniedziałek rozmowy akcesyjne rozpoczną Ukraina i Mołdawia. Negocjacje rozpoczną się od tak zwanych fundamentów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją oraz przestrzegania zasad państwa prawa. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję. Nie dotyczy to tylko sił powietrznych, przekonywał Własku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
0: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach programu SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Słuchacie faktów RMF FM. Zaognia się spór o przepisy regulujące w Polsce rynek kryptowalut. Po tym, jak prezydent zawetował 3 raz rządową ustawę, Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o uwikłanie związane z branżą kryptowalut. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że w konsultacjach, które poprzedziły stworzenie ustawy, brał udział prezes firmy Zonda Krypto. Oto co jest ważne przy regulowaniu rynku kryptowalut, nasz dziennikarz zapytał szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Co my zrobiliśmy, od kiedy władzę objął Donald Trump, to podjęliśmy szereg działań zarówno w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i w Komisji Rynku Kontraktów Terminowych, a także w Kongresie. Czynią one starania, byśmy mieli zdroworozsądkowy zestaw regulacji, które jasno zdefiniują, kiedy kryptowaluta podlega danej jurysdykcji i jak działa wobec różnych regulacji dotyczących banków. Jeśli chodzi o Komisję Papierów Wartościowych, potrzebujemy odpowiednich regulacji dotyczących oferowania, sprzedaży, przechowywania i transferu krypto. Kontynuujemy pracę nad tą kwestią.
3: We need to have the right set of regulations governing the offer and the sale, the custody, the transfer, and so we look forward to continue to work on this issue.
0: Mówił Michałowi Zielińskiemu szef odpowiednika Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego Mark Ujedam, który gości w Krakowie na konferencji europejsko-amerykańskiej USCE Connection Weekend. W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczowskiego w Zachodniopomorskiem. Wyciekła do niego nieznana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
4: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, m.in. pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
0: Mówił Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
5: Fakty z Mazowsza.
0: Za 3 lata Warszawa Wschodnia będzie zupełnie inaczej wyglądać niż dziś. Podpisana została umowa na modernizację stacji, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
6: To ma być gruntowna przebudowa stacji. Dziś jest kompletnie niefunkcjonalna. Nie ma schodów ruchomych, nie ma wind łączących podziemne tunele z peronami, brakuje porządnego dachu, brakuje też ławek, a te, które są, nie mają oparć i dawno nie były remontowane.
7: Trzeba odrobinę wyremontować, no. Tutaj coś się odpada, tam coś odpada, odrobinę się sypie. Przydałoby się ogarnąć.
6: Czego pani brakuje tutaj na dworcu?
8: Może więcej miejsca do siedzenia, przynajmniej na zewnątrz, i też dłuższy dach, no bo jak pada, no to jednak ten komfort tutaj stania jest gorszy.
9: Przyda się, jak najbardziej. Szczególnie te schody dla osób, które albo mają ciężar, albo wózki, albo walizki, to zdecydowanie.
6: Przyznają pasażerowie na dworcu wschodnim. Pierwsze prace ruszą w grudniu, a stację w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć w 2029 roku.
0: Warszawa Wschodnia ma być jak ta zachodnia. Można to sobie wyobrazić. W Sophie Stadium w Inglewood w Kalifornii rozpoczyna się właśnie mecz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. USA to jedne z państw gospodarzy turnieju. Paragwaj wraca na mundial po 16 latach nieobecności. Wracamy do ustawy o kryptowalutach i do weta prezydenta. To były jedne z głównych tematów porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
10: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami, znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i ten Rzeszów, i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
11: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
10: No, każdy, Zonda Crypto też było.
11: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji, jest związany bez przesady.
10: Ale zupełnie poważnie. Dlaczego to trzecie weto?
11: No właśnie, bądźmy poważni.
10: Trzecie weto, dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż myśleliśmy.
11: No, dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że Zonda Crypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
10: To może wszyscy jesteście uwikłani.
11: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo Finansów.
10: Ale pan Kral też finansował masę prawicowych instytucji.
11: To jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia NIK-a.
10: Ale regulował, tylko prezydent wetował.
11: Nie. Cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
10: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam, panie ministrze, to jedną poprawkę.
11: To czego się spodziewa? Trzeci raz przesyła tą... No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, o jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
10: Do 3 razy sztuka. Jeżeli znaczy, nie uwzględni mówił, poprawek... Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
11: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z Zonda Krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan
10: panie,
11: z Zonda Krypto...
10: To co będzie dalej?
11: Tych regulacji.
10: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
11: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który, pamiętajmy, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie.
10: Prawda? Czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszych New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych na to w Europie. Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
11: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
10: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
11: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
10: w
11: Europie.
10: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
11: Ja nie będę będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o
10: ja
11: to,
10: aby... Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
11: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
10: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziały. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
11: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
10: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta, czy prywatna wizyta prezydenta?
11: To jest wizyta robocza, głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście.
10: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
11: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
10: ale
11: czasie.
10: Ale z prezydentem, czy z otoczeniem?
11: I z prezydentem, i z ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany i co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych. No.
10: To oczywiście jest każdy prezydent, gdyby został zaproszony Polski, by pojechał. Ja się pytam
11: do tej pory chyba nigdy nie był żaden prezydent zaproszony na takie
10: ja się raczej pytam o co innego, to czy poza tym komponentem...
11: Tak, będą rozmowy.
10: Będą rozmowy. Tak. I także z prezydentem. Osobno z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan odbiera złośliwości, którzy mówią na przykład minister spraw zagranicznych mówi, że ma nadzieję, że prezydent Nawrocki wejdzie przynajmniej do ćwierćfinału.
11: No, ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego. Jak wszyscy wiemy, nieczęsto jest, albo w zasadzie w ogóle nie jest gościem wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed, tam jest taki duży trawnik. On tam
10: tak,
11: czasami,
10: słyszeliśmy, to czasami teraz tam, odnosi się do tych filmików.
11: Czasami nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki.
10: A z Marco Rubio ma relacje.
11: Mówimy o Białym Domu. Widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały Biały Dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana.
0: A całą rozmowę z Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, znajdziecie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina czwarta, w RMF FM czas więc na kolejne fakty. Mateusz Bożek przy mikrofonie. Zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców z A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy znaleziono szczątki Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. W faktach również o planowanej drugiej elektrowni atomowej w Polsce, a także o nowym domu dla naszych husarzy, czyli samolotów F-35. Kierowcy, musicie uważać na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Dąbrówce między węzłami Włocławek Zachód Kowal wywróciła się ciężarówka. Jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na SoFi Stadium w Inglewood w Kalifornii mecz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. Po pierwszej połowie spotkania jest 3-0 dla drużyny z USA. Szczątki Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w czwartym dniu prowadzonych tam prac poszukiwawczych.
1: W pobliżu odkrytych fundamentów świątyni odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
0: Powiedział RMF FM Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Teren został zabezpieczony. Dziś poszukiwania będą kontynuowane. Huta Pieniacka to nieistniejąca już wieś, która znajdowała się w obecnym obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku Ukraińcy zamordowali tam od 850 do 1000 osób.
2: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Brytyjski premier Keir Starmer będzie walczyć o to, aby pozostać na swoim stanowisku, wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji. Nie zamierzam odchodzić. Nie sądzę, że powinniśmy wprowadzać kraj w chaos wyborów nowego lidera. Mówił szef brytyjskiego rządu w wczorajszym wywiadzie dla BBC. W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Rok później wybrane zostanie jej miejsce. Ministerstwo Energii zaprezentowało najnowszy program polskiej energetyki jądrowej. To plany na drugą elektrownię, a co zakłada plan na pierwszą? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Tu bez kluczowych zmian, zgodnie ze zaktualizowanym programem, elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
4: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
3: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
0: Stworzyliśmy dom dla polskich husarzy. Mowa oczywiście o samolotach F-35. Zmiany obejmują infrastrukturę bazy, personel oraz system szkoleń, mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Agnieszką Wyderką dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda.
5: Takim kryterium dla mnie kluczowym to jest budowanie wiedzy, doświadczenia dla personelu, który zaczyna pracować w nowym systemie uzbrojenia. Ten samolot jest zmianą generacyjną dla sił powietrznych i ona wymaga od nas już totalnie innego podejścia do zarządzania, dowodzenia, kierowania.
0: F-35 polska armia będzie miała w sumie 32. Jakie mogą być efekty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w porannej rozmowie RMF FM.
6: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej, wszystko to, co jest ważne z perspektywy państwa polskiego. No, jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat podróżowania, jeżdżenia, nie wiadomo po co. No miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka. Znaczy tak właśnie Donald Tusk prowadzi politykę w ramach Unii Europejskiej, że jadą wszyscy. No pewnie tam już, no to, że Niemcy, to wiadomo. Donald Tusk pewnie patrzy na to z uśmiechem. Ale jadą Francuzi, Włosi, Holendrzy, Belgowie. Nie ma żadnego Polaka.
7: Kiedy będziemy, wspomniał pan o tych spotkaniach, które odbędzie pan prezydent, różnych sytuacjach politycznych. Kiedy je poznamy szczegółowo? Kiedy będziemy wiedzieć, z kim prezydent i kiedy w Stanach Zjednoczonych się spotka? Poza Polonią, bo te informacje już podawaliśmy w Faktach.
6: Nawet. Tak, z Polonią, ale to z Polonią się spotka następnego dnia na Florydzie. Natomiast w niedzielę i w poniedziałek dojdzie do odpowiednich spotkań, więc myślę, że w odpowiednim czasie my też nie chcemy zalewać tutaj opinii publicznej.
7: Spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie, jest przewidziane.
6: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
7: Cztery oczy.
6: Tak.
7: A co z państwem? A jakiś mundialowy mecz? Pan prezydent się wybiera na mecz jakiś? Mamy mundial w Stanach Zjednoczonych.
6: No tak, no ale niestety nasza reprezentacja się nie dostała. Pan prezydent w przeciwieństwie do Donalda Tuska kibicuje tylko jednej reprezentacji.
7: Donald Tusk też tylko jednej. To już jest złośliwość.
6: Pytanie której. Natomiast rzeczywiście pan prezydent reprezentuje Polskę i kibicuje Polsce. W związku z tym, jak Polski nie ma, no to pan prezydent nie jedzie na mundial.
7: Marian Piłka mówił, że jest bardzo proste takie dla prawicowego wyborcy i kibica, jak głosować. Najpierw na Słowian, najpierw na katolików i Słowian, później na katolików, przepraszam, na chrześcijan i Słowian, a na końcu byle nie na Niemców. To pan prezydent wie, na kogo może kibicować.
6: No, myślę, że pan prezydent ma swoje jakieś typy co do tego, kto miałby wygrać mundial, ale mamy wszyscy biało-czerwone serca i chcemy, żeby to Polacy wygrywali. Skoro się nie dostanie, ja myślę, że nie będziemy. Z całą sympatią do króla Szwedów, króla Szwecji, który był niedawno w Polsce, no to akurat Szwedom ja nie będę kibicował, więc nas wyeliminowali, no trudno im dzisiaj kibicować.
7: No jeszcze potop szwedzki, pan ma naprawdę dobrą
6: pamięć. Nie, to historia historią, choć wiadomo, nakradli strasznie dużo i do tej pory częściowo nie oddali, no ale tutaj ta zadra z ostatniej porażki we mnie jeszcze tkwi, więc ja sobie pozwolę. Ja kibicowałbym Włochom, no ale Włosi też niestety się nie dostali.
7: No to się prawdziwie pewnie. Żołnierze amerykańscy, czy już wiemy, ilu tych żołnierzy będzie w Polsce? Bo wiemy, że ma być 5000, ale wciąż chyba, nie wiemy chyba, że nie, pan wie.
6: Dodatkowych 5000,
7: czyli tak. 11 plus 5.
6: Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie.
7: Czyli nie wiemy jeszcze.
6: O tym będzie rozmawiał pan prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie w niedzielę i w poniedziałek. Jeszcze raz panu powtórzę, panie redaktorze. W Pentagonie trwają dzisiaj prace nad całą strategią obecności. To, co wiemy, to to, że mamy dzisiaj 10 tysięcy, choć ta jedna część jest nierotowana.
7: 4000, tak.
6: I dodatkowych 5 tysięcy. Więc jakby potencjał do tego, żeby było 16 tysięcy, no 15 jest bardzo duży. Natomiast finalne decyzje jeszcze przed nami. Wiemy, że na pewno będzie ich więcej niż do tej pory.
7: Ja pamiętam, jak pan ze mną rozmawiał i pan mówił, właśnie, że wtedy miał pan taką, powiedział, minimalistyczną koncepcję, tak, że to jednak będzie 11 tysięcy. Coś się zmieniło od tego momentu?
6: Jest, to cały czas utrzymuję, że to jest minimum minimorum, 11 tysięcy, natomiast my będziemy walczyć i dobrze by było, gdyby choć trochę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamiast obśmiewać, zamiast
7: ale
6: żartować...
7: Ale się zgłosił do tej walki, zaproponował nawet stałą obecność. Bardzo mocna deklaracja.
6: Panie redaktorze, stała obecność jest postulatem Polski od dziesięcioleci w zasadzie, więc jeżeli pan mówi, że nagle sobie minister obrony narodowej przypomniał, to mam wrażenie, że to trochę...
7: mocną deklarację.
6: No, jakby rozumiem, że chce się tutaj podpiąć pod te dyskusje i dobre relacje. Rzeczywiście wykonawczo na pewno będzie to robił MON. Czy decyzje zapadną na poziomie Białego Domu, czyli rozmowa prezydentów, a później pan Kosiniak-Kamysz będzie musiał to wykonać. Tak. Więc zakładam, że rzeczywiście rola MON-u jest tutaj niebagatelna.
7: Tylko, że słyszymy z Pentagonu, to znaczy media amerykańskie słyszą, że tam jest chaos. To znaczy, że zapadła decyzja na poziomie prezydenta Trumpa, on wysłał tweeta, nie ma konkretnych decyzji.
6: To, że się chaos wkrada w administrację różnych państw, także i amerykańską, jest stałą polityki. W polskiej polityce też bywa obserwowany chaos. Mam wrażenie, że od grudnia 2023 to jest permanentny stan polskiej polityki rządowej.
7: Ale teraz mówimy amerykańskiej, tak uczciwie rzecz biorąc.
6: No, raczej się nie uczą od polskiego rządu, natomiast w polskim rządzie też jest ciągły chaos. No i co mam z tym zrobić? No, chciałbym, żeby nie było tego chaosu.
7: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą być skierowani do Polski, pana zdaniem? Znaczy, to jest też element, który leży na stole?
6: Tak, leży. Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli te wojska miałyby być wycofywane z Niemiec i miałyby i tak trafiać gdzieś tam do Ohio czy Kentucky, to oczywiście lepiej, żeby trafiły do Polski. Ja się tutaj nie zgadzam z panem premierem, który mówi, że on nie chce w żaden sposób podpaść Niemcom i nie będzie podbierał Niemcom.
7: Jasno powiedział, że jak mają być wycofani, to potem
6: nie,
7: to
6: powiedział nie powiedział wprost, że nie jest zainteresowany tym, żeby podbierać Niemcom, a ja szczerze mówiąc jestem zainteresowany tym, żeby w Polsce było ich najwięcej. Dziwię się panu premierowi, że znów ta perspektywa niepolska czasami jest u niego dominantna.
7: Panie ministrze, tylko pan oczywiście ma świadomość tego, że zaplecze wszystkich wojsk, także tych, które są w Polsce, jest w Niemczech. Niemczech. Tam jest stała obecność, tam są szpitale, tam jest bardzo istotna infrastruktura, której w Polsce nie ma.
6: To trzeba ją stworzyć.
7: No, ale to zajmuje czas.
6: No dobrze, no to, im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi.
7: Jak spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem, co ono przyniosło? Bo mam takie wrażenie, że i pan się spotkał, i wiceminister spraw zagranicznych się spotkał, i szef BBN-u się spotkał, tylko nie widać jakichś efektów tych spotkań.
6: Panie redaktorze, tak, doszło do spotkania. To było twarde spotkanie. Ja ze swojej strony wyrażałem, myślę, że tą emocję, która ma większość Polaków, w sensie oburzenia, gniewu i gigantycznego niezadowolenia z tego, jak postępują Ukraińcy. I tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
7: Ale Kirill Budanow mógł odpowiedzieć, jak obserwujemy nasze sondaże, to ogromna większość Ukraińców, mniej więcej tylu, ilu Polaków wyraża zaniepokojenie, to Ukraińców wyraża zachwyt.
6: Ale te sondaże pokazują coś innego. Czy Ukraińcy źle zareagowali? Nie chcę ich tutaj w żaden sposób tłumaczyć, natomiast rozumiem, że źle zareagowali na taką ultimatywną politykę, a nie na samą dyskusję o UPA, bo na wschodzie Ukrainy, w centralnej Ukrainie, jak pan doskonale wie...
7: Tylko to się już powoli zmienia.
6: To się niestety zmienia na niekorzyść i dlatego trzeba było mocno uderzyć i dlatego trzeba było zażądać i wyrazić to oczekiwanie odwrotu.
7: Czy to coś przyniosło?
6: Piłka jest po stronie ukraińskiej, to też przekazałem panu ministrowi Budanowowi.
7: A ile mają czasu?
6: To strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. My zareagowaliśmy twardo. Pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem. Nie chcieli w ogóle rozmawiać. A nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Więc wiem, że jeden z ważnych ministrów odpowiedzialnych za ważny resort w sprawach międzynarodowych akurat miał ważniejsze rzeczy niż rozmawianie.
7: Jakie?
6: Proszę go zapytać, jak go pan zaprosi.
7: Ale ja nie wiem, który to, tak, skąd mam wiedzieć, który.
6: Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą. Pan redaktor pewnie też wie, tylko się zgrywa.
7: Ja się po prostu pytam, żeby pan podał to nazwisko.
6: W każdym razie twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską wrażliwość.
7: Ale czy co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę specyfikę.
6: Zmienić nazwę.
7: Na jaką?
6: To w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców. Nie możemy pozwolić na to, aby w sąsiednim państwie, jeszcze takim, które ma ambicje do bycia częścią Unii Europejskiej, gloryfikowano ludzi, którzy mordowali kobiety i dzieci.
7: Bohaterów walki z Sowietami? Taka nazwa by nas zadowoliła?
6: I ten kontekst antysowiecki ukraińskiej walki powstańczej, tylko nie akurat UPA czy OUN, bo to są nacjonaliści, którzy byli wiedzeni...
7: Ale też walczyli z Sowietami ideologią. Do lat 60.
6: Jeżeli są jakieś jednostki, jeżeli są jakieś działania w ramach ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej antysowieckiej, no to trudno, żebym ja to krytykował. Myśmy też walczyli z Sowietami. Natomiast OUN, UPA niestety wiedzione było integralnym nacjonalizmem, szowinizmem bazującym na ideologii która z kolei, cała ta ideologia była bliźniaczo podobna do niemieckiego nazizmu. No nie da się odciąć zupełnie z Sowietami od tematu ukraińskiego szowinizmu.
0: Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bielińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 14:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta, czas więc na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Zapraszam, Mateusz Bożek. A fakty zaczynamy od szokującego odkrycia na Podkarpaciu. We wsi Lutoryż policjanci znaleźli ukryte w ziemi ludzkie płody. Mamy też ważne informacje dla kierowców z S17 na Mazowszu. To wyjątkowa impreza, która łączy piękną muzykę, kabaret i śmiech. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Black or White w Krakowie. Przekopywanie działki we wsi Lutoryż, niedaleko Rzeszowa, gdzie ukryte zostały w ziemi ludzkie płody i odpady medyczne, może potrwać nawet do poniedziałku. Do tej pory policyjni technicy odkryli szczątki 29 płodów. Gdzie dokładnie prowadzone są poszukiwania? W Lutoryżu był reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Koło jednego z domów zbudowanych kilka lat temu przez dewelopera.
2: Wcześniej to było gołe pole.
3: I kupił tutaj jakiś deweloper. I
2: postawił takie domki. O, już parę lat.
1: Usłyszałem od mieszkańców Lutoryża. Właśnie tu zamieszkała lekarka patomorfolożka, która potem sprzedała nieruchomość. Nowi właściciele domu odkryli w ziemi ludzkie szczątki, wezwali policję, która metr po metrze przekopuje działkę.
4: Z uwagi na okoliczności sprawy jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Lekarka pracująca w Zamościu została tam zatrzymana. Jutro może usłyszeć zarzuty znieważenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, w Dąbrówce przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Kierowcy, musicie uważać także na S17 na Mazowszu. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana po tym, jak w Michałówce ciężarówka uderzyła w bariery. To jest odcinek Kołbień-Garwolin. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Prawie 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu, wynika z najnowszych prognoz Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylu medyków do tej pory nie przedstawiło certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1. Bez niego nie mogą leczyć pacjentów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy, która zawierała przepisy o egzaminach językowych, medycy nie mają już więcej czasu na dopełnienie formalności. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Pytał o to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że w skali kraju to nie jest duży problem, bo to jest strata kilkuset lekarzy wobec 140 tysięcy, którzy pracują, ale dyrektor Departamentu Kadr Medycznych, profesor Mariusz Klęcki, przyznaje, że lokalnie to może utrudnić pracę lecznicom.
6: To może być problem dla podmiotów leczniczych, szczególnie tych położonych gdzieś, gdzie mamy niedobory kadry.
5: Dopytywałem wobec tego, czy resort zdrowia zna miejsca, gdzie mogą wystąpić takie problemy i czy jest plan reakcji.
6: Nie mamy jakiejś listy konkretnych podmiotów, ani nie mamy też lawiny podań.
5: W Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dostałem wyliczenia, zgodnie z którymi jedno odebrane prawo wykonywania zawodu może przypadać średnio na jedną lecznicę w Polsce. Do tej pory uprawnienia wygaszono ponad 440 medykom spoza Unii Europejskiej, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
0: Jeszcze informacja sprzed chwili. Aż 4-1 wygrywają Stany Zjednoczone z Paragwajem w meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dla Paragwaju był to pierwszy mecz po 16 latach nieobecności na mundialu. Piękna muzyka, kabaret i masa uśmiechu. 20 czerwca w Krakowie charytatywny festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem.
7: Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy, Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech, kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
0: Mówiła Izabela Mycnik, współorganizatorka festiwalu Black or White. A na stronie RMF24 mamy dla Was zaproszenia. Sprawdźcie, jak je zdobyć.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.

0: na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Będzie też o dyskusji wokół nadania imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich formacji wojskowych. Świat ma pierwszego bilionera w historii. To Elon Musk. Amerykańska armia w nocy zestrzeliła irańskie drony zmierzające w kierunku cieśniny Ormus. Jak podała agencja Reutera, bezzałogowce miały stanowić zagrożenie dla statków handlowych. Do ataku dronów dochodzi w chwili, gdy Stany Zjednoczone i Iran informują o coraz bliższym porozumieniu i postępach w rozmowach pokojowych. Trzeba było wyrazić oczekiwanie odwrotu. Piłka jest teraz po stronie Ukrainy, mówił w porannej rozmowie w RMFN Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej skomentował w ten sposób ubiegłotygodniowe spotkanie z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kiryło Budanowem. Politycy dyskutowali o decyzji Wołodymira Zełenskiego dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA, jednej z formacji wojskowych. Pytany przez Tomasza Terlikowskiego o pogarszające się relacje na linii Warszawa-Kijów odpowiedział: to strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt.
1: My zareagowaliśmy twardo, pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem, nie chcieli w ogóle rozmawiać, ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską
2: wrażliwość. Ale czyli co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę specyfikę.
1: No,
2: ale...
1: Zmienić nazwę, na jaką? To w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców.
0: Temat napiętych relacji polsko-ukraińskich powróci dziś w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Gościem będzie Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Zapraszam o 8.30. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić w Polsce wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry. Praktyczny skutek wstrzymania prac nad tymi przepisami jest taki, że na razie nie będzie przyspieszenia procedur wydawania wiz dla cudzoziemców, którzy chcą wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się przede wszystkim przewoźnicy, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy w transporcie międzynarodowym. Według nich długie procedury jeszcze potęgują ten problem.
4: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Jeżeli na przykład nasi pracownicy nie są w stanie przekraczać granic, ci pracownicy, którzy dawno zostali sprawdzeni, którzy od kilku lat pracują na terenie Polski.
3: Tak opisuje to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Z moich informacji wynika, że kolejne organizacje rozważają wysłanie kolejnych apeli, także do premiera, o wznowienie prac nad przepisami w sprawie wykazu zawodów deficytowych.
5: Fakty z Małopolski.
0: Setki osób obserwowały wczoraj w okolicy Wawelu historyczny przelot samolotów F-35 nad Wisłą. Myśliwce były widoczne zaledwie przez kilkanaście sekund, ale jak powiedzieli naszemu reporterowi obserwujący to powitanie z Polską, warto było zobaczyć je na żywo.
6: Fajnie było ogólnie w ogóle zobaczyć te samoloty, więc bardzo pozytywnie, że w ogóle coś takiego zrobili.
7: Trochę mało było widać dla przeciętnego człowieka, który nie ma sprzętu za grube pieniądze, ale zawsze to coś.
8: Krótko, ale widowiskowo.
7: Tak, w dużym skrócie.
9: Byłem tutaj 40 lat temu na wycieczce szkolnej i nie przypuszczałem, że za taki okres czasu przyjadę oglądać najnowocześniejszy myśliwiec na świecie, jeszcze natowski, a nie z Układu Warszawskiego. Także rzeczywiście no, widać, że świat się zmienił przez ten czas.
0: Usłyszał od obserwujących widowisko na Wawelu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii. Wszystko za sprawą giełdowego debiutu SpaceX, firmy zajmującej się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją. Wraz z producentem samochodów elektrycznych Tesla stanowi on trzon Imperium Muska. Zainteresowanie akcjami jest ogromne. Tym samym majątek Elona Muska jest zbliżony do polskiego PKB.
10: Zdumiewające i nienormalne.
11: Patrząc na to, że tutaj żyje 38 milionów osób, a my mówimy o jednym człowieku, no to jest ciężko powiedzieć, jak się tak o tym myśli, że to jest sprawiedliwe. Natomiast żyjemy w takim świecie, wierzę w to, że żyjemy w takim świecie, gdzie można osiągnąć wszystko, tak, przy odpowiednim wysiłku. Więc z drugiej strony to też jest, powiedzmy, piękna rzecz, że można coś takiego osiągnąć. Tylko czy to w ogóle stało się w sprawiedliwy sposób, no tego to już nie wiemy.
12: Jeżeli nie ma nikt do tego żadnych zastrzeżeń, to dlaczego nie? Każdy dąży do czegoś bogatszym się być.
0: W ten sposób na te informacje zareagowali mieszkańcy Warszawy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
13: Najchłodniej o poranku na Podlasiu, 6 stopni w centrum, 12-13. Najcieplej jest teraz na Wybrzeżu, Kołobrzeg, 15 stopni. No w ciągu dnia to się trochę pozmienia. Na zachodzie kraju 21-22 stopnie, 19-20 w centrum, 19 na wschodzie i Kołobrzeg 18. No i będzie też sporo deszczu, ale najwięcej przejaśnień zobaczymy na wschodzie kraju, północnym wschodzie i zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline.
14: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 6.30, fakty w RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, w ten weekend za paliwo zapłacicie więcej. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,04 zł za litr, to o 6 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy podrożał o 3 grosze, zapłacimy zatem nie więcej niż 6,40. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie. Kolejna aktualizacja limitów we wtorek. Obniżone stawki podatku VAT na niektóre paliwa będą obowiązywać do końca czerwca. Przedłużone zostało też ustalanie maksymalnych dziennych stawek. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy między przedstawicielami górników i zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o przenoszenie pracowników dawnej kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej do innych zakładów. Po wczorajszych rozmowach górnicy zakończyli prowadzoną od czwartku akcję protestacyjną w biurze jednego z dyrektorów kopalni. Co konkretnie wczoraj ustalono? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. Takie są wstępne ustalenia po wczorajszym spotkaniu w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej tu w Katowicach. Szczegóły mają być ustalone w czasie rozmów w przyszłym tygodniu. Proces likwidacji dawnej kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca i ma potrwać kilka lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo tam potrzebni są pracownicy, a poza tym to kopalnie z tamtego rejonu mają funkcjonować najdłużej. Z dawnej kopalni Bielszowice ma być przeniesionych około 400 górników.
3: Są i takie fakty.
1: Władze popularnej plaży Punta Molentis na Sardynii zakazały używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat. Ci, których nie obowiązuje ten zakaz, będą mogli mieć ze sobą tylko jeden parasol. Decyzja od razu wywołała falę krytyki, jednak władze miejskie tłumaczą to względami bezpieczeństwa. W zeszłym roku dziesiątki plażowiczów musiały zostać ewakuowane łodziami po pożarze w okolicy. Duża liczba parasoli uniemożliwiła ewakuację lądem. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zaprasza Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.
2: Otworzy cieśniny Ormus.
3: I codzienne życie Amerykanów.
2: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku.

0: Mamy siódmą, czas zacząć fakty w RMF FM. Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kobieta, która miała zakopać obok swojego domu ludzkie płody, ma usłyszeć zarzuty. Śledczy będą dziś przesłuchiwać lekarkę. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź, to tam warto było wczoraj zadzierać głowę, by zobaczyć polskie najnowsze myśliwce F-35. W faktach też emocje mundialowe. Czy choć Polacy nie grają, to kibice śledzą zmagania? Dziś przesłuchana ma być lekarka podejrzewana o zakopanie obok domu ludzkich płodów. Odkryto je w podrzeszowskiej wsi Lutoryż. Policja szuka kolejnych, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I z Dominikiem łączymy się teraz w faktach. Jakie zarzuty może usłyszeć kobieta?
2: Zarzut

0: znieważenia zwłok, za co grozi do 2 lat więzienia oraz zarzut porzucenia odpadów medycznych.
1: I to przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury. Zatrzymana to 57-letnia Magdalena H., mieszkanka Rzeszowa, z zawodu lekarz-patomorfolog, która wcześniej współpracowała ze szpitalami z Rzeszowa. Teraz pracuje w Zamościu i właśnie tam została wczoraj zatrzymana przez policję. To ona miała obok swojego domu zakopywać martwe płody.
1: Płody i szczątki zostały zabezpieczone do prosektorium celem dalszych badań sekcyjnych.
0: W ziemi znaleziono też odpady medyczne, głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Odkryli to przypadkiem nowi właściciele sprzedanego przez lekarkę domu. Oni powiadomili policję, której technicy przekopują działkę.
2: Polskie Siły Powietrzne oficjalnie przyjęły do służby myśliwce F-35. Uroczystość powitania najnowocześniejszych na świecie samolotów wielozadaniowych odbyła się wczoraj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwszym maszynom nadano imię Husarz.
3: Przed Państwem F-35.
4: Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
5: To, drodzy Państwo, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wyraz głębokiej świadomości, że polscy piloci i polscy żołnierze są najlepszymi żołnierzami na świecie.
6: To jest strategiczny dzień. On nie jest tylko pokazaniem naszej siły, zdolności operacyjnych, ale jest też pokazaniem roli, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa.
2: Mówili prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z harmonogramem do 2029 roku Polska otrzyma łącznie 32 myśliwce F-35. W ten weekend najlepiej omijać centrum Warszawy. Rozpoczął się kolejny etap prac w Alejach Jerozolimskich. Co konkretnie się zmienia, o tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: Poza tym, że już się przyzwyczailiśmy, że wzdłuż alei nie jeżdżą tramwaje, to od kilku godzin tramwajów nie zobaczycie też na Marszałkowskiej. Tramwajarze przebudowują poprzeczne przejazdy przez Rondo Dmowskiego, to przy Rotundzie, i Rondo 40-latka przy Dworcu Centralnym. Tam kierowcy nie skręcą w ulicę Chałubińskiego. Korki murowane, a już i tak było bardzo źle.
8: Mogli poczekać chociaż do końca czerwca z uwagi na to, że no, ruch wakacje jednak jest trochę mniejszy, a jeszcze w czerwcu jednak chociażby dzieci dojeżdżają do szkół, liście.
9: Jest to bardzo uciążliwe. Wczoraj na przykład dojeżdżałam do Smolnej i normalnie jadę tam niecałe 20 minut od siebie, a jechałam prawie godzinę, więc to była masakra. Dobrze, że wyszłam wcześniej, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak źle.
7: Oceniają warszawiacy jeżdżący teraz autobusami wzdłuż remontowanych torów. Na szczęście tramwaje na Marszałkowską wrócą w poniedziałek. Tak jak w poniedziałek da się przejechać w każdym kierunku przez Rondo 40-latka.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu na tegorocznym mundialu. Stany Zjednoczone, czyli drugi ze współgospodarzy tegorocznego mundialu, pokonały 4-1 Paragwaj. Dziś kolejne spotkanie o 21:00. Katar zagra ze Szwajcarią. A wczoraj w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytaliśmy Was, czy mundial bez udziału biało-czerwonych jest atrakcyjny dla widza nad Wisłą.
11: Kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają. Nie?
12: Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, czy nawet właśnie jakieś utwory wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały. I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory.
13: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
14: Inaczej. Mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
13: No to proszę powiedzieć komu?
14: Hiszpania.
2: Usłyszał w Krakowie nasz reporter Paweł Konieczny. A w kolejnych faktach David Beckham uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood. Szczegóły o 7:30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Teraz najchłodniej o poranku w Legnicy, tutaj 9 stopni, w ogóle wzdłuż wschodniej granicy to tam właśnie najchłodniej, tak do 10 to maks. Najcieplej 15 stopni Legnica, czyli południowy zachód kraju, a w ciągu dnia będzie właśnie najcieplej tam, w tych okolicach 21 stopni, w centrum 19-20, Podlasie 18, Koszalin 18.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 7.30, fakty w RMF FM, Marlena Chudzio.
1: Uwaga kierowcy na Mazowszu. Wciąż są poważne utrudnienia na trasie S17 na odcinku Kołbiel-Garwolin. Po nocnym wypadku ciężarówki w pobliżu miejscowości Michałówka nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Policja na węźle Lipówki kieruje samochody na objazdy. Utrudnienia też w przeciwnym kierunku w stronę Warszawy. Nieprzejezdny jest lewy pas. Służby lada chwila powinny odblokować autostradę A1 w pobliżu Dębiny w Łódzkiem. To odcinek pomiędzy węzłami Kutno Wschód i Północ. Po zderzeniu dwóch ciężarówek, do którego doszło w nocy, zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski rozmawiał w Krakowie z szefem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Markiem Ujedą. W obu krajach trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptowalut, co w Polsce stało się powodem ostrego sporu politycznego. Prowadzimy mnóstwo dyskusji z naszymi odpowiednikami na całym świecie. W Unii Europejskiej jest rozporządzenie, w Japonii tworzą własny zestaw kryptoregulacji. Myślę, że korzyścią płynącą z zaangażowania w zarówno dwustronne, jak i wielostronne dyskusje z zagranicznymi odpowiednikami jest możliwość korzystania z ich doświadczeń. Mówił naszemu dziennikarzowi Michałowi Zielińskiemu Marku Jeda. Sir David Beckham, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy wszechczasów, uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood.
2: It is my pleasure to welcome the 2849th member of the Hollywood Walk of Fame, Mr. David Beckham.
1: Ceremonia odbyła się kilka godzin przed pierwszym meczem na Mundialu Reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która pokonała 4-1 drużynę Paragwaju. Zdjęcia z ceremonii w Hollywood do zobaczenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Powoli zbliża się ósma. Czas na to, żeby przenieść się do studia faktów RMF FM, a w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
1: Szczątki dwóch osób odnaleziono do tej pory w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To najprawdopodobniej Polacy pomordowani w 1944 roku. Warszawa podsumowuje pierwsze kilka miesięcy z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach. W Polsce dziś burzowo, alerty obowiązują w 11 województwach. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwsze szczątki Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej w lutym 1944 roku. Rafał Kościański, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, poinformował RMF FM, że to prawdopodobnie miejsce pochówku zbiorowego.
2: Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
1: Dziś prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej mają być kontynuowane. Temat trudnych relacji polsko-ukraińskich powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM, który zaprosił dziś do studia Pawła Kowala, przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą, szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Krzysztof z nami na linii. Dzień dobry.
3: Jestem, dzień dobry.
1: O co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
3: No właśnie, na pewno te relacje, które są coraz trudniejsze, tak się wydaje. O order Orła Białego, bo ta decyzja ma zapaść po powrocie prezydenta z USA i właśnie o tą wizytę też będę pytał, ale będę też pytał o F-35 na polskim niebie. Zapraszam, czekamy. Do usłyszenia.
1: Polecamy. Spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego w Śródmieściu i na Pradze Północ w Warszawie. Od listopada ubiegłego roku te dwie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Raport Stołecznego Ratusza przeanalizowała nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Dzień dobry. W tych dwóch dzielnicach interwencji policji jest o ponad 20% mniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

0: a liczba wykroczeń zmniejszyła się o prawie 35%. Natomiast w statystykach Straży Miejskiej w Śródmieściu i na Pradze Północ liczba interwencji spadła o ponad 6%.
1: W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
0: Wylicza Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Z raportu wynika, że najbardziej niebezpieczne miejsca na mapie Warszawy to centrum miasta i rejon dużych węzłów komunikacyjnych. Służby najczęściej interweniują w okolicy Dworca Centralnego i Placu Defilad, na Nowym Świecie Chmielnej i Foksal, a także w okolicy Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego na Pradze Północ. Dużo zgłoszeń odnotowano też w okolicach ulicy Szekspira 4 na Bielanach oraz na Placu Szembeka na Pradze Południe.
2: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Nie dotyczą one tylko południowo-wschodniej Polski. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. A jaka będzie temperatura?
4: Maksymalnie do około 20-21 stopni w wielu miejscach Polski. Ta temperatura będzie dosyć wyrównana, natomiast to odczucie ciepła będzie też obniżało nieco silniejszy porywisty wiatr. Na takie zauważalne ocieplenie musimy poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
3: Zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To zauważalne ocieplenie to nawet 27 stopni Celsjusza. I to już od środy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
3: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Dzień dobry. Dwaj współgospodarze mundialu, Stany Zjednoczone i Kanada, mają za sobą pierwsze mecze mistrzostw świata. Emocje w Toronto i Winglewood, zdecydowanie lepsze nastroje w Kalifornii. Amerykanie bowiem pokonali Paragwaj aż 4-1. Dwa gole strzelił Folarin Balogun jeszcze kilka lat temu. Młodzieżowy reprezentant Anglii później wybrał USA. Napastnik AS Monaco z pierwszym dubletem tego mundialu. W Toronto Kanada zremisowała 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. Wyrównanie dał rezerwowy napastnik Kyle Larin. Dla Kanady to historyczny punkt zdobyty na mundialu. Pierwszy punkt w kanadyjskiej historii, prawda? Na pewno powinniśmy się tym cieszyć. Tak mówił trener Jesse Marsh. Wcześniej Kanadyjczycy na mistrzostwach jedynie przegrywali. Kamil Majchrzak i Magda Linet powalczą w półfinałach turnieju tenisowego w holenderskim Schertenbosch. Wczoraj sensacyjne zwycięstwo odniósł Majchrzak. Pokonał 6-4, 6-3 czwartego tenisistę świata Felixa Auger-Aliassime'a. Pod względem rankingowym najważniejszy wygrany mecz Majchrzaka w karierze.
8: Zagrałem naprawdę bardzo dobre i bardzo solidne i bardzo konsekwentne spotkanie. Świetnie serwowałem. Jestem naprawdę zadowolony z tego występu.
7: Nasz tenisista Linet wyeliminowała Zeynep Sonmez z Turcji. Dziś zagra z Barborą Krejcikową. Majchrzak rywala jeszcze nie zna. Porażka naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Biało-czerwoni nie poradzili sobie z Japonią. Przegrali po tiebreaku 2-3. Tradycyjnie Japończycy pokazali ofiarną i bardzo skuteczną grę w obronie. Mecz był bardzo wyrównany. A co nie działało u nas wystarczająco dobrze?
9: Zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy byli bardzo efektywni. Bardzo szybko grali. Na pewno warunki fizyczne były po naszej stronie, ale oni dobrze wiedzieli, jak z takimi grać. Dużo ryzyka, atakowali bardzo wysoko i to mi się opłacało.
7: Analizował Michał Gierżot. Dziś Polacy odpoczywają, a jutro zagrają z Ukrainą.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
10: Dużo się dzieje na mundialu i do tego wrócimy jeszcze w naszym programie w radiu RMF 24. Porozmawiamy również o pierwszym dolarowym bilionerze na świecie, Elonie Musku i debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie, przypomnę. Naszym gościem będzie ekonomista pan Piotr Kuczyński. Sobota, 13 dzień czerwca, tydzień do początku lata. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: W Radiu RMF24 wracamy teraz do tego, co działo się na mundialu, a tam okazałe zwycięstwo Amerykanów nad Paragwajem i remis Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Tak wyglądał mundialowy dzień. Patryk Serwański razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, co się działo na stadionie Inglewood w Kalifornii.
1: No, Kalifornia, Hollywood, czyli musiało być show. Najlepiej, żeby tak to wyglądało i tak właśnie było w wykonaniu Amerykanów, bo zwycięstwo nad Paragwajem 4-1 i naprawdę bardzo dobra gra współgospodarzy mundialu. Dość powiedzieć, że Amerykanie po raz pierwszy w historii strzelili w jednym meczu na mundialu 4 bramki. Jeszcze nigdy im się to nie zdarzyło. Kilka godzin temu udało się ten nowy rekord ustanowić. Ja sobie tak nawiążę troszeczkę do historii, bo Amerykanie, no, przed laty, prawie 100 lat temu, 96 lat temu, w 1930 roku grali na tym pierwszym mundialu, wtedy też wygrali z Paragwajem 3-0, więc już wtedy potrafili strzelać po 3 bramki w meczu, natomiast 4 teraz po raz pierwszy. Zresztą w tamtym spotkaniu z Paragwajem Bert Patenoid strzelił 3 gole i to był pierwszy hat-trick w historii Mistrzostw Świata. Tym razem nie mieliśmy hat-tricka, natomiast był piłkarz, który strzelił dla Amerykanów 2 bramki. To Folarin Balogun, piłkarz, który gra w AS Monaco, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie całą młodość piłkarską to był czas, który spędził w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Ostatecznie zdecydował się na grę dla Stanów, no i 2 bramki strzelił. Więc no, bardzo dobre rozpoczęcie, jeśli chodzi o Amerykanów.
0: No i była w tym meczu taka amerykańska historia, taka trochę filmowa, pełna sentymentu.
1: Tak, chodzi o 2 pokolenia piłkarzy o nazwisku Reina. Claudio Reina był w kadrze na mundial w 1994 roku. Ten pierwszy amerykański mundial, od którego zaczęła się właściwie ta nowa historia amerykańskiej piłki, bo dopiero po tym mundialu powstała Liga MLS i tak dalej, i tak dalej. Ale Claudio Reina jako 20-latek na tym mundialu w ogóle nie zagrał. Niestety, kontuzja. A teraz jego syn, Giovanni Reina, strzela bramkę na 4-1. Zresztą bardzo efektowna bramka zdobyta zewnętrzną częścią stopy. Także no, troszkę jest w takiej filmowej historii, tak? Ojciec, no, potem był piłkarzem, ale na tym domowym mundialu nie zagrał, a teraz syn strzela bramkę na stadionie w Inglewood. Natomiast Amerykanie, zastanawialiśmy się, tak, co mogą pokazać na mundialu. Doświadczony trener Mauricio Pochettino jest szkoleniowcem tej reprezentacji. Przed laty w drużynie Southampton pracował z nim Artur Boruc i tak mówi o możliwościach tego trenera w kontekście jego pracy na mundialu z reprezentacją USA.
2: Uważam, że potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać drużynę Stanów Zjednoczonych, zrobić coś fajnego i grając ciekawą piłkę, więc...
1: No właśnie, więc no, początek bardzo dobry. Jest ta ciekawa piłka, jest zwycięstwo. Świetnie grał na przykład Christian Pulisic, skrzydłowy, który napędzał te ataki. Bardzo dobre granie 1-1. Ogrywał tych obrońców Paragwaju w sposób niesamowity. Także mocne otwarcie Amerykanów.
0: No i fajnie było usłyszeć Artura Boruca, prawda? Dawno niesłyszane. Co tak. Tam u niego w ogóle? Jakaś emerytura teraz pewnie sportowa taka dobra.
1: No trochę wiem, że boksuje. Ja się z nim spotkałem w grudniu. Cały czas też pracuje, powiedzmy, czy jest zainteresowany tym, co dzieje się u młodych polskich bramkarzy, bo wspólnie z Wojciechem Kowalewskim i Łukaszem Fabiańskim prowadzą taki projekt właśnie kampów, obozów dla młodych bramkarzy, także jest gdzieś cały czas przy futbolu, chociaż tym takim dzisiejszą piłką tak do końca się nie interesuje, nie ogląda wszystkiego tak bardzo na bieżąco. Pod tym względem sport dalej uprawia, ten boks pozwala mu też zachować, zresztą boksował też w trakcie kariery piłkarskiej, ale pozwala mu to wszystko zachować dobrą formę. W formie myślę, że jest dobrej. No, od naszego spotkania minęło pół roku, także wtedy i sylwetka, i wszystko wyglądało bardzo dobrze. A przypomnę tylko, że w trakcie kariery ta sylwetka Boruca jako sportowca budziła czasami trochę wątpliwości, tak? Także niewiele się zmienił.
0: Tam potem było. Ale w bramce zawsze było go bardzo miło oglądać. Świetnie się ruszał. Dobrze, wróćmy do mundialu. W Toronto. Kanada może świętować remis, bo to dla niej remis, no właściwie historyczny.
1: Dokładnie tak, a to z prostego powodu. To był 7 mecz w historii Kanadyjczyków na mundialu. Ich 3 mundial. Dotychczas, jak już grali na mundialu, to zawsze przegrywali. Teraz udało się w końcu zremisować na własnym stadionie w Toronto. Przegrywali po pierwszej połowie z Bośnią i Hercegowiną. Joko Lukic strzelił bramkę, dośrodkowanie z rzutu rożnego i tam rzeczywiście słabo sobie poradzili obrońcy kanadyjscy. Ta przewaga wzrostu siły bośniaków zdecydowała. Natomiast wyrównanie w drugiej połowie, Kyle Larin, to jest ciekawa sprawa, bo to jest piłkarz, który dużo bramek dla reprezentacji Kanady w przeszłości strzelał, ale teraz pod, w tym okresie, kiedy trenerem Kanadyjczyków jest Jesse Marsh, nie bardzo sobie Larin radził z tym wszystkim, nie strzelał bramek, a tutaj wszedł na boisko w 76 minucie, a w 78 strzela bramkę. No i o to chodzi, prawda? Dostajesz szansę na mundialu i robisz to coś, strzelasz gola. Zresztą asysta w tym, przy tej bramce Promise David też rezerwowy, także Jesse Marsh tutaj, no, dobrych piłkarzy sobie wprowadził, czyli to tak zwane zarządzanie meczem. Te zmiany przyniosły pożądany skutek, ale też trzeba przyznać, że obie drużyny bardzo chciały, tak? Bo i jedni, i drudzy mieli swoje sytuacje, także mecz, myślę, mógł się podobać, a był rozgrywany o zdecydowanie lepszej porze, bo o 21:00 mecz Amerykanów trzecia w nocy. No i co warto podkreślić, trzech współgospodarzy mundialu żaden nie przegrał na inaugurację, także to też coś, co warto zauważyć. No mówi się zawsze, że tym gospodarzom pomagają ściany. To czasami chodzi po prostu o to, że jest łatwiej trochę, że publiczność, otoczka mobilizują. Czasami oczywiście w przeszłości zdarzały się takie historie, że te ściany pomagały w sposób niezbyt dozwolony, więc różnie to było. Tutaj akurat żadnych wątpliwości nie ma. Na razie dobre wejście współgospodarzy w mundial, no bo dla Kanady, tak jak mówię, remis to już jest coś. Meksyk zagrał niezłe zawody przeciwko RPA. Amerykanie bardzo dobre z Paragwajem, także mundial nam się rozkręca.
0: No, to czekamy teraz na mecz Stany Zjednoczone-Kanada. Będzie się działo na pewno.
1: No, taki mecz to dopiero gdzieś możliwy w fazie pucharowej, jeżeli te obie drużyny wyjdą. No, możliwości jest strasznie dużo, bo kiedyś, prawda, mieliśmy taką drabinkę 1/8, 1/4 finału, było wiadomo, kto z kim mniej więcej może zagrać, która grupa na którą wpada. Tutaj, ponieważ też wchodzą drużyny z trzecich lokat, możliwości na dzisiaj, jak się rozwiąże faza pucharowa, zaryzykuję, że jest pewnie kilkaset tych układanek, gdybyśmy chcieli te wszystkie scenariusze sobie wybrać. Także tych możliwości jest mnóstwo jak na razie. Kto wie, może i taki mecz nam się trafi.
0: O czym Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. A za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy, jak polskie wojsko stawia na nowoczesne technologie. O tym już za chwilę reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Także polecamy gorąco, a jest 8:20. Come on, yeah!

0: Słuchacie Radio RMF 24. W naszym programie teraz wojsko i nowoczesne technologie. Wczoraj podziwialiśmy przywitanie F-35 w Polsce, ale oprócz tego okazuje się, że wojskowi będą teraz w większym stopniu wykorzystywać chmury obliczeniowe. Taki plan zakłada podpisanie porozumienia pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Chodzi o zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców. To rozwiązanie ma pozwolić szybko analizować ważne dane. Posłuchajmy, jak to nowe rozwiązanie działa i ma działać w praktyce. A o tym naszemu dziennikarzowi opowiedzieli dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej oraz jeden z twórców tego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski.
1: To są cztery skrzynki, które wyglądają jak taki mały stacjonarny komputer. Co w nich jest?
2: To są cztery szafy serwerowe. Ich może być więcej, dlatego że jest to rozwiązanie modułowe. W tych szafach są serwery zarówno storage'owe, jak i serwery do przetwarzania. Ale tak naprawdę co on daje? To on daje zdolności operacyjne w oparciu o dane i aplikacje w dowolnym miejscu.
1: Kiedy ktoś może użyć właśnie tego rozwiązania?
2: Tego rozwiązania można użyć na przykład do monitorowania ruchu jednostek, ruchu statków, okrętów wojennych.
1: Ile danych może być przetworzonych? Do czegoś można to porównać?
2: To mogą być dziesiątki petabajtów danych.
1: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
2: Petabajt danych to jest 1 000 000 gigabajtów. 1 000 000 gigabajtów, tak dla porównania. Obecne laptopy takie, z których wszyscy korzystamy, mają około 1 terabajta pojemności. Petabajt to jest 1000 razy więcej. Parędziesiąt petabajtów to jest parędziesiąt tysięcy razy więcej niż pojedynczy laptop. Ale to jest skala działania, o której mówimy. To jest analiza ogromnych obszarów oraz fuzja danych z bardzo wielu źródeł.
1: Do czego Państwo będą wykorzystywać to urządzenie, ten mechanizm?
3: Dzisiaj otwieramy się, no najprościej zbierając wszystkie możliwe dane z różnego rodzaju statków, bezzałogowych statków powietrznych.
1: Czyli z dronów?
3: Z dronów możemy te dane zebrać, utrzymać w jednym miejscu i również na bieżąco analizować je właśnie dzięki temu rozwiązaniu Cloudflare.
1: Jakie to są informacje na przykład?
3: No to są, można powiedzieć, od najprostszych zdjęć po zdjęcia wykonane czy analizę danych zbieranych z różnego rodzaju sensorów, z lidara, z odczerwieni, z radarów, z wszelkiego rodzaju odbicia.
1: I jaką decyzję można podjąć na podstawie tych danych?
3: Dzisiaj możemy przede wszystkim wykorzystywać też to w geodezji, tak najprościej mówiąc, dla każdego będzie to zrozumiałe. Możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są.
1: Żeby potem zaplanować, co tam robić?
3: Żeby albo zaplanować, co tam robić, albo dokładnie wiedzieć, co w danym miejscu się znajduje i dokładnie, jak jest wymiarowane, jak jest ułożone, jak ustawione, w jakim położeniu.
1: Czy bezpiecznie tam można wjechać?
3: Czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje, nawet oczywiście cywilne.
1: Czy tutaj mogą być na przykład przetwarzane dane pogodowe?
2: Mogą być tu przetwarzane dane pogodowe. Mogą być one łączone z danymi satelitarnymi, mogą być one łączone z danymi wizualnymi z dronów.
0: Chmura obliczeniowa Bastion, przygotowana przez polskich naukowców, zaczyna być wdrażana na razie w ramach pilotażu. Będziemy obserwować przyszłość tego urządzenia. Tu Radio RMF 24. Już za chwilę u nas rozmowa Krzysztofa Ziemca. Gościem będzie poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Zostańcie z nami, polecamy, a na zegarach 8:26.

0: To już 8.30. Zapraszamy na fakty RMF FM.
1: 118 dronów tej nocy Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy. Według ukraińskiej armii na północy, południu i wschodzie kraju zestrzelono w sumie około 110 bezzałogowców. Jak podaje ukraińska Prawda, 2 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w obwodach donieckim i chersońskim. Kierowcom na A1 w Kujawsko-Pomorskiem przypominamy o utrudnieniach pomiędzy węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Na wysokości Dąbrówki przewrócone auto dostawcze blokuje pas w kierunku Łodzi. To będzie weekend z siatkarsko-plażowymi emocjami w Poznaniu. Do jutra trwa turniej Plaża Wolności, na którym można zobaczyć prawdziwe sportowe gwiazdy. W tym roku do turnieju zgłosiło się ponad 100 par, nie tylko z Polski.
2: Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej, tak w tym roku i to ciekawe, no bo sport jest ciekawy. No, nie chcę wskazywać nikogo, kibicuj oczywiście naszej siatkówce plażowej wielkopolskiej, ale tutaj jest może się mieszać.
1: Mówił Damian Lisiecki, organizator turnieju. Za nami już mecze kwalifikacyjne, a jutro zmagania finałowe.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Zapraszamy na sobotnią rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Witamy.
4: Witamy. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, Sejmowa Komisja Współpracy Zagranicznej. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Nie opadły jeszcze emocje po wypowiedzi pana Andrzeja Szeptyckiego, ministra Szeptyckiego, a wczoraj wieczorem profesor Kazimierz Włóciński, historyk z wykształcenia, porównał UPA do Armii Krajowej. Powiedział też, że Armia Krajowa tak samo jak banderowcy nabijała na widły swoich wrogów. Pan też jest historykiem. Co pan na to?
5: Też jestem historykiem i nie widzę podobieństw.
4: To dlaczego takie słowa padają?
5: Nie wiem, trzeba pytać tych historyków, którzy dzisiaj szarżują z takimi porównaniami.
4: No ale po co on to robi? Bo to wszystko ma swój sens, jakąś logikę i też no, konsekwencje.
5: Wie pan, proszę pamiętać, pan rozmawia z twórcą Muzeum Powstania Warszawskiego, który jedyną przypinkę, jaką mam w każdej marynarce i żadnej innej nie zakładam, z wyjątkiem jakichś chwilowych sytuacji, ale to się naprawdę zdarza raz na rok.
4: No to dla pana pewnie Armia Krajowa to świętość, prawda? Jak dla wielu Polaków.
5: To świętość, to armia sojusznicza zachodnich armii w czasie II wojny światowej, to armia, która miała charakter narodowy, podporządkowana legalnemu polskiemu rządowi, to armia, z której wywodzi się wielu moich przyjaciół. Akurat wczoraj cały dzień spędziłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo pracowałem tam ze swoimi studentami, pokazując im, jak się tworzy nowoczesne muzea, i właśnie szedłem i zapytałem... Spotkałem Janka Ołdakowskiego, zapytałem go, ilu żyje powstańców. Aha. I powiedział mi, że z tej liczby, kiedy zaczynaliśmy pracować z powstańcami, którzy w większości byli właśnie żołnierzami czy oficerami Armii Krajowej, a jakiś dzisiaj mamy już tylko 250, więc
4: no to tym bardziej dla nich taka wypowiedź będzie bardzo bolesna. Zapytam jeszcze, czy taka wypowiedź profesora nie wpisuje się w opinię tych, którzy mówią, że mamy w Polsce piątą kolumnę banderowską?
5: Wie pan co, to jest dla mnie w ogóle bolesny temat, dlatego że coś takiego powiedział były premier Leszek Miller, którego droga polityczna jest oparta o moskiewską pożyczkę.
4: Dobrze, ale widzi pan też emocje, tak? Emocje są takie, jakie są.
5: Ale widzi pan, jakie mamy czasy. Znaczy, rozmawia pan z człowiekiem, współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego i pyta mnie pan o tezę Leszka Millera, nie?
4: No dobrze. Ekshumacje. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że znaleziono szczątki w Huzie Pieniackiej. Jak pan ocenia w ogóle tempo współpracy tutaj polsko-ukraińskiej w tej kwestii?
5: Tu nie ma miejsca na żadne takie słowo, że jestem zadowolony, ale naprawdę może powiedzieć tak. Jestem dumny, że byłem jedną z tych osób, które premier wyznaczył do tego, żeby ten proces uruchomić, i że ten proces dzisiaj jest na tyle uruchomiony, że nawet wszyscy nie wiedzą, ile tych różnych prac, przygotowań albo się zaczęło, albo się toczy, albo będzie w przyszłości. Musimy zrobić wszystko, żeby ofiary, które uda się odnaleźć, znalazły godny pochówek. Mniej o tym mówić, a więcej działać. To jest jedno... Huta Pieniacka jest o tyle istotna, dlatego że jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, ona jest jednym z takich najbardziej znanych miejsc. Ale przecież tych miejsc było wiele, wiele, wiele więcej. To jest kolejne z takich miejsc. Liczę na to, że prace będą kontynuowane. Jeżeli chodzi o współpracę ze stroną ukraińską w tej sprawie, oceniam ją bardzo dobrze, dlatego że sam fakt, że te prace mogą być prowadzone w czasie wojny, jest już dużym sukcesem organizacyjno-logistycznym, no bo trzeba wszystkich dowieźć na miejsce, przygotować miejsce.
4: Nie odczuwa pan, że Ukraińcy jednak blokują tempo tych prac?
5: Nie, ja tu nie mam nic na odczuwanie, bo ja to po prostu wiem, dlatego że ja koordynuję ten proces. Nie. Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie. W tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują. Także składam im hołd, dziękuję za to. Zróbmy wszystko wspólnie w ramach takiej synergii narodowej. Jest i wsparcie prezydenta, IPN-u, no wszystkich, z wszystkich stron. Po prostu, żebyśmy doprowadzili te ofiary niewinne II wojny światowej, nacjonalistów ukraińskich, często przecież to byli cywile, sąsiedzi.
4: No właśnie,
5: żebyśmy ich doprowadzili na cmentarz, postawili.
4: Tak, dlatego ta wypowiedź, o której zacząłem, dla wielu Polaków będzie bardzo bolesna i myślę, że zostanie w pamięci.
5: No,
4: i
5: ale wie pan,
4: nie poprawi relacji polsko-ukraińskich.
5: Ale czy w ogóle warto proces, na który Polacy czekali 20 ostatnie prawie 20 lat, a w ogóle to czekali od II wojny światowej, zrównywać z jakąś jedną czy drugą wypowiedzią.
4: Panie pośle, zgadza się pan z tym, że te relacje nie są dobre i zapytam, bo pan powiedział o prezydencie, ja zapytam w kontekście decyzji prezydenta, która gdzieś tam wisi w powietrzu, ma podjąć, jak wróci z Ameryki, myślę o naszym prezydencie polskim, decyzję w sprawie odebrania Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak pan myśli, jaka to może być decyzja i co będzie, jak odbierze, jak to zmieni relacje?
5: To są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież spieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, on ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni. Taki komentarz oddzielny, jeżeli go możemy na chwilę oddzielić, był bardzo dobry komentarz, może warto tu zaprosić Sławomira Dębskiego, który bardzo mądrze powiedział. Pan profesor Dębski powiedział bardzo mądrze, że ta sprawa ma wiele aspektów. Ma też taki aspekt, że to otworzy drogę do rewizji innych odznaczeń. To też da sygnał.
4: I krótko mówiąc, pan uważa, że to jest niebezpieczna droga, tak?
5: Ja nie wie pan, że może
4: nastąpić proces odebrania innym.
5: Powiedziałem panu, że oddzielam to od tamtego komentarza, dlatego trochę się może już zagalopowałem, że w ogóle wszedłem w komentarz jako ekspert, więc cofam to. Uważam, że na tym etapie, w tej sprawie, pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty, zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
4: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent by podjął?
5: Już ostatnia rzecz, którą będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych pięć etapów i doradzał publicznie panu premierowi.
4: A może rację, panie pośle, ma dziennik Rzeczpospolita. Wczoraj oni napisali, że Nawrocki dał czas, ale Załęskiemu, żeby się namyślił, zmienił decyzję. Może gdyby
5: Najbardziej to rację mają ci, którzy w takich sprawach zachowują chłodny umysł, bo każda z tych rzeczy składa się na szerszy problem, szersza kwestia jest taka, że my jesteśmy w środku Europy, będziemy sąsiadami Ukrainy, będziemy sąsiadami Ukraińców.
4: Nie zmienimy
5: i
4: położenia.
5: Prezydent, premier, poważni politycy muszą przy każdej decyzji w tej sprawie widzieć plusy i minusy. Powiedzieliśmy na przykład o ekshumacjach, moglibyśmy powiedzieć o współpracy gospodarczej, o ogromnym eksporcie, o liczbie Ukraińców, którzy pracują w Polsce legalnie, bo to jest prawie 900 tysięcy osób chyba. Więc jak trzeba te wszystkie rzeczy ważyć przy każdym ruchu. Wczoraj wieczorem spotkałem się z grupą ekspertów i ambasadorów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji i podzielę się z panem krótko jedną refleksją. Wtedy zobaczyłem, że jeżeli czegoś nam czasami brakuje, to chłodnej głowy.
4: Wygłosiłem do nich dłuższe
5: przemówienie, podające wszystkie argumenty za tym, że Polska powinna brać udział w rozwiązaniach politycznych na końcu tej wojny. Potem z nimi długo rozmawiałem i zrozumiałem, że każda z tych decyzji, którą podejmujemy, niech wreszcie w cenie w Polsce będzie trochę chłodna głowa, spokój i widzenie całościowe.
4: Na koniec tej części w dużym naszym radiu RMF zapytam pana, co będzie za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie konferencja w Gdańsku. Wiem, że na niej rządowi bardzo zależy. Co będzie, jeśli rzeczywiście prezydent by odebrał taki order?
5: Za dwa tygodnie już będzie po konferencji w Gdańsku.
4: No nie,
5: tak, za dwa tygodnie.
4: 25-26.
5: No to już dzisiaj jest sobota.
4: No tak, okej, dobrze.
5: Już będzie pan po konferencji w Gdańsku.
4: Co będzie, jeśli na przykład prezydent Zełenski nie przyjedzie?
5: To jest duże wydarzenie międzynarodowe, na które zgłosiło się, pan mówi, rządowi zależy, ale to jest największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie z udziałem prezydentów, premierów kilkunastu państw, ministrów spraw zagranicznych, kolejnych kilkudziesięciu. To jest taka skala, więc...
4: No to co, jeśli prezydent by odebrał order, Załęski wtedy nie przyjeżdża?
5: No tak, ale Ale pan ja wiem, to jest tak między nami, jak z starym arabskim.
4: Tak, ja wiem,
5: to jest jak starym arabskim przysłowiu, że
4: od relacji polsko-ukraińskiej.
5: Wielbłąd ma swoje plany, a poganiacz swoje. Czyli kowal ma swoje plany, a ziemiec swoje.
4: Nomen, nomen.
5: I my tutaj ja panu w tym nie pomogę, dlatego że ostatnią rzecz, którą ja powinienem robić, to wymyślać scenariusze negatywne, podgrzewać w takim czasie, prowokować jakieś dyskusje. Robi to w Polsce, wie pan, 90%, no może przesadziłem, 70% ludzi się tym zajmuje dzisiaj, podkręca, a ja widzę całość,
4: to
5: widzę
4: na koniec,
5: więcej.
4: 20 sekund mamy na koniec.
5: Wiem, jak istotny w takich sprawach jest interes Rzeczypospolitej,
4: możemy,
5: i jak bardzo on wymaga spokoju.
4: No właśnie,
5: i
4: możemy coś
5: głowy,
4: osiągnąć, nie? W tym Gdańsku dla nas?
5: No to już wiemy niektóre rzeczy, które osiągniemy, dużo osiągniemy, dlatego że jest szereg projektów już konkretnych, przygotowanych albo do podpisania, albo już są gotowe, ale do ogłoszenia. To jest taka specyficzna konferencja, gdzie duże znaczenie odgrywa przygotowywanie konkretnych kontraktów, porozumień, i to będzie.
4: To postawmy
5: no chociaż
4: tu ostatni,
5: żeby chociaż jeden, bo ludzie czasem mówią, nie powiedzieć nic konkretnego, a tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, więc tylko jedno. Projekty dual use, podwójnego zastosowania. Ostatnio przyszła kolejna transza finansowania tych projektów dla polskich firm. Bardzo mi na tym zależy, szczególnie w kontekście Polski południowo-wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, gdzie tych firm jest naprawdę dużo. One dzięki temu bardzo się rozwiną.
4: Stawiamy tu kropkę, przenosimy się do radia RMF24.
5: Jeszcze mamy coś,
4: tak,
5: tu
4: mamy i na nasze media społecznościowe, na więcej tematów. Czekamy, do zobaczenia, do usłyszenia. Paweł Kowal, przypomnę, jest naszym gościem. Panie pośle, no to...
5: O Ameryce nic nie powiedziałem.
4: No, zaraz powiemy. Oprócz tych konkretów ja zapytam, skoro zależy panu i pewnie wielu politykom też tam po stronie ukraińskiej na takich lepszych relacjach, dlaczego Zełenski zrobił to, co zrobił, czyli rozchuśtał te nastroje? Nie zdawał sobie sprawy?
5: Na tym polega ludzki los i polityka, że są emocje, ludzie popełniają błędy, a zawód polityka polega na tym, żeby z tego próbować wyjść. Nie zawsze powie pan głośno to, co pan myśli, co pan czuje. No bo jeśli pan powie, to może uzyska pan trochę poklasku, ale skuteczność będzie niższa.
4: Opozycja mówi, że rząd jest za słaby, że powinien twardo z Ukrainą teraz negocjować, czy w ogóle prowadzić
5: twarde
4: relacje.
5: Panie redaktorze, wszystko w tej sprawie opozycja mogła zrobić. Niech dadzą spokój i nie zawracają głowy. Naprawdę. Znaczy,
4: no, bądźmy szczerzy, jeśli rządził rząd PiS, no to te relacje między Warszawą a Kijowem były dobre. Albo w miarę dobre. To
5: no, panie redaktorze, ja bardzo pana przepraszam, ale weźmy przykładowo te... Bądźmy przede wszystkim ani naiwni, ani naiwni, tylko sprawiedliwi. No pasowałoby, żeby jasno powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o ekshumacje, na których wszystkim nam zależało, nie było żadnego ruchu. No to były dobre? Może były dobre na wiecu czy na spotkaniu? Okej, że byli mili dla siebie. Ale jednak skuteczność też się trochę liczy. Także...
4: Ale pamięta pan, te wagony specjalne jeździły Warszawa-Kijów, te relacje były często. Dzisiaj jest
5: co teraz nie jeżdżą? No przecież całkiem niedawno pani premier Sofii Rydenko była z wizytą w Polsce. No, miesiąc chyba minął, albo nawet
4: nie. A jaki mamy plan? Pan jest częścią koalicji rządzącej. Jaki mamy plan na poprawę tych relacji?
5: Ja uważam, że rozgrywanie, jeśli chodzi o opozycję relacji polsko-ukraińskich, no możemy się bawić złośliwości, nie? Czyli, no, nie wiem, kwestia orderu. Ja powiem, no to przecież... A właśnie nic nie powiem w tej sprawie.
4: No dobrze,
5: nie?
4: To jaki mamy rządowy plan na poprawę tych relacji? Przecież wojna kiedyś się zakończy.
5: Ale ja przede wszystkim nie zgadzam się z pana tezą, że to są złe relacje.
4: Nie?
5: No bo ja po prostu widzę całość.
4: A ja widzę, że są nastroje antyukraińskie w Polsce coraz silniejsze.
5: A no to jest też pana rola i moja rola, żeby pokazywać całość. Jeżeli pan się skupi na decyzji prezydenta Zełenskiego w sprawie UPA, to tak jak pan widział na tym stole, tak jak pana wzrok poszedł tylko tę filiżankę, nie? A jeżeli już pan pomyśli szerzej i popatrzy na cały ten stół, to ma pan kartki, długopis, cukier, mikrofon. I tak jest z relacjami polsko-ukraińskimi. Trzeba zobaczyć to całość, bo są bardzo złożone relacje. Jak pan zapyta kogoś, kto akurat bierze udział w eksporcie, to on panu powie, że jest rekordowy eksport i z tego jest mnóstwo miejsc pracy w Polsce, bo ma pan ponad 13 miliardów euro, to jest 30%, proszę mi dać jeszcze jedno słowo, 30% całego eksportu Unii, to jest eksport z Polski na Ukrainę. To teraz proszę sobie wyobrazić, ile to jest na przykład miejsc pracy. Czy ja mogę powiedzieć, że to są złe relacje? Jeżeli chodzi o handel, to są najlepsze relacje w historii. Oczywiście są firmy, które straciły. Sam znam takie firmy, bo do mnie też przychodzą i mówią o tym, ale są firmy, które zyskały i w większości zyskały. Nie? Bierzemy inny element. Weźmy element na przykład dużych inwestycji. My tu sobie gadu-gadu, a w Banku Gospodarstwa Krajowego czy w BOŚ-u za pieniądze, które myśmy przyszykowali dla polskiego biznesu, szykuje się kilka dobrych biznesów. duży biznes państwowy właśnie niedawno ogłosił, że wchodzi z dużą inwestycją na Ukrainę. Więc żeby powiedzieć, że to są złe relacje, no to trzeba widzieć na tym stole tylko ten punkt.
4: Ja rozumiem, ale może też jest tak, że Ukraina powoli staje się dla nas dużym konkurentem. To po pierwsze. Po drugie, Ukraina chyba nie do końca chce Polski jako takiego pomostu między, nie wiem, nimi, wschodem, a zachodem, między Unią Europejską.
5: Panie redaktorze, chłodna głowa tu naprawdę pomaga. Ja się tak długo zajmuję Ukrainą, że nikt mnie w tym nie wyprzedzi. Oczywiście, że z sąsiadami to tak jest. I że oczywiście, że to tak jest, że Ukraińcy patrzą na Polaków jako na sąsiadów. Czy patrzą dzisiaj na konkurentów, ja czytam to mi się wydaje jakoś grubo przesadzone, bo też znowu mam świadomość danych. No czy pan sobie zdaje sprawę, no przepraszam, że takim tonem mówię, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że Ukraina z tego państwa, które było bardziej ludne od nas, dzisiaj, że nie ma nawet 30 milionów, to mówić teraz, że Ukraina z nami tak konkuruje. Oni są w sytuacji, że myśmy się powinni martwić, jak będzie wyglądała nasza granica, jak będzie wyglądała współpraca po wojnie, jeśli na przykład długi czas zostaną poza Unią. Ja szczerze mówiąc, niektórzy mówią nie przyjmować do Unii. Ja mówię, a popatrzyłeś na to z polskiego punktu widzenia?
4: No, rolnik by powiedział, że absolutnie nigdy nie.
5: Dla rolnika jest w ogóle rozwiązanie. Rolnictwo nie będzie problemem, dlatego że są okresy przejściowe, są gwarancje. Tak samo mówili rolnicy, nie wiem, i mieli rację z ich punktu widzenia oczywiście w Holandii, powiedzmy. O rolnika rząd zadba ten i jestem przekonany, że i następny zadba i o transportowców, ale to w większości, panie redaktorze, nie jest znany historii Unii Europejskiej przykład, żeby państwo, które leży na granicy Unii i potem następuje rozszerzenie, żeby to państwo straciło. To mówię to jako profesor politologii.
4: To kończąc ten wątek polsko-ukraiński, zapytam pana, jak rozumieć taką wypowiedź, czy raczej to, co napisał dziennik Süddeutsche Zeitung?
5: Najbardziej lubię swoje wypowiedzi, bo jak muszę komentować cudze, rozumieć. Tak, jeszcze jest, po niemiecku pan jest, przeczyta.
4: Nie, ja przeczytam po polsku. Pan jest politykiem, pan jest historykiem, politologiem, więc proszę, żeby pan to rozszyfrował. Jeśli Tusk chce, by go bardziej słuchano w Berlinie, Londynie i Paryżu, musi także w kraju opowiedzieć się wyraźnie po stronie Ukrainy i Niemiec. Co to znaczy na języku?
5: No to znaczy, że krytykują naszego premiera, bo jest silny. No to, ale wie pan, to jest w ogóle najlepsze w polskich mediach i dyskusjach. Znaczy ludzie się dziwią, że państwa Unii między sobą, czy różne środowiska w Unii między sobą konkurują. No a co pan myśli, że nie będą konkurować, jak widzą dzisiaj Tuska, który kieruje państwem ze stabilnym rządem, proszę sobie porównać do głównych państw na zachodzie, ze stabilnym, dużym wzrostem gospodarczym, z takimi wydatkami na wojsko. Właśnie wczoraj mówiłem o tym, na tym spotkaniu, które wspomniałem. No to wiadomo, że to budzi jakąś zazdrość i że będzie podgryzanie. A co nie będzie? No przecież wewnątrz Unii to na konkurencji polega. To dlatego, czego nam dzisiaj brakuje, to czasem po prostu chłodnej głowy, bo jakby do tego wszystkiego, co mamy, dodać jeszcze chłodną głowę i kalkulacje i nie to podejmować nerwowo decyzji, nie reagować na każdą szpileczkę, że tam ktoś coś napisze w gazecie, a nasz premier, a właśnie mi się to podobał naszego premiera, on tego nie widzi, nie słyszy. Pewnie, na pewno wie, na pewno mu powiedzieli, ale nie musi reagować na każde zdanko.
4: To na chłodno zmieniamy temat, panie pośle. Czy pan też śmieje się, tak jak niektórzy pana koledzy partyjni, z wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych?
5: Nie. Nie. Znaczy ja uważam, że dzisiaj jest... Wie pan, ja dopiero wróciłem ze Stanów. Byłem tam na Kapitolu. Robię to raz na 2-3 miesiące. Jadę do swoich odpowiedników. Oni rzadziej przyjeżdżają do Europy. Ja jadę, idę do jednego, drugiego, trzeciego. Mieliśmy zresztą piękną uroczystość, był akurat 4 czerwca. Przekazali nam flagę, która powiewała na Kapitolu.
4: Ale pytam
5: w tych dniach,
4: panie
5: okazało
4: pośle,
5: się, ale jest jeszcze jedna...
4: Dużo opowiada o sobie, a ja pytam o...
5: W sumie to ja jak na polityka mało o sobie opowiadam, ale tam była ważna decyzja, dlatego że to był w tych dniach minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że chcemy stałej obecności. Wtedy, kiedy dokładnie byliśmy w Waszyngtonie, poszła informacja, że kongres od Komisji Spraw Zbrojeniowych, Spraw Wojskowych, że kongres popiera stałą obecność, taka rekomendacja
4: no właśnie,
5: do
4: Pentagonu. To mamy szansę dzięki tej wizycie.
5: I teraz do tego nam brakuje jeszcze, czy nie brakuje? Do tego jeszcze powinien być prezydent. Ja wiedziałem, do którego punktu zmierzam. Nie? I niech tu każdy zrobi na swoim poziomie najlepiej. Rząd na rządowym i jest bardzo aktywny w relacjach polsko-amerykańskich. Nasz rząd, począwszy od premiera, skończywszy ministrze spraw zagranicznych, poszczególnych ministrach, ministrze obrony, prezydent i my na poziomie parlamentarnym. Poziom parlamentarny w Stanach odgrywa dużą rolę, bo tam jest finansowanie. I z czego mam się tutaj... co mam jeszcze dodać?
4: Minister Sikorski się śmieje na przykład na Twitterze.
5: Ale wie pan co, jeden ma taki poczucie humoru, drugi takie. No to pewnie mu prezydent jakoś odpowie.
4: Ale to wróćmy do tych konkretów.
5: Ale przecież my wszyscy jesteśmy rozsądni i zdajemy sobie sprawę, że tu jest potrzebna synergia.
4: To czego oczekuje? Panie pośle, czego pan oczekuje od tej wizyty? Bo ona będzie troszkę dłuższa. Prezydent ją przedłuży.
5: Jeśli dla Polski pan prezydent załatwi coś z panem prezydentem Trumpem, nie wiem, na jakiejś tam gali słyszałem, nie wiem co tam jest na tej gali, ale
4: jakieś tam sportu, walki.
5: No to, dobrze, to pójdą na taką imprezę i tam mu coś powie dla Polski ważnego, co w tym złego, tylko dobrze z tego dla naszej ojczyzny. Proszę popatrzeć na prezydenta Finlandii. On jedzie pograć
4: golfa. Tak, to jest jego ogromny atut.
5: Takie są czasy, do tego się trzeba dostosować. W dyplomacji też trzeba się zgodzić też czasami na takie warunki specyficzne, inne i niestandardowe.
4: Kończąc wątek.
5: Nie są za...
4: Jest szansa, że będzie stała baza i prezydent teraz podczas tej wizyty to jakoś tam uzgodni?
5: To potrzebuje wsparcia prezydenta Stanów Zjednoczonych, wsparcia Pentagonu i finansowego wsparcia w kongresie obu partii, bo może się tam zmienić też większość, jak pan wie, jesienią. I każdy z nas powinien pracować na swoim polu. I to jest wszystko. I ja nie chcę mówić za innych. Właśnie specjalnie tu mówię za siebie i innych posłów. Często tam też biorę posłów opozycji, żebyśmy razem pojechali. I mówię i to do demokratów, i do republikanów. Popatrzcie, tu jest Polska, tu jest mapa. Pokazuję im mapę. Rosjanie są skupieni na atakowaniu nas. Jeżeli chcecie mniej wydawać na zbrojenia w ogóle, to najlepiej teraz zainwestować w bazę w Polsce, bo my jesteśmy jak Niemcy zachodni w czasie zimnej wojny.
4: No to realnie doczekamy takiej stałej bazy, jak pan myśli?
5: Jestem pewien, że tak. Bo
4: kiedy?
5: Widziałem, wie pan co, no to będzie proces, bo to też mi... Ale co ciekawe, tych spotkań z ubiegłego tygodnia miałem chyba 16 albo 17, może nawet więcej. Nikt pierwszy raz, kiedy wrzucałem ten temat, zawsze go wrzucam, nie powiedział nie. I to było charakterystyczne, nikt się nie zdziwił. Drugie, jedna tylko osoba powiedziała, to będzie dłuższy proces. Ale nawet jeżeli to będzie dłuższy proces, to już jest sygnał dla Rosji, bo tu chodzi o odstraszanie, o strategiczną kwestię. Czyli w strategicznych kwestiach ma pan tak, że chodzi o sygnały. I czasami coś złego nam nawet pomoże, bo tutaj ten fakt, że zastopowano nagle, że Pentagon, wbrew nawet chyba administracji Białemu Domowi i wbrew wielu ludziom w kongresie właśnie, zastopował, bo było łatwo, bo to jest czasowa obecność, więc można powiedzieć, nie robimy rotacji, zrobimy za pół roku. Ale to dało argument nam i naszym zwolennikom w Stanach, którzy wiedzą, ile ten rząd i poprzedni też, i mam nadzieję, że przyszły, wydaje na zbrojenia. Którzy rozumieją, że mogą się nie ze wszystkim zgadzać z rządem Tuska, ale rząd Tuska jest poważny, jeśli chodzi o zbrojenia. No to im dało argumenty wszystkim, żeby przyspieszyć działania na rzecz stałej bazy, bo gdyby baza była stała, to nie byłoby takiej przypadkowej trochę decyzji Pentagonu. I to jest istota rzeczy. I nawet szkoda, żeśmy w tym głównym radio tego nie powiedzieli, bo dla polskiego bezpieczeństwa to jest w ogóle dzisiaj fundamentalna kwestia.
4: To też się tutaj bardzo roznosi, liczy i to przechodzi dalej.
5: Jasne, ale to jest dzisiaj dla polskiego bezpieczeństwa najistotniejszy
4: cieszy się pan z przylotu F-35? Wczoraj cała Polska oglądała, patrzyła
5: tak,
4: wysoko.
5: Tak. Przecież ja wczoraj cały dzień uczyłem to.
4: Czyli tak, no dobrze, pan się cieszy, ale coś pan tam widział, prawda? W
5: tak,
4: na pewno w przekazach. Chwalicie się tym, opozycja wam wypomina, że kiedy byliście wy w opozycji, no to byliście przeciwko zakupowi F-35. Minister Kosiniak, dziś szef MON-u, mówił o megalomanii. Wiceminister Tomczyk wtedy mówił, że nie wiemy, co kupujemy. Mroczek, Siemoniak mówili podobnie. Czarzasty nawet wręcz mówił, żeby wpisać do programu przyszłego rządu, żeby zrezygnować z tego zakupu.
5: Bo faktycznie ten zakup nie był dopracowany, ale był jeszcze w dobrym kierunku, bo tam nie było pewnych technicznych kwestii istotnych, dopracowanych, ale już szkolenia, doposażenie było za naszego rządu. Ja bym powiedział tak, dobrze, że to się razem złożyło, a co w tym złego powiedzieć, że to też jest synergia narodowa?
4: Ja wiem, tylko, że
5: to
4: takie
5: widzi pan.
4: To, ale Polacy to widzą, tak?
5: No to pan,
4: że
5: tak,
4: jesteście...
5: nie, pan niezadowolony z tego, że inni na siebie nadają, a jak ja powiedziałem, że synergia też pan niezadowolony, to jak to mówią u mnie w Rzeszowie, tak źle i tak niedobrze. Nie?
4: Taka rola może mediów, tak?
5: Nie, proszę pana, no przecież to jest jasne, oni coś zaczęli, myśmy to krytykowali, bo uważaliśmy, że powinni w sensie technologicznym rozszerzyć ten kontrakt, jeśli w niego wchodzą. Dzisiaj już nikt tego nie pamięta, przyleciały samoloty, wszyscy to widzą. Dla mnie, wie pan, jestem posłem ze wschodu Polski. Kiedyś z Krakowa, dzisiaj Rzeszów. Moje miasto rodzinne, wróciłem tam. Ja to rozmawiam z ludźmi na co dzień. Widzę, jak dla każdego Polaka jest ważne poczucie bezpieczeństwa. I dlatego tak ważne jest, żeby choćby jeden żołnierz amerykański nie wyjechał, bo Kreml się cieszy, żeby przyjechało kolejne F-35. Ja się cieszę, że w Rzeszowie będzie fabryka, jest nowa inwestycja amerykańska, żeby produkować do tych F-ów silniki.
4: No to są... cieszy się pan, że w Chełmie będzie Muzeum Rzezi Wołyńskiej?
5: Ile mamy czasu na tę odpowiedź?
4: Minutę. Może
5: bardzo
4: mniej.
5: Uważam, po pierwsze, że to jest super temat na porządne muzeum. Po drugie, rozmawiałem o tym nawet kiedyś z prezydentem Chełma i uważam, że ktoś powinien w Polsce zrobić to dobre muzeum. Ostatnio wydaje mi się, i mówię to publicznie, z całą, powiedzmy, znamy się dobrą wolą, jeśli prezydent Chełma uwikła to nadmiernie w politykę i zrobi z tego imprezę jednej partii, to to się nie uda. Lech Kaczyński z Muzeum Powstania Warszawskiego wygrał, ponieważ był w tej sprawie kompletnie apartyjny, chociaż był bardzo politycznym człowiekiem. W sprawach muzeów historycznych, a Muzeum Zbrodni Wołyńskiej jest potrzebne, też jako miejsce pamięci, trzeba być kompletnie apartyjnym. Jeżeli ktoś wierzy, że to zrobi dla jednej partii, to to wtedy nie wyjdzie, ktoś inny to zrobi w innym miejscu lepiej. Ta sprawa wymaga naprawdę synergicznego, narodowego podejścia. I mówię to publicznie, z dobrą wolą. Ten projekt ma szansę na realizację, ale tylko jak będzie odklejony od partii politycznych. Jak to będzie,
4: no to
5: po
4: trzeba
5: prostu
4: trzymać kciuki za prezydenta Chełma.
5: Mam nadzieję, że tego słucha, bo mówiłem mu to kiedyś w cztery oczy, a w ostatnich dniach widziałem, że zagalopował się na takie, powiedziałbym, polityczne czysto łąki.
4: No to panie pośle, polityczne pytanie na koniec, przyszłościowe. Rzeczpospolita wczoraj napisała, że po wakacjach nowa partia powstanie. Szefem tej partii ma zostać Ryszard Petru.
5: Nie słyszałem o tym naprawdę.
4: Ma szansę?
5: Niczego tak nie lubię. Lubię, jak powiedzieć czasem w wywiadzie, chociaż że o czymś nic nie wiem. Naprawdę nic na ten temat nie wiem. Mogę porzeźbić jak
4: Ale chcę. Ma szansę? W ogóle jest to potrzebne?
5: Nie wiem, co on zakłada, nie wiem, o czym, nie chcę mówić, że ma szansę albo nie ma szansy. Panie redaktorze,
4: już raz założył.
5: Jestem w tej sprawie
4: i stracił.
5: Kompletnie niepoinformowany, nic nie wiem. Nie?
4: Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy Polski z Ukrainą. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dobrego i spokojnego dnia. Dziękujemy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.
4: A my wracamy do studia Faktów RMF FM. To już 9:00 w studiu Faktów. Marlena Chudzio.
5: Wspólne działania przebiegają dobrze. Tak przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal ocenia prace związane z poszukiwaniem ofiar rzezi na Wołyniu. Zaczniemy od wypowiedzi gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Będą też ważne zmiany dla pasażerów pociągów. Od jutra obowiązuje nowy rozkład jazdy, a w Faktach Sportowych polska koszykówka. W tej kwestii oceniam współpracę z Ukrainą bardzo dobrze, mówił w RMF FM Paweł Kowal. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, skomentował sprawę poszukiwań w Ukrainie szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
6: Nie ma żadnego dzisiaj blokowania. Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski, czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane. Zaczęło się w tych słynnych Późnikach. To był taki nasz pierwszy test, czy będziemy w stanie współpracować. Następnie były kolejne miejsca we Lwowie, w tym roku Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To oczywiście jest wielki wysiłek przede wszystkim polskich archeologów, polskich uczonych, którzy na miejscu w dużej liczbie i właśnie w warunkach wojennych pracują. Także składam im hołd, dziękuję za to.
5: Mówił Paweł Kowal. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Służby odblokowały pas jezdni na S17 w pobliżu Michałówki na Mazowszu. To trasa Kołbiel-Garwolin. Przez kilka godzin po wypadku ciężarówki zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Od jutra zmieniony rozkład na kolei. W wakacje na trasy wyjedzie więcej pociągów niż rok temu. Częściej będą kursować ekspresy do Słowenii. Po ponad 30 latach przerwy pociągi znów dojadą do Łomży, a na części tras skróci się czas przejazdu. Ze szczegółami zmian reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: W tym sezonie pojedzie aż 560 pociągów na dobę, o 46 więcej niż w zeszłym roku. W tym dodatkowe składy do kurortów nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. Na lato PKP Intercity uruchamia m.in. pendolino z Bielska-Białej do Ustki przez Katowice i Warszawę. Na tory wraca Adriatic Express. Do Lubliany, stolicy Słowenii, będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest wagon do nadmorskiego Kopru. Poza tym sporo pociągów wraca na trasy, na których nie było ich od lat.
8: Inauguracja

0: połączeń pasażerskich do Łomży. Powrót pociągów na linię łączącą Kartuzy i Somonimno na Pomorzu. Oddanie kolejnego elementu infrastruktury megaprojektu Podłęże Piekiełko. Pociągi wrócą do Marcinkowic w połączeniu do Nowego Sącza.
1: Wymienia Marcin Mochocki z PKP PLK. I jeszcze jedna ważna zmiana. Krócej pojedziemy do Olsztyna z Białegostoku i Ełku.
2: Fakty z nadmorza w RMF FM.
3: Od dziś znów można kąpać się pod czujnym okiem ratowników w morzu w Trójmieście. Pierwsze strzeżone kąpielisko rusza za pół godziny w Sopocie, zaraz obok molo. Na plaży stoi już wieża ratownicza, rozłożone są bojki, a na brzegu czeka łódź wiosłowa.
4: Zaczynamy sezon, bardzo długo na niego czekaliśmy.
5: Na pewno pozytywne emocje, cieszymy się, że na pewno będzie dużo turystów w Sopocie.
6: Znowu będziemy pomagać ludziom, na pewno też czujemy pewne wyzwanie właśnie z tego powodu, że każdy sezon jest inny, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i musimy być gotowi tak naprawdę na wszystko.
7: To stanowisko jest wyjątkowe, bo rusza dużo wcześniej niż pozostałe. Ta specyfika pracy tu jest też inna?
6: Tak, nie tylko rusza wcześniej, ale jest też dłużej otwarte i jest tutaj największe skupisko ludzi. Jest ono tak naprawdę przy samym sąsiedztwie mola.
3: Mówili ratownicy z sopockiego WOPR-u, z którymi rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Koszykarze Dzików Warszawa kończą sezon z brązowymi medalami. W drugim meczu małego finału odrobili straty i pokonali u siebie Arkę Gdynia 92-78. Duet Rivaldo Soares i Darnell Edge rzucił dla zwycięzców 41 punktów. Dla Dzików to pierwszy medal w historii. No a ten mecz to także zakończenie kariery Adama Chrysaniuka. Środkowy Arki przechodzi na sportową emeryturę. Wieczorem trzeci mecz o złoto. Za Stal Zielona Góra podejmie Legię Warszawa. Na razie w walce do czterech zwycięstw remis 1-1. Taki wynik padł też na piłkarskim mundialu. Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną. Do przerwy lepsza drużyna z Europy. W drugiej połowie wyrównujący gol współgospodarzy mistrzostw świata. Świetnie mundial rozpoczęli Amerykanie, 4-1 z Paragwajem i naprawdę bardzo dobra gra. Trener Mauricio Pochettino, to on odpowiada za wyniki reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
9: Uważam, że potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, zrobić coś fajnego i grającą ciekawą piłkę.
8: To Artur Borus, który pracował z argentyńskim szkoleniowcem przed laty w drużynie Southampton. W nocy mundial rozpocznie Brazylia, mecz z Marokiem, na pewno bez udziału Neymara. Neymar pracuje bardzo ciężko, ekstremalnie ciężko, by przejść pełną rehabilitację tak szybko, jak to możliwe, mówił trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. No a w Portugalii trwają Mistrzostwa Europy w kajakowym sprincie. Po dwóch dniach poświęconych na eliminację wreszcie ruszają wyścigi finałowe. W dwóch wystartuje dziś jeden z naszych młodych talentów, Alex Borucki. Powalczy na 500 i 1000 metrów.
10: Finał A w tak zacnym gronie, w jakim się znajduje. Każdego zawodnika z nazwiska co do jednego oglądałem, inspirowałem się nimi jeszcze parę lat temu. Dzisiaj walczymy jak równy z równym. I mam nadzieję, że ta walka przyniesie owocny rezultat.
8: Tak mówił nasz kajakarz. Pierwszy finał z jego udziałem już za półtorej godziny.
11: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. Kolejne fakty już za niecałą godzinę. A my już za chwilę porozmawiamy o młodych polskich naukowcach. Gościem radia RMF 24 będzie pan profesor Krzysztof Pyrć. Serdecznie zapraszam, polecam. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry. To jest przedpołudnie w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią o młodych polskich naukowcach teraz porozmawiamy, bo dziś na Wawelu w Krakowie odbiorą oni prestiżowe stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. I już teraz z nami w Radio RMF 24 w studiu znakomity gość, prezes fundacji, pan profesor Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński. Panie profesorze, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Nazwisk jeszcze nie możemy podać. A ilu jest tych młodych naukowców i co trzeba było zrobić, żeby dziś otrzymać stypendium?
1: W tym roku wręczamy 100 stypendiów. Z nami większość, znacząca większość będzie na Wawelu dzisiaj. A żeby otrzymać stypendium, trzeba było wykazać, że człowiek jest faktycznie ciekawy świata i wybitny. To jest naprawdę 100 osób wybranych spośród prawie 1000 zgłoszeń przez najlepszych specjalistów. I to są osoby, które już w tak młodym wieku pokazały, że są mistrzami w swoich dziedzinach.
0: A co daje, panie profesorze, takie stypendium i ile ono wynosi?
1: No to jest taki temat, który jest dosyć złożony, dlatego że pieniądze to jest tylko część tego stypendium. Samo stypendium wynosi 30 tysięcy złotych, dla wyróżnionych to jest 38 tysięcy złotych, ale jest to tylko początek, bo pomijając samo wyróżnienie, które w świecie naukowym jest bardzo dobrze rozpoznawane i otwiera wiele drzwi, i poza samymi funduszami, stypendium również otwiera drogę do społeczności fundacji, otwiera drogę do wielu programów dalszych, począwszy od mentoringu, czy to naukowego i w niedalekiej przyszłości również biznesowego, po wyjazdy studyjne do najlepszych uniwersytetów na świecie, jak również udział w spotkaniach takich jak spotkanie Fundacji Noblowskiej z Lindau, gdzie młodzi naukowcy mają okazję spędzić tydzień czasu w otoczeniu doskonałych ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów oraz kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla. Więc jest to absolutnie niezapomniane przeżycie. Tutaj fundacja jest partnerem, jedynym w tym momencie w Polsce partnerem nominującym do tego wyjazdu.
0: Jakie to są uczelnie, panie profesorze? Gdzie wyjeżdżają ci młodzi naukowcy, którzy dostają takie stypendium?
1: W bardzo różne miejsca. W tym momencie oferujemy stypendie wyjazdowe, natomiast będziemy, z których ludzie wyjeżdżają na Cambridge, na Oxford. Właściwie wszystkie najlepsze uczelnie na świecie. Natomiast w tym momencie będziemy trochę zmieniali formułę od przyszłego roku i chcemy oferować takie wyjazdy studyjne właśnie do miejsc, gdzie robi się najlepszą naukę. Teraz rozmawiamy z Oxfordem, ale na pewno tych miejsc będzie więcej, tak żeby najlepsze miejsca czekały na tych najlepszych młodych ludzi.
0: Kiedy powstała, panie profesorze, ta fundacja i ilu naukowców już ma pod sobą?
1: Fundacja jest jedną z najstarszych tego typu organizacji. Ona powstała na początku lat 90. Została założona przez Skarb Państwa, natomiast w tym momencie jest jednostką, organizacją całkowicie niezależną. Została stworzona właśnie po to, aby wspierać nie tylko naukę, ale też społeczeństwo oparte na wiedzy i gospodarkę opartą na technologiach. Niezależnie od tego, jakie wichry polityczne wieją. I od tego czasu nieustannie wspiera nie tylko finansowo, ale też merytorycznie naukowców. To fundacja wprowadzała tak naprawdę te najnowsze trendy w światowej nauce, takie jak właśnie peer review, czyli taka ocena recenzencka, ekspercka, a nie tylko uznaniowa. Uczestniczyła fundacja w szkoleniu kadr, nie tylko naukowych, ale również administracyjnych, prowadząc takie przedsięwzięcia jak Akademia Menadżera, gdzie szkoliliśmy, wysyłając ludzi do najlepszych znowu ośrodków na świecie, żeby czerpali wzorce od tych, którzy sobie dobrze poradzili, ale również samych naukowców. W tym momencie mamy programy takie jak Prime, które wspierają nie tylko przedsiębiorczość akademicką, ale tak naprawdę też kompetencje ludzi, którzy chcą się tym zająć, żeby byli w stanie kompetentnie rozmawiać z biznesem, byli w stanie tworzyć własne pomysły, własne technologie i potencjalnie również zakładać własne firmy. Natomiast pytał pan, ile osób wsparła fundacja. Jeżeli chodzi o stypendia START, to jest ponad 3700 osób w tym czasie. To było ponad 4 tysiące stypendiów, natomiast w pewnym momencie można było otrzymać dwa razy to stypendium, a w sumie to jest kilkanaście tysięcy osób, już bodajże ponad 16 tysięcy osób, zespołów, które zostały wsparte przez te 34 lata istnienia. 35, przepraszam bardzo. Fundacja istnieje 35 lat. W tym momencie, w tym roku obchodzimy 35-lecie. Jesienią będziemy z tego tytułu również mieli spotkanie z naszymi przeszłymi laureatami, powiązane z wręczeniem z kolei nagród takich najbardziej prestiżowych w Polsce naukowych, nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które są głównie stare.
0: Piękny jubileusz. Równie stare jest, jeśli tak można powiedzieć, radio RMF FM. 35 lat ponad. Jakie dziedziny nauki, panie profesorze, w Polsce są najmocniejsze, jeżeli chodzi właśnie o tych młodych naukowców? Czym możemy się pochwalić na świecie?
1: Tutaj warto pamiętać o tym, że młodzi naukowcy będą dobrzy w tym, gdzie my jesteśmy mocni. Także warto się zapytać raczej, jakie my mamy mocne strony w tym świecie technologicznym, bo ci młodzi ludzie muszą gdzieś się kształcić. Samo stypendium Start wręczane jest we wszystkich dziedzinach. My dbamy o to, żeby faktycznie znajdować te perły z bardzo różnych dziedzin. Także tutaj mamy główną reprezentację dziedzin, począwszy od chemii, poprzez fizykę, biologię, informatykę, inżynierię, aż po przedmioty humanistyczne. Także tutaj dbamy o to, żeby faktycznie znajdować najlepszych z najlepszych. Mhm. Natomiast jeżeli by pan spojrzał na mapę Polski, gdzie my mamy te najmocniejsze technologicznie dziedziny, no to na pewno tutaj warto wspomnieć fizykę kwantową. Nie mówię tutaj o komputerach kwantowych, tylko ogólnie o technologiach kwantowych, które naprawdę w środowisku akademickim świetnie sobie radzą. Mamy oczywiście sztuczną inteligencję, mamy chemię, mamy matematyków doskonałych, mamy biotechnologię i biologię molekularną, które również świetnie sobie radzi. No i oczywiście my również mamy przedmioty inżynierskie.
0: A macie pieniądze, panie profesorze?
1: Pieniędzy zawsze jest mało. My staramy się właściwie wszystkie pieniądze, które mamy, mądrze wydatkować na ludzi. My inwestujemy, zawsze mówię, że my inwestujemy nie w budynki, nie w instytucje, nawet nie w projekty, tylko właśnie w ludzi. I wszystkie pieniądze, którymi dysponujemy, w tych ludzi staramy się inwestować. My funkcjonujemy w dużej części z własnego kapitału żelaznego, który pomnażamy od wielu, wielu lat. Dzięki temu jesteśmy w stanie chociażby wspierać te młode osoby. Natomiast również fundacja jest operatorem części środków europejskich, nie dysponując nimi na własne potrzeby, ale rozdzielając je właśnie do tych najlepszych, które jesteśmy w stanie zidentyfikować w Polsce. Tutaj, jeżeli pan pyta, czy tych środków jest wystarczająco dużo, nie. Zależało mi, żeby tych środków było więcej, żebyśmy faktycznie byli w stanie wspierać talenty, niezależnie od punktów, niezależnie od pomysłów politycznych, żebyśmy byli w stanie faktycznie znajdować tych najwybitniejszych. I oczywiście tutaj zapraszam, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć młodych naukowców, bo nie fundację, ale nie tylko młodych, wybitnych, może warto by było powiedzieć naukowców, osoby, które nie tworzą nauki po to, żeby była w akademii, tylko po to, żeby działała na korzyść naszego społeczeństwa i gospodarki, to zapraszam do współpracy i do kontaktu. Tutaj chciałbym wspomnieć trochę o jednej rzeczy, że w tym roku stypendia Start zostały wsparte również przez Fundację TVN, którą ufundowała 11 stypendiów, za tutaj wielkie podziękowania również na antenie. I też zapraszam do takiego wsparcia, bo pomaga nam to po prostu lepiej pomagać i więcej dawać tym osobom, które faktycznie przynoszą wartość nam wszystkim, przynoszą dumę nam wszystkim, bo bardzo często to są osoby, które już w tak młodym wieku funkcjonują w obiegu globalnym.
0: I te fundusze to jest w tym momencie, panie profesorze, największy problem dla młodych naukowców? Czy z czym się zmagają?
1: Fundusze to jest jeden z problemów. Ja zawsze mówię, że polską naukę trzeba dofinansować, ale polską naukę trzeba również zreformować, tak żebyśmy faktycznie postawili na jakość. Nauka jest absolutną wartością dla społeczeństwa. Właściwie tworzy naszą gospodarkę, naszą rzeczywistość. Natomiast nauka dobra jest tą wartością. A nie zawsze ta nauka jest dobra. Także potrzebujemy zreformować trochę sposób finansowania, moim zdaniem, nauki w Polsce, tak żeby to trafiało faktycznie do tych najlepszych, a nie równą warstwą. Niestety tak działa nauka, że właściwie wszystko tak działa, że w momencie, kiedy mamy konkurencję, to jesteśmy w stanie wyłowić te talenty i faktycznie tych najlepszych wesprzeć, a to później przekłada się bezpośrednio na to, na ile my jako społeczeństwo będziemy z tego w stanie skorzystać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 tutaj w Krakowie na Kopcu Kościuszki był pan profesor Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński. Pan profesor jest prezesem Fundacji Start. Panie profesorze, bardzo dziękujemy jeszcze raz, no i gratulujemy i trzymamy za kolejnych stypendystów.
1: Wielkie podziękowania za rozmowę i również gratulacje laureatów w tym roku, bo są to naprawdę wybitne osoby.
0: Bardzo dziękujemy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To już 9.30. Posłuchajmy faktów RMF FM.
1: Trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, był pytany o sprawę odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
2: Uważam, że na tym etapie w tej sprawie pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty, zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
3: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent by podpisał?
2: Już ostatnia rzecz, którą będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia pięć etapów i doradzał publicznie panu premierowi.
3: A może rację?
1: Podkreślał Paweł Kowal. Cała rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej jest na rmf24.pl. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są dobre, ale miejscami mogą być trudne, informują go prowcy. Po ostatnich opadach wciąż jest wiele miejsc, gdzie jest ślisko i błotniście. Rano temperatura wynosiła od 9 stopni na Klimczoku do 12 stopni Celsjusza na Leskowcu. Działają koleje linowe. Gdzie nakarmią najlepiej na świecie? Prestiżowy magazyn Time Out zapytał o to 24 tysiące mieszkańców całego globu. I wyszło mu, że najlepiej jeść można w stolicy Peru, Limie. Jakie jeszcze miejsca znalazły się na podium? Polecam pełną listę kulinarnych perełek na rmf24.pl. A za pół godziny w faktach wyjątkowa okazja. Marsz śledzia. Opowiemy wam o trasie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 powoli zaczynamy wakacje. W Trójmieście otwiera się dziś pierwsze strzeżone kąpielisko nad morzem. W Sopocie obok Molo, no, dokładnie 8 minut temu rozpoczynają swój dyżur. Po odprawie rozmawiał z nimi nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy.
1: Za pół godziny rusza pierwsza wieża ratownicza w Sopocie. To jest początek sezonu, to jest radość?
2: Oczywiście, że radość. Zaczynamy sezon, bardzo długo na niego czekaliśmy. Zawsze cieszymy się, jak jest okres letni, że możemy być tutaj w Sopocie, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
1: Fakt, żeby to wszystko ruszyło dzisiaj o 9:30, to na pewno było trzeba się przygotowywać. Wieża stoi, to na pewno jedno, ale widzę, że na wodzie też musieliście się przygotować.
2: Oczywiście, przygotowania jak najbardziej. Zaczęliśmy już w kwietniu, kiedy to nasza grupa interwencyjna, nasi ratownicy przygotowywali się na warsztatach ratowniczych. Następne szkolenie mieliśmy z warsztatów dronowych. No a teraz już rzeczywiście przygotowania już typowo na plaży, przygotowanie kąpieliska, czyli wyposażenie tutaj w wieżę ratowniczą, w bojki, w łódź wiosłową. Więc jesteśmy gotowi i działamy.
1: Kiedy ruszą kolejne kąpieliska w Sopocie?
2: Kolejne kąpieliska ruszą wyjątkowo już 27 czerwca, więc...
1: Wcześniej.
2: Zacznie wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy to ruszaliśmy z początkiem lipca. Teraz miasto zadbało już o mieszkańców, turystów, żeby już po tym okresie zakończenia roku szkolnego mogli bezpiecznie wypoczywać w Sopocie.
3: Na pewno pozytywne emocje. Cieszymy się, że na pewno będzie dużo turystów w Sopocie.
4: Znowu będziemy pomagać ludziom. Na pewno też czujemy pewne wyzwanie właśnie z tego powodu, że każdy sezon jest inny. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i musimy być gotowi tak naprawdę na wszystko. Także jest też troszeczkę ekscytacji z tego powodu. Ale właśnie może też dlatego, że jest ta ekscytacja, to też jest radość.
1: To stanowisko jest wyjątkowe, bo rusza dużo wcześniej niż pozostałe. Ta specyfika pracy tu jest też inna?
4: Tak, na pewno jest troszeczkę inna niż na innych stanowiskach z tego powodu, że po pierwsze ono jest nie tylko rusza wcześniej, ale jest też dłużej otwarte i jest tutaj największe skupisko ludzi. Jest ono tak naprawdę przy samym sąsiedztwie Mola.
1: Dużo pracy było, żeby otworzyć to stanowisko?
3: I dużo, i niedużo. Tak naprawdę zgrana ekipa postawiła stanowisko w półtorej godziny, więc dajemy radę.
0: Dają radę. Z ratownikami z Sopotu rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Czy pogoda pozwoli dzisiaj popływać? No, przypominam, że dziś IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i deszczem dla 11 województw, w tym dla Pomorza. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę przeniesiemy się do Hiszpanii, tam bardzo ciekawe rozwiązania mieszkaniowe.

0: reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie Radio RMF 24. W naszym programie przenosimy się teraz do Hiszpanii, konkretnie do Barcelony, bo jak się okazuje, w ciągu 2 lat ma się tam zwolnić nawet 10 tysięcy mieszkań. Taki ma być skutek specjalnej polityki władz miasta, która zakazuje turystycznego najmu krótkoterminowego. Jak to będzie działało w praktyce? Czy uda się wprowadzić te przepisy w życie i co myślą o tym inwestorzy, którzy w ostatnich latach bardzo chętnie kupowali nieruchomości w stolicy Katalonii? Posłuchajmy.
1: W większości w sumie Katalonii, ale nie tylko Katalonii, bo tak naprawdę poza Katalonią również są ustanowione tak zwane zonas tensionadas. Można to przetłumaczyć jako takie strefy napięcia, jeśli chodzi o rynek najmu, czyli po prostu ceny w ostatnich latach mocno szły w górę i teraz są limitowane. Oczywiście zawsze ustawodawca daje jakieś ścieżki, żeby robić to w inny sposób, no ale jeśli ktoś inwestuje poważne pieniądze, tak, za granicą, nie w swoim kraju, no to w mojej ocenie powinno być to bez, że tak powiem, ograniczania rozporządzania tym aktywem.
2: A czego się można spodziewać, jeśli chodzi właśnie o te regulacje i kwestie tego najmu turystycznego, tych licencji? Co? Bo mówi się, że około 10 tysięcy mieszkań ma się zwolnić w Barcelonie w związku z tym, no ale pytanie, czy ci inwestorzy tak po prostu oddadzą te mieszkania na najem długoterminowy, czy tu będzie szukanie jakiejś takiej luki prawnej w tych furtkach, rzeczywiście spodziewać się należy tego, że łatwiej będzie wynająć mieszkanie na długi termin, co dzisiaj już i tak nie jest proste w Barcelonie.
1: No to jest 10 tysięcy mieszkań, nie jest to jakaś wielka skala. Politycy, wiadomo, to firmują jako wielki sukces, tak? Ale no wśród inwestorów, z którymi tutaj współpracuję i wymieniam poglądy, no zdania są takie, że no na pewno nie naprawi to rynku najmu. Myślę, że chyba tutaj jedynymi beneficjentami będą faktycznie politycy, którzy podjęli takie decyzje. No, oczywiście tego nie wiemy, ale tak gdzieś nieoficjalnie z tego, co się mówi bardziej wśród środowiska inwestorów, tak, to osoby, które właściciele tych mieszkań, tak, również nie praktycznie, no będą raczej, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy, będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, które dalej jest gdzieś tam dozwolone.
0: O to pytał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z panem Mariuszem Mleczko, doradcą inwestycyjnym mieszkającym w Barcelonie. Radio RMF 24, sobotnie przedpołudnie, już za chwilę fakty RMF FM, punktualnie o 10:00.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Coraz więcej sygnałów oporu wśród republikanów. Czy kongres mówi nie prezydenckim pomysłom? Czy zapowiada się wielka rebelia u Trumpa?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

Zdobądź kwalifikacje cenione przez pracodawców. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu. Naucz się diagnozować pojazdy elektryczne i hybrydowe. Programować roboty przemysłowe i sterowniki PLC. Ucz się praktycznie. Na nowoczesnym sprzęcie i w realnych warunkach warsztatowych. Sprawdź szczegóły na bcu-mechatronika.pl. Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Powoli ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. To już 10:00 w Studiu Faktów Marlena Chudzio.
1: Pacjent szczecińskiego SOR-u zniszczył wyposażenie placówki. Nasza dziennikarka o szczegółach tego bulwersującego zdarzenia. Opowiemy o ważnym spotkaniu, które odbędzie się wkrótce w Gdańsku. Dotyczyć będzie powojennej odbudowy Ukrainy. Szczegóły przekazał nam poseł Paweł Kowal. W faktach też trasa, którą można przejść tylko w wyjątkowych okolicznościach. Atak na szczecińskim SOR-ze. Informacje z gorącej linii RMF FM. Nasza reporterka Anna Pałamar, z którą się teraz łączymy. Aniu, co ustaliłaś? Co tam się wydarzyło?
2: Starszy pacjent, który przebywał na oddziale ratunkowym, zniszczył mienie. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na terenie szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Te informacje potwierdziła mi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji. Mężczyzna został zatrzymany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co dokładnie zostało zniszczone. Trwa liczenie strat.
1: To będzie największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie. Tak o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która niebawem odbędzie się w Gdańsku, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal. Na linii z nami gospodarz tej rozmowy. Twój gość przekonywał, że Polska na tym dużo zyska. Czy ujawnił jakieś szczegóły?
3: Tak, bo konferencja w Gdańsku, na którą przyjedzie nawet kilkunastu szefów państw Europy, tak naprawdę będzie podpisaniem wielu porozumień negocjowanych już od dłuższego czasu. I my, jak mówił Paweł Kowal, mamy już konkretne uzgodnienia.
4: Projekty dual use, podwójnego zastosowania. Ostatnio przyszła kolejna transza finansowania tych projektów dla polskich firm. Bardzo mi na tym zależy, szczególnie w kontekście Polski południowo-wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, gdzie tych firm jest naprawdę dużo.
3: Tych umów też jest dużo. Pytałem też naszego gościa, co będzie, jeśli prezydent Zełenski do Gdańska jednak by nie przyjechał. Paweł Kowal uznaje, że na razie nic na to nie wskazuje, żeby w Gdańsku Zełenskiego nie było.
1: Cała rozmowa z Pawłem Kowalem jest na rmf24.pl. W sądzie w Paryżu 6 obywateli Gruzji usłyszało wyroki więzienia za kradzież cennych wydań klasyków literatury rosyjskiej z bibliotek w stolicy Francji oraz Lyonie. Zostali skazani na kary od 18 miesięcy do 7 lat pozbawienia wolności. Prokurator podkreślił, że złodzieje, 5 mężczyzn i kobieta, dokonali kradzieży prawdziwych skarbów. Wśród nich było 10 wydań Puszkina, w tym pierwsze wydanie jego Borysa Godunowa z 1825 roku. Do kradzieży doszło 3 lata temu.
5: Są i takie fakty.
1: Rybitwia mielizna to pas płycizn ciągnący się między Kuźnicą a Rywą na Zatoce Puckiej. To miejsce ponownie stało się trasą Marszu Śledzia. Setka uczestników wyrusza właśnie z Kuźnicy na Helu, by pokonać 12 kilometrów i za kilka godzin wyjść na plaży w Rewie.
6: Na ile tak naprawdę Marsz Śledzia to marsz?
7: Jakieś 85%. A 12 kilometrów, w części, której nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
6: I kiedy jest uczucie przejść zatokę?
7: Tak jak wchodzimy do wody, idziemy prawie kilometr. Ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do

0: Starego Testamentu, nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu.
1: Opowiadał organizator, pierwszy śledź, Radosław Tyślewicz, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Liczba maszerujących śledzi z przyczyn organizacyjnych jest ograniczona, ale chętnych jest zazwyczaj bardzo wielu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Reprezentacja USA wygrywa 4-1 z Paragwajem, Kanada remisuje 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. Za nami już 4 mecze mistrzostw świata, mundial powoli się rozkręca, na emocje czeka na przykład Lukas Podolski.
6: Zawsze jestem kibicem oczywiście, szkoda, że tu naszych z Polski nie ma, bo byłoby jeszcze więcej takiej euforii, bo szkoda, bo tu tak jak się jedzie po tych ulicach, po miastach, nie czuć takiej euforii tego mundialu, szkoda tego.
5: Jutro wieczorem za to pierwszy mecz reprezentacji Niemiec z debiutującym na mundialu Curaçao. A dziś długo poczekamy na piłkarskie emocje, dopiero o 21:00 mecz, który wydaje się mieć zdecydowanego faworyta. Szwajcaria zagra z Katarem, czyli z gospodarzem mundialu sprzed 4 lat. Wtedy 3 porażki, teraz niewiele wskazuje na to, by miało być lepiej. Natomiast kapitan Szwajcarów Granit Xhaka chce, by jego drużyna na tym turnieju wyszła poza takie taktyczne ramy futbolu. W futbolu zawsze mówimy o taktyce, o energii, ale powinniśmy też cieszyć się chwilą. Wierzę, że to jest najważniejsze. Wychodzenie na boisko, granie w swobodny sposób, cieszenie się chwilą razem z kolegami, no i też dla samego siebie. Tak mówił szwajcarski pomocnik. O północy jeden z najciekawszych meczów fazy grupowej, Brazylia kontra Maroko w ekipie Canarinhos. Na treningach było widać dużo radości, taką dobrą atmosferę, a to jest dla tej drużyny fundament sukcesu.
7: To dla nas też dużo oznacza, bo pieka noże, wiadomo, to jest praca, ale z drugiej strony to jest sama przyjemność dla nas. Tak ma być, no, jak mają piłkę, to mają się bawić, to jest dla nas najważniejsze.
5: To był brazylijski piłkarz Leandro, rozmowę z nim znajdziecie na rmf24.pl. Jeśli ktoś zamierza zarwać się dla mundialu noc, no to będzie miał okazję zobaczyć egzotyczny pojedynek Haiti-Szkocja, to o 3:00 w nocy, a nad ranem jeszcze mecz Australia-Turcja. Za oceanem natomiast też tematem istotnym możliwy transfer Roberta Lewandowskiego, jak donosi The Athletic, napastnik prowadzi zaawansowany rozmowy z Chicago Fire. Lewy ma obecnie przebywać właśnie w tym mieście.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
8: Za nami fakty, a my za chwilę przeniesiemy się do Warszawy, bo tam rozpoczął się bardzo duży remont w centrum i o tym ze szczegółami za kilka minut opowie nasz reporter. Radio RMF24, Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz sobotni program. No, a w nim teraz ważne informacje z Warszawy, bo w stolicy rozpoczął się duży remont w centrum. Jest dużo zmian od rana i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. No i są zaskoczeni mieszkańcy.
1: Nie wiedziałem nawet o tym, bo zazwyczaj nie jeżdżę tymi tramwajami, aczkolwiek no to już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
2: I co robić, jak jechać?
1: Znaczy, no najlepiej wziąć zastępczą komunikację, autobusy. Ewentualnie, jeżeli to nie jest daleko, no to można się przejść spacernikomu, nigdy że nie zrobił. No chyba, że pogoda nie jest za fajna. No to wtedy jest troszeczkę większy problem. Aczkolwiek wydaje mi się, że no rzeczywiście te utrudnienia są momentami takie dosyć irytujące. Chociażby właśnie jak trzeba się gdzieś szybko dostać i ktoś może nie wiedzieć na przykład, że jest zastępcza komunikacja i to trochę frustrujące może być.
2: Pan bez problemu tu znalazł przystanek, bo pan pojedzie autobusem tutaj.
1: Tak, bez problemu. Między innymi dlatego, że jakoś tam mi się w internecie rzuciło w oczy, że właśnie jest zastępcza komunikacja, więc tu dla mnie to nie zrobiło problemu, aczkolwiek osoba, która nie siedzi w mediach społecznościowych, w internecie, no może to być dla niej irytujące i tak ciężkie do znalezienia jakakolwiek informacja na ten temat.
0: Zmiany na ulicach, jak słychać, mieszkańcy oceniają jako duże. Przy rondzie Dmowskiego w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Witamy, kłaniamy się i prosimy o konkretne podpowiedzi, co się zmieniło i na co trzeba uważać, jeśli w czasie tego weekendu będziemy w centrum Warszawy.
2: Największa, najpoważniejsza ta zmiana, która najbardziej może was zaskoczyć, jeśli na przykład jedziecie dzisiaj jako turyści do Warszawy, to jest brak tramwajów. Tramwaje zniknęły dzisiaj rano ze ścisłego centrum Warszawy, z ulicy Marszałkowskiej. I to z dużego, bo liczącego około 6 km odcinka ulicy Marszałkowskiej. Tramwaje nie jeżdżą ani w jedną, ani w drugą stronę. Stąd ta cisza w moim tle, bo tutaj zwykle po prostu słychać tramwaje, a dzisiaj są czerwone barierki, nie da się dostać na przystanki i tak jest na odcinku między Placem Zbawiciela a ulicą Stawki. To jest właśnie nawet ponad 6 km ulicy Marszałkowskiej. Trzeba jechać, jak słychaliśmy w tej mojej rozmowie z jednym z pasażerów, komunikacją zastępczą. Trzeba szukać zastępczych autobusów, ale to nie jest wszystko, bo z jednej strony zniknęły tramwaje, bo trwa remont torowiska, ale też kierowcy mają trochę zmian i trochę utrudnień, bo na przykład jeśli wjeżdżamy na rondo Dmowskiego, to jest to jedno z największych rond w centrum Warszawy, obok rotundy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej, to kierowcy nie mogą jechać samochodem przez torowisko, bo tam trwa remont i trzeba skręcać w prawo, jadąc od ulicy Świętokrzyskiej w Aleje Jerozolimskie. Nie da się jechać ulicą Marszałkowską na wprost. Nie da się też wjechać od każdej strony na rondo 40-latka. To jest to słynne rondo przy Dworcu Centralnym w Warszawie, u zbiegu ulicy Chałubińskiego i Alei Jerozolimskich. Tutaj też trwają prace na torowisku tramwajowym. Tutaj te prace jeszcze trochę potrwają, bo torowisko jest remontowane od 2 tygodni. Ten remont rozpoczął się na przełomie maja i czerwca i to jeszcze potrwa nawet do końca lipca. Takie są plany i tutaj tramwaje nie jeżdżą na odcinku od Placu Starynkiewicza Alejami Jerozolimskimi aż do Ronda Waszyngtona, czyli już po drugiej stronie Wisły na Pradze Południe. Ja mógłbym tak, Krzysztof i drodzy słuchacze, długo wymieniać, bo tutaj właściwie jest to nie jeden remont, ale kilka równoległych remontów obok siebie w ścisłym centrum Warszawy i tych zmian jest i będzie dużo, najwięcej do końca tego weekendu, czyli do nocy z niedzieli na poniedziałek. Natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej sprawie. Mamy weekend, mamy sobotę i mamy różnego rodzaju wydarzenia, demonstracje w Warszawie, między innymi Paradę Równości. Dzisiaj o 14:00 parada wystartuje w okolicy ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, także w okolicy ulicy Senatorskiej, okolicy Placu Teatralnego. Tam przejdą uczestnicy i tam też będzie sporo zmian. Część tych zmian już widzę od rana na ulicach Warszawy, bo pojawiły się nowe zakazy wjazdu, między innymi na ulicy Emilii Plater. Tam nie mogą teraz wjeżdżać samochody od Alei Jerozolimskich do ulicy Świętokrzyskiej. Jezdnia ulicy Emilii Plater, czyli też jednej z tych najważniejszych ulic w centrum Warszawy, jest teraz zamknięta i tak będzie do popołudnia. Dzisiaj w centrum Warszawy bardzo, bardzo, bardzo dużo zmian do popołudnia.
0: Michale, a czy to wszystko oznacza, że najlepiej i najłatwiej jest podróżować autobusami albo pieszo?
2: Myślę, że tak. Jeśli samochodem, też oczywiście można, bo jest weekend, więc ten ruch trochę mniejszy, natomiast trzeba być bardzo czujnym. Na pewno, i to mówię też jako kierowca, który dzisiaj od rana jako reporter Radia RMF FM i Radia RMF 24 podróżuje ulicami Warszawy, trzeba być czujnym i nie można jeździć na pamięć, bo jest sporo zmian, sporo zakazów wjazdów na niektórych rondach. Tylko w prawo można na przykład jechać, a już na wprost nie pojedziemy, no bo właśnie jest remont torowiska i tam prace są i po prostu nie można ze względu bezpieczeństwa przejechać samochodem i w żaden inny sposób tam się dostać. Warto mieć oczy dookoła głowy, tak czy inaczej, czy niezależnie od tego, czy jedziecie samochodem, czy tramwajem, czy autobusami, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tramwaje, dzisiaj jest zdecydowanie trudniej. Jeśli planujecie być dzisiaj w centrum Warszawy, komunikacja zastępcza, sporo autobusów oznaczonych literą Z, Z jak właśnie zastępcza linia, w ten sposób dzisiaj i jutro także będzie zdecydowanie najłatwiej. Akumulacja tych utrudnień dzisiaj około 13, około 14, wtedy Parada Równości, wtedy różnego rodzaju demonstracje w Warszawie i do tego remonty, które trwają, i ta ich główna część potrwa aż do nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli jeszcze tych ponad 30 godzin.
0: O czym reporter RMF FM i RMF 24, Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy. Spokojnego dnia, spokojnego weekendu. Kłaniamy się.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, a w radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: To jest sobotnie przedpołudnie z Radiem RMF24. Trwa wielkie piłkarskie święto. Dziś do gry wkroczy m.in. Brazylia, ale też Szwajcaria czy Szkocja. W sumie do obejrzenia na mundialu jest ponad 100 meczów. Co oglądać? Jak oglądać? Jak się nie pokłócić o pilotę na przykład? Na ten temat reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z łodzianami.
1: Jak to zrobić, żeby na czas tego mundialu, bo w tym roku przecież wyjątkowo rekordowa liczba meczów będzie pokazywana, rozgrywana, 104. Jak zrobić, żeby podzielić telewizor w domu?
2: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
1: Nie wchodzić sobie w paradę, tak? Po prostu.
2: Tak, najlepiej.
1: Ale kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
2: No, zależy kto rządzi w domu.
1: U pana trzeba będzie negocjować? Jakieś nie. Kompromisy?
2: Nie, nie. U mnie to jest po prostu telewizor i ktoś sobie bierze laptop.
1: Jak to zrobić, żeby właśnie na czas mundialu podzielić telewizor?
3: Ja lubię z chłopakiem oglądać mecze, więc ja jak najbardziej.
1: Czyli nie będzie bitwy w ogóle o pilota?
3: Nie, nie będzie. Nie. Ja z chęcią kibicuję razem z chłopakiem.
4: Ja z kolei oglądam raczej głównie wybrane mecze, szczególnie tych drużyn, którym kibicuję. No a wtedy mamy towarzystwo przy oglądaniu, więc raczej się o telewizor nie kłócimy. A poza tym zawsze jest jeszcze komputer i metody online, także nie ma problemu. Albo można posłuchać w RMF, jak wynik poszedł meczu.
1: Najlepiej to się jednak ogląda na takim dużym ekranie i w dobrym towarzystwie, prawda?
4: W doborowym, pewnie. Jeszcze najlepiej z większą grupą znajomych, kiedy są jedne osoby za tą drużyną, drugie osoby za tą drużyną, żeby się można też było pokłócić trochę, wiadomo.
1: Wtedy są emocje, a w sporcie o to chodzi.
4: O to chodzi.
5: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
1: To bardzo dobrze
5: ja
1: trafiła.
5: Ja lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
1: Czyli pani będzie sama śledziła.
5: Tak, tak.
1: A ma pani w planach zarywanie nocy trochę też? Czy nie, poranne nie, wstawanie?
5: Nie, bo mam wnuki małe, nie.
1: Bo niektóre mecze to nawet o 6 mogą być.
5: Tak, tak, to tak rano nie.
1: Ale rozumiem, że bitwy po prostu tutaj o pilota w domu nie będzie.
5: Nie,
1: to będzie wspólne oglądanie.
5: Wspólne, tak.
1: Jak się nie pokłócić przy tych mistrzostwach i tych wszystkich meczach?
6: No nie, się z mężem nie kłócimy, bo on będzie oglądał to, co będzie chciał. Później obejrzymy to. Ja pracuję, więc on akurat siedzi na zwolnieniu. I no ja też trochę lubię futbol, więc nie będziemy się kłócić.
1: I bitwy o pilota państwo nie planujecie?
6: Nie, nie,
1: czy losowania Orzeł czy Reszka, który program oglądać?
6: Nie. Raczej tego u nas nie ma w domu.
7: Krótko, nie interesuje mnie to absolutnie. Nie będę miała kłopotu ani z telewizorem, którego praktycznie nie mam, nie korzystam. Nie interesuje mnie piłka nożna. Boli mnie to, ile panowie zarabiają, a jak grają. Nie przekłada się to na inne dyscypliny, niestety, zupełnie, a uczę WF-u generalnie, więc teoretycznie powinna być zainteresowana. Nie jestem, mój mąż też nie. Boli nas, że inne dyscypliny nie są tak dofinansowane. Kochamy piłkę siatkową. Siatkarze też dobrze zarabiają. Jest to wspaniała dyscyplina. Natomiast no, piłka nożna nie.
8: No najlepiej jak wszyscy są zainteresowani, to może taka jest najprostsza sytuacja.
1: To jak przekonać na przykład współdomowników, współlokatorów?
8: No ja na przykład polecam nagrać sobie jakiś, zawsze można nagrać program, jeżeli jest taka opcja w telewizorze, także myślę, że zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
9: Nie dzielić, najlepiej dwa. No, każdy ma swoje hobby, no nie ma co się dzielić ani zabierać jedno drugiemu.
1: A nakłaniać, przekonywać, namawiać?
9: Jak ktoś chce, to dobrą wolę okaże i poświęci chwilę, żeby czyjś dzień polepszyć.
10: Nie oglądam.
0: Jak osiągnąć kompromis w domu w trakcie trwającego mundialu? To pytała łodzian reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A my do mistrzostw wrócimy jeszcze po 11 w Radiu RMF 24, bo dziś pierwszy mecz Brazylii. Naszym gościem będzie Leonardo, Brazylijczyk, były piłkarz Radomiaka Radom. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w sobotnim programie w Radiu RMF 24. Teraz wracamy do tematu zdrowia. Otóż specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem.
1: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
2: Jak długo pani nosiła aparat?
1: Już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam. Zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym i to był implant.
2: Co jest nowinką?
3: Cztery implanty, które wszczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych metod, nowych technik, nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
4: Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu, i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej.
2: Po wszczepieniu implantu pacjenci wymagają rehabilitacji. Na czym ona polega?
4: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
0: Z pacjentką, panią Lidią oraz profesorem Jarosławem Markowskim i dr Katarzyną Przytułą-Kandzią ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dużo zdrowia wszystkim życzymy. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchać Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz wracamy do polityki. Tutaj cytat. Pan prezydent na wszystkie za i przeciw tego decyzji dotyczącej odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówił gość rozmowy Krzysztofa Ziemca. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą. Przypomnę, prezydent ma podjąć tę decyzję w najbliższym czasie. W tej sprawie najbardziej brakuje nam chłodnej głowy, dodawał gość rozmowy w RMF FM i w radiu RMF 24.
1: Najbardziej to rację mają ci, którzy w takich sprawach zachowują chłodny umysł, bo każda z tych rzeczy składa się na szerszy problem, a szerszy problem jest taki, że szersza kwestia jest taka, że my jesteśmy w środku Europy, będziemy sąsiadami Ukrainy, właśnie. Będziemy sąsiadami Ukraińców.
2: Nie zmienimy
1: i prezydent, premier, poważni politycy muszą przy każdej decyzji w tej sprawie widzieć plusy i minusy. Powiedzieliśmy na przykład o ekshumacjach, moglibyśmy powiedzieć o współpracy gospodarczej, o ogromnym eksporcie, o liczbie Ukraińców, którzy pracują w Polsce legalnie, bo to jest prawie 900 tysięcy osób chyba. Więc jak trzeba te wszystkie rzeczy ważyć przy każdym ruchu. Wczoraj wieczorem spotkałem się z grupą ekspertów i ambasadorów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji i podzieliłem się z panem krótko jedną refleksją. Wtedy zobaczyłem, że jeżeli czegoś nam czasami brakuje, to chłodnej głowy.
0: Mówił Paweł Kowal, który odniósł się także do uczestnictwa prezydenta Nawrockiego w gali UFC organizowanej w Białym Domu przez prezydenta Donalda Trumpa. Jak mówił, nie widzi w tym nic złego.
1: Pójdą na taką imprezę i tam mu coś powie dla Polski ważnego, co w tym złego, tylko dobrze z tego dla naszej ojczyzny. Proszę popatrzeć na prezydenta Finlandii. On jedzie pograć golfa.
2: Tak, to jest jego ogromny atut.
1: Takie są czasy, do tego się trzeba dostosować. W dyplomacji też trzeba się zgodzić też czasami na takie warunki specyficzne, inne i niestandardowe.
2: Kończąc wątek,
1: nie są za...
2: jest szansa, że będzie stała baza i prezydent teraz podczas tej wizyty to jakoś tam uzgodni?
1: To potrzebuje wsparcia prezydenta Stanów Zjednoczonych, wsparcia Pentagonu i finansowego wsparcia w kongresie obu partii, bo może się tam zmienić też większość, jak pan wie, jesienią. I każdy z nas powinien pracować na swoim polu.
0: Mówił gość rozmowy Krzysztofa Ziemca, Paweł Kowal, a całej rozmowy możecie posłuchać na stronie rmf24.pl. Zawsze gorąco polecam naszą stronę w wolnym czasie. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 11.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zdobądź kwalifikacje cenione przez pracodawców. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu. Naucz się diagnozować pojazdy elektryczne i hybrydowe. Programować roboty przemysłowe i sterowniki PLC. Ucz się praktycznie. Na nowoczesnym sprzęcie i w realnych warunkach warsztatowych. Sprawdź szczegóły na bcu-mechatronika.pl. Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 11:00. W studiu Faktów Marlena Chudzio. Posłuchajmy razem.
1: Spore utrudnienia w centrum Warszawy. Remont i wydarzenia bieżące sprawią, że jeżdżenie po stolicy może dziś nie być łatwe. Już pół wieku w Polsce trenuje się aikido. Z tej okazji w weekend w Poznaniu spotkanie miłośników tej sztuki walki. A w faktach kulturalnych niezwykłe widowisko w Katowicach. Duże utrudnienia od rana mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów w centrum Warszawy. Powód to kolejny etap remontu w ścisłym centrum stolicy. Te zmiany przy rondzie Dmowskiego w Warszawie obserwuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Co dokładnie się zmieniło?
2: Po pierwsze, tramwaje od rana nie jeżdżą 6-kilometrowym odcinkiem ulicy Marszałkowskiej, od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Tutaj dookoła są zaskoczeni pasażerowie, którzy szukają innych sposobów, jak dojechać do celu.
3: Na Mokotówie chciałam dostać, niekoniecznie znam te trasy.
2: Tramwaje tu nie jeżdżą?
3: No nie jeżdżą, jakieś przebudowa jest, nie wiem czemu.
2: W jaki sposób pani dojedzie?
3: No teraz muszę iść autobusem do Placu Zbawiciela i stamtąd chyba jakiś tramwaj już będzie.
4: To już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
2: Na rondzie Dmowskiego, czyli na jednym z głównych rond w centrum Warszawy, obok rotundy, są też zmiany dla kierowców. Nie można przejechać przez tory tramwajowe. Tutaj trwa remont. To nie jest łatwa sobota na drogach stolicy. Kolejne zmiany pojawią się po południu, w czasie Parady Równości, która rozpocznie się o 14:00, a już teraz drogowcy zamknęli jezdnię właśnie z powodu tej parady na ulicy Emilii Plater w stronę ulicy Świętokrzyskiej.
1: Świat w faktach. 51 irańskich baz militarnych, w tym główna kwatera Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zostało uszkodzonych podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To dane od początku wojny na Bliskim Wschodzie, które stacja BBC przekazała w oparciu o własne analizy zdjęć satelitarnych. Eksperci zidentyfikowali wśród zniszczonych obiektów samoloty wojskowe, okręty wojenne oraz kompleksy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Czy wobec tych strat dojdzie do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie? Według Białego Domu jest 80-85% szans na sukces w sprawie porozumienia pokojowego z Iranem. O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Od eskalacji do deeskalacji, tak można w skrócie określić to, co dzieje się w sprawie umowy pokojowej z Iranem. Co rusz słyszymy od Donalda Trumpa, że wkrótce dokument zostanie podpisany. Później Teheran zaprzecza. Według przedstawiciela administracji projekt porozumienia, które może zostać podpisane, opiera się na czterech filarach. Otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu blokady, demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju, długoterminowym pokoju regionalnym oraz reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań. Urzędnik nie podał dokładnej daty ani miejsca podpisania porozumienia. Rozważana jest m.in. Europa jako miejsce pośrednie między USA a Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 2000 metrów kwadratowych maty zwanej tatami i ponad 1000 ćwiczących w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się dziś aikidowcy z całej Europy. Wszystko w ramach 50-lecia rozwoju tej japońskiej sztuki walki w Polsce. Nasz reporter Maciej Sołtys tuż przed treningiem pytał uczestników o to, czym jest dla nich aikido.
6: Sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika, tak mówi definicja, ale to jest też styl życia, styl spędzania wolnego czasu. Sztuka, która wymaga naprawdę wielkiej dyscypliny. Efektów nie widać od razu i to może niektórych zrażać do tej sztuki walki.
7: Obezwładnienie przeciwnika, spowodowanie, że zniechęcenie go do walki, w ten sposób.
8: Co to oznacza, że ktoś ma szerokie czarne spodnie, ktoś ma czarny pas, ktoś ma biały?
7: Od drugiego kiu, czyli

0: i drugiego stopnia uczniowskiego możesz nosić hakamę, czyli właśnie takie szerokie spodnie, a białe pasy to są uczniowie, którzy jeszcze nie ćwiczą wystarczająco długo.
1: Aikido rozwinęło się w Japonii w XX wieku. Dzisiejszy trening w Poznaniu poprowadzi prawnuk twórcy tej sztuki walki. A na fakty kulturalne zaprasza Anna Wachowska.
2: Jutro w Katowicach premiera wyjątkowego spektaklu. Będzie to prezentacja ponad 1200 obrazów Jana Sawki z muzyką Józefa Skrzeka oraz tekstami Edwarda Stachury.
3: Dowiedziałem się o pewnym dziele Jana Dwojcz. Podróż. Praktycznie ja jestem podróżnikiem całe życie. Pewnie to jest domena tego zawodu, muzyka. No i to jakby też mnie to łączyło bardzo. Natomiast Edward, ja jakby zacząłem dopiero się bardziej interesować od tego momentu, kiedy córka Jana, Hania, zaproponowała kilka utworów Edwarda.
4: Edward Stachura słowo, Jan Sawka obraz, Józef Skrzek muzyka. Co was połączyło?
3: Sztuka i przyjaźń.
2: Z Józefem Skrzekiem rozmawiał Marcin Buczek. Rzeźby łączące klasycyzm i pop-art będzie można od dziś oglądać w surowych wnętrzach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, zapowiada kuratorka wystawy Dorota Seweryn-Puchalska.
5: Te rzeźby wypełnią całą przestrzeń. Ta rzeźba pobudzi nas do pytań.
6: Chciałbym, żeby te rzeźby były właśnie pytaniami, jak wybieramy, co wybieramy dzisiaj w świecie przesytu, konsumpcji.
2: Dodaje autor rzeźb Michał Jackowski. Dziś także w Lublinie premierę będzie miał taneczny monodram Już prawie tygrysie. To opowieść o życiu w świecie rosnących wymagań, w którym odpoczynek wpędza w poczucie winy.
7: To spektakl, który bazował na zdaniach, które napisałem ponad dekadę temu. On jest bardzo uniwersalny i zastraszająco aktualny.
2: Zaznacza Michał Adam Góral, autor spektaklu, który będzie można zobaczyć dziś i jutro w Krajowym Centrum Choreograficznym.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To były fakty w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę naszym gościem będzie pan Piotr Kuczyński, ekonomista, z którym porozmawiam o debiucie firmy Elona Muska SpaceX na giełdzie. Zapraszam, Krzysztof Urbaniak.

0: to wiem.
1: Radio RMF 24, sobotnie przedpołudnie i teraz wracamy do historycznego wydarzenia na amerykańskiej giełdzie. Jak już informowaliśmy w faktach i w Radio RMF 24, wczoraj debiutowała na niej kosmiczna firma Elona Muska SpaceX. A z nami na łączach teraz pan Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zaskoczony tym debiutem, panie Piotrze?
2: Nie, dlaczego? Czym miałbym być zaskoczony? Zaskoczony może byłem na początku, kiedy Elon Musk ustawiał warunki dla tego debiutu, dlatego że od nie wiem kiedy, nie było widełek w IPO, czyli tej ofercie pierwotnej, tylko była ustalona cena $135, która od razu kazała wyceniać całą spółkę na $1.77 biliona. To takie dosyć było niezwyczajne, jak powiedziałem, no bo od razu Musk powiedział, że to jest właśnie tej wartości spółka, kiedy sprzedawano tylko 4,3% akcji, tylko 1/25 całej puli akcji. W związku z tym no, ta wycena jest dosyć mało wiarygodna, o tak bym to powiedział, no, ale oczywiście sukces, tak, no, pierwsze notowania na początku $150, czyli 11% więcej, skończone na $160, czyli 19% więcej ponad to IPO. Przy czym ja bym nie uważał, że to należy od razu na to patrzeć w ten sposób. To jest super sukces, bo zobaczymy za 2-3 tygodnie, bo dopiero wtedy tak naprawdę rynki się rozgrzeją, zobaczą, jak to będzie wyglądało. Na razie nawet ograniczenia się co do krótkiej sprzedaży, bo Elon Musk się też tak zabezpieczył. Spokojnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszych notowaniach. Niewątpliwie jest dużo chętnych, szczególnie ze strony drobniejszych inwestorów, też przy tej ofercie pierwotnej 30% było zastrzeżone dla drobnych inwestorów. W związku z tym Elon Musk liczy na tę swoją sektę wielbicieli Elona Muska, tak bym to nazwał. Ja do niej nie należę, od razu powiem, to pewnie słychać. No i tyle. Będzie chęć kupowania tych akcji. Czy to będzie sukcesem takim, że jeszcze ileś tam procent wyżej? Nie wiem. Spółka nie zasługuje na to. To po pierwsze. No ona w tej chwili przynosi straty. To po drugie. Straty, proszę państwa. Tylko jedna część tej spółki, czyli te satelity, które zapewniają w bardzo wielu miejscach łączność satelitarną, Starlinki, są bardzo dochodowe. Ta część jest dochodowa. Ta cała część kosmiczna jest niedochodowa, przynosi straty. Spółka notuje zresztą stratę. I ja bardzo mi się podobało takie określenie jednego z dziennikarzy, chyba Bloombergu albo Reutersa, który napisał, że to jest kupowanie marzeń. No bo to jest kupowanie marzeń. No kolonia na Marsie, centra danych orbitujące nad Ziemią, prawda? No, dobrze. Ja tego na pewno nie doczekam. Życzę państwu, żebyście doczekali.
1: Wszystkim życzymy. Panie Piotrze, a no właśnie, to skąd ta wycena rynkowa? Teraz ponad $2 biliony i jak Reuters informuje, rynkowy debiut SpaceXa automatycznie plasuje tę firmę na 7 pozycji wśród najwyżej wycenianych spółek giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Marzenia?
2: Nawet już na szóstej przez te $160, które były odnotowane na zamknięciu sesji, więc już przesunął się na szóstą pozycję. Tak. No wie pan, no po prostu, panie redaktorze, pan Elon Musk wyznaczył taką cenę, reszta się dopasowała, no stwierdzili, że dlaczego nie, no można na tym zarobić, choćby nawet właśnie na tych marzeniach i na tym, że ludzie będą uważali, że to kiedyś w końcu przyniesie kolosalne zyski. Czy się doczekają tych kolosalnych zysków, tego nie wiemy. Na razie kupują marzenia, jak widać, marzenia znakomicie się sprzedają.
1: A kiedy będzie taka poważna korekta?
2: Poważna korekta, ja nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc poważna, bo korekty rzędu 10% na Wall Street to jest norma. To prawdę mówiąc, nikt na to nie zwraca specjalnie nawet uwagi. Do tej pory ta ostatnia korekta przed tym szaleństwem czwartkowym, kiedy to pan Trump wpierw powiedział, że wszystko zbombarduje, co jest w Iranie i przejmie wyspę Kesz, czyli wyśle tam Marines, można powiedzieć, a po kilku godzinach powiedział, że będzie wspaniałe i cudowne porozumienie, no to doprowadziło do mini euforii na rynkach. Więc do tej pory tam widać było na Nasdaqu na przykład 7,5 do 8% od szczytu indeks spadł, ale to nikogo nie rusza, dlatego że jak powiedziałem, oni uważają 10% za normalną, standardową korektę. 20% to jest ten moment, w którym zaczynają się niepokoić, a powyżej 20%, czyli jeżeli spadną indeksy poniżej 20%, to się mówi o rynku niedźwiedzia, czyli Bessie, prawda? Więc ja nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc o korekcie.
1: Panie Piotrze, dzięki temu ruchowi Elon Musk, no, o czym cały czas jest bardzo głośno, stał się również pierwszym bilionerem w historii świata. Co to tak naprawdę oznacza?
2: No cóż, to oznacza tylko tyle, że coraz więcej jest ludzi ultrabogatych. Ja widziałem ostatnio takie różnego rodzaju zestawienia, w których i Polska się pojawia, jeden powie chlubnie, drugi niechlubnie. Na przykład widziałem zestawienie, w którym w Polsce ludzi ultrabogatych, a w tym zestawieniu ultrabogaci to są ci, którzy mają majątek netto, czyli po odjęciu zadłużenia, powyżej 30 milionów dolarów, że od 2021 roku do 2006 roku w Polsce najwięcej przybyło takich ultrabogatych, bo aż o 109%. Więc na całym świecie idzie ten kierunek, w którym ci bogaci robią się coraz bogatsi. No to nie jest doskonały kierunek, bo ten kierunek kiedyś może doprowadzić do potężnych ruchów, no można powiedzieć prawie że rewolucyjnych. No ale na razie w tym kierunku dzielnie idziemy, a w Stanach Zjednoczonych tych miliarderów jest mnóstwo, a pan Elon Musk sam się nazwał w sumie tym bilionerem, dlatego że, no jak powiedziałem, ustawił sobie tak cenę akcji, 135 dolarów. To nie jest to, że to grono mędrców, analityków, ekonomistów ustaliło tą cenę. Nie, nie, to pan Elon Musk jako sobie wymyślił. Ja czytałem bardzo wiele opinii, bo zgodnie z którymi taka usprawiedliwiona cena tych akcji to byłaby być może połowa tego, a na pewno nie 135.
1: No i to by była ta poważna korekta. Znany dziennikarz i biograf Elona Muska, Walter Isaacson, uważa, że SpaceX zapoczątkuje taką nową falę innowacji w przemyśle kosmicznym. Chyba tutaj ciągle mowa o tym sprzedawaniu marzeń. I tutaj cytat: nie chodzi tylko o to, że mamy nowego bilionera, ale o to, że mamy tą zupełnie nową gospodarkę, czyli gospodarkę kosmiczną, powiedział w piątek w stacji CNBC. Pan się zgadza z tą opinią? Gospodarka kosmiczna? Już w to wchodzimy?
2: Myślę, że no to jest początek, punkt startowy jakichś poważnych ruchów w kierunku ludzkości, w kierunku kosmosu. Daleko jeszcze nam do prawdziwej gospodarki kosmicznej. Na razie jest to gospodarka kosmiczna dla ultrabogatych. Niewątpliwie te Starlinki, ta sieć internetowa, która oplata kulę ziemską, no to jest super posunięcie. Wszelkie laboratoria, które pracują na orbicie, dzięki którym wiele eksperymentów naukowych zdecydowanie lepiej się prowadzi niż na Ziemi, to też jest osiągnięcie, ale do jakiegoś takiego przemysłu kosmicznego, który naprawdę ludzkość by zyskiwała, no jeszcze naprawdę daleko. To naprawdę są ciągle marzenia. Okej, trzeba dążyć do czegoś, co być może kiedyś się sprawdzi.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem radia RMF24 był pan Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu. Kłaniamy się.
2: Nawzajem.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. W radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się na Rybitwią Mieliznę. To jest pas około 12 kilometrów, który przecina Zatokę Pucką. Mówiliśmy o tym w Faktach RMF FM. Dziś to miejsce stało się trasą Marszu Śledzia. 100 śmiałków wyruszyło o godzinie 10 z Kuźnicy na Helu, żeby wyjść na plaży w Rewie. Z organizatorem pierwszym śledziem, Radosławem Tyślewiczem, rozmawiał nasz dzielny reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy.
1: Na ile tak naprawdę marsz śledzia to marsz?
2: Jakieś 85%.
1: Aż tyle można przejść z Kuźnicy do Rewy?
2: Tak, na 12 kilometrów tak naprawdę do przepłynięcia, w sensie części, której nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr, kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. No i mamy teraz najnowsze pogłębione podejście do przystani rybackiej w Kuźnicy, to jest jakieś następne 100-150 metrów. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
1: Całkiem po suchym, czyli nawet powyżej poziomu morza.
2: Tak, w tym roku, przynajmniej byłem w zeszłym tygodniu na takim rekonesansie i faktycznie wystawało tego suchego bardzo dużo. To nie jest reguła i w tym roku nawet się tego nie spodziewałem, bo normalnie jeżeli mamy duże zalodzenie w ciągu zimy, a w tym roku tak było, to ten lód potrafi ten cały nagromadzony piasek rozjechać, wepchnąć z powrotem do morza. Natomiast w tym roku jakoś ten efekt nie nastąpił. No mieliśmy mniej więcej 2 miesiące temu jeden z najniższych stanów Bałtyku w ogóle i prawdopodobnie w tej chwili się po prostu jeszcze nie odbudował do takiego poziomu, jak to ma miejsce zazwyczaj, i w tej chwili tego suchego znowu wystaje dużo.
1: Jakie to jest uczucie przejść Zatokę?
2: A to trzeba spytać uczestników, ale no ja tak na początku podzieliłem ten marsz na takie etapy i tak jak wchodzimy do wody i idziemy prawie kilometr, ale robi się jednak coraz głębiej, ten ląd za nami...
1: A to jest po pas.
2: To jest po pas, ale ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary, no bo wszyscy, że tak powiem, zakładamy, że jednak dalej będziemy iść. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do Starego Testamentu i nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. Później mamy, bo jest zawsze postój mniej więcej w 2/3 trasy i tam jest takie nasze małe ceremonie pasowania na śledzia. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu. My tak naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim i takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Pucka, to jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Także naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim, taką trasą, która dopóki nie była przekopana w 1918 roku, służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności, a nawet na niej były maszoperie.
1: A co to jest?
2: Maszoperie, tak jak na całym Półwyspie Helskim, to były takie wydzielone pasy lądu wchodzącego w morze, które przydzielano określonej rodzinie. I ta rodzina mogła z tego pasa morskiego i kawałka lądu czerpać korzyści, czyli łowić ryby, ale również na lądzie naprawiać sieci, czy w inny sposób opracowywać to, co się z morza udało wydostać.
0: Z organizatorem Marszu Śledzia, Radosławem Tyślewiczem, rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Przypomnę, Marsz Śledzia potrwa mniej więcej do godziny 15, także życzymy powodzenia, a zdjęcia z tego marszu możecie zobaczyć na stronie rmf24.pl. A u nas jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Za chwilę wrócimy do Mundialu. Dziś pierwszy mecz Brazylii na Mistrzostwach Świata. Będzie rozmowa z piłkarzem Leonardo. Zostańcie z nami, jest 11:35.

0: To jest informacyjne przedpołudnie z Radiem RMF 24. Teraz wracamy do sportu. Brazylia zaczyna dziś mundial. O północy polskiego czasu mecz z Marokiem. Przypomnę, Brazylia na medal mistrzostw czeka od 2002 roku. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM porozmawiał o reprezentacji Canarinhos z Leonardo, piłkarzem Leandro, ciągle się mylę, Leandro, piłkarzem, który kilkanaście lat spędził w Radomiaku, a ostatnio zakończył karierę. Posłuchajmy.
1: A razem ze mną Leandro, Brazylijczyk od lat mieszkający w Polsce, już były piłkarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pierwszy mecz reprezentacji Brazylii, na pewno będzie to też dla ciebie i dla twojej rodziny bardzo ważny czas. Tak sobie myślę, jak już zaczynać mundial, to można by go zaczynać trochę łatwiej niż od meczu z Marokiem.
2: Ja uważam, że będzie najtrudniejszy, jeżeli chodzi o grupowy, tak, mecz. Przecież wiemy, że Marokos ma bardzo dobry zespół, ale tak naprawdę patrząc po tyle lat, po tyle umiejętności, co Brazylia ma, nieważne jak sytuacja, jesteśmy my i jesteśmy jeden z kandydatów do wygrania mistrza, żeby być mistrzem. No ja uważam, że mamy bardzo dobry trener. No i sami wiemy, no sami po prostu mamy dużo gwiazd w zespoły i liczymy jak najbardziej na Vinicius, Neymar i Rafinha, tak.
1: Natomiast no jest to zaskakujące, jak patrzymy na historię futbolu. Ostatni medal na Mistrzostwach Świata Brazylii 2002 rok. Mistrzostwo, pewnie ten mundial już pamiętasz. Później co najwyżej ćwierćfinał i raz te nieudane mistrzostwa w Brazylii. Ten 2014 rok to jeszcze gdzieś siedzi w fanach futbolu w Brazylii, czy już zostało zapomniane, czy tego 1-7 nie da się tak szybko zapomnieć? Już widzę, że nie, bo kręcisz głową.
2: Ta porażka po prostu 7-1, tak? To jest dla nas, to nie jest zapomnienie już przed wszystkim u siebie, tak? Dla nas to jest tak naprawdę nie do akceptowanie. Faktycznie pan ma rację, że trochę lat już minęło ostatnie medale zdobycie z 2002. Szkoda, że 2006, który uważam, że mieliśmy wtedy najlepsze gwiazdy, uważam, w piłce nożnej w Brazylii lub najlepszy skład, jeżeli tak naprawdę mogę powiedzieć, bo akurat widziałem na żywo i w telewizji, nie? Ale uważam, że widzisz, co 4 lata jest taka ogromna nadzieja, ogromna presja dla piłkarzy, które oni zdają sobie sprawę. Może mi się wydaje, że ze względu na to, że ta presja cały czas tam ich jest. Piłka nożna w Brazylii to jest wszystko, więc każdy piłkarz jest świadomy, jak muszą nosić ciężar na plecy. Naprawdę jestem pewny, że Brazylia w tym roku zejdzie daleko, bo widać, że kadra są mega skoncentrowane, widać, że atmosfera w kadrze jest i przede wszystkim najważniejsze, że mają bardzo dobry zespół.
1: Wspomniałeś już Carlo Ancelotti, fantastyczny trener, bardzo doświadczony, też długo podobno rozmawiał z Neymarem na temat jego roli w reprezentacji, tak żeby to jego ego trochę poskromić i żeby Neymar wiedział, że może być częścią tej drużyny, ale ma zaakceptować to wszystko, czego wymaga Ancelotti. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem właśnie tego też potrzebuje Brazylia, takiego trenera, który umie zapanować nad gwiazdami, który trochę rządzi twardą ręką i który też wymaga dużo taktycznie, bo czasami mam wrażenie, że ta brazylijska piłka trochę zatraciła taką swoją bardzo taki techniczny aspekt, który jeszcze widzieliśmy, nie wiem, 20 lat temu, że już takich wirtuozów tam chyba nie ma, a jednocześnie czasami brakuje trochę tego taktycznego spojrzenia, doskoczenia do pressingu w odpowiednim momencie, takiego myślenia taktycznego. I czy się zgodzisz, że tego może trochę Brazylii brakowało i może Ancelotti to zaszczepi?
2: Ja powiem troszeczkę inaczej, bo piłka nożna niestety teraz jest bardzo wymagająca, więc kiedyś gwiazdy aż tak nie brali udziału w defensywie, a teraz niestety muszą brać. Dla mnie to jest przykład, to jest PSG, tak? Messi, Neymar i Mbappé, nic z tego nie było. Dlatego taki trener jak mamy teraz w tej chwili, które każdy wie, kto to jest, świat w piłce nożnej. Po prostu Neymar musi tego akceptować, bo bez tego tak naprawdę, bez zaangażowania defensywy, to będzie ciężko cokolwiek osiągnąć w tej mistrzostwie, bo to są 3 mecze grupowe, później niestety dochodzę do pojedynku, kto przegrywa, niestety wraca do domu, więc każdy od siebie musi dać nie 100%, tylko trzeba dać więcej, tak? Każdy piłkarz, nie tylko Neymar, po prostu każdy piłkarz po prostu musi dużo więcej od siebie dać defensywę, bo uważam, że ofensywa to jak oni już mają piusy w nodze, to już każdy wie, co ma robić. Ta magia, niestety, że oni mają i wiedzą, co mają robić w piłce. Niestety troszeczkę może bardziej poświęcić trochę czas defensywy, ale to jest kwestia po prostu zaangażowania i po prostu być zespołowi, to jest najważniejsze, nie?
1: Wszystkie mecze Brazylii będziesz oglądał na żywo z rodziną, z przyjaciółmi, pewnie tutaj w Radomiu ich nie brakuje, więc pewnie będzie i wesoło, i piłkarsko, i będzie ta połączenie oglądania z jakąś zabawą?
2: No pewnie, że tak. To akurat dla nas Mistrzostwa Świata, to u nas tak wygląda, że jak Brazylia gra powiedzmy o 18, to wiadomo, że o 17 już każdy z pracy wychodzi, bo to dla nas jest święto. Musi być tak 3 godziny, 4 godziny zamknięte wszystkiego biznesu, bo to dla nas jest wszystko, tak? Więc ja tutaj też będę sobotę grillować. Nie będzie pan ukrywać, będę grillować i czekamy o 12 start jest i mam nadzieję, że naprawdę, że będzie ciekawy mistrzów, ale obi, że po prostu wreszcie to zbywał.
0: Z Leandro rozmawiał dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański, a zdjęcia i całą rozmowę mamy dla was na stronie rmf24.pl. Przypomnę, początek meczu Brazylia-Maroko o północy, wcześniej o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, a o 3:00 w nocy mecz Haiti-Szkocja. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się do Łodzi, bo tamtejszy ogród botaniczny zaprasza na apogeum kwitnienia piwonii. Dziś o 15 odbędzie się spacer z przewodnikiem. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, wystarczy bilet wstępu do ogrodu. Wcześniej tajemnicę piwonii odkrywała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Jesteśmy w cudownym otoczeniu. Ile tutaj mamy odmian piwonii?
2: No, blisko 50.
1: 50 różnych, żeby to unaocznić, kolorów.
2: Każda inna, tak.
1: Kolorów, kształtów, zapachów. Musimy zacząć tę rozmowę od tego, skąd te piwonie u nas w ogóle się wzięły.
2: Te piwonie, które tutaj mamy w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, mamy ich tak naprawdę 48 odmian, w tym 44 piwonii chińskiej, odmiany piwonii chińskiej i 4 odmiany piwonii lekarskiej. Te odmiany, które mamy i te odmiany, które są rozpowszechnione na świecie, to są wszystko odmiany piwonii chińskiej, która była krzyżowana z innymi gatunkami piwonii oraz z innymi odmianami. To tak przez wieki szło i powstawały coraz to nowe nawet kształty kwiatów, zapachy, kolory. Także dzięki temu mamy takie piękne zróżnicowanie piwonii. U nas mamy około 4400 sztuk. Rzeczywiście każda z odmian jest inna, inaczej pachnie. Niektóre nie tak za specjalnie, niektóre przepięknie. Chciałabym jeszcze przy okazji zaprosić od razu na spacer z przewodnikiem w sobotę o godzinie 15. No i właśnie będzie można porozmawiać o typach kwiatów, o kształtach, o historii, o tym, dlaczego moja piwonia nie kwitnie, jakie są wymagania piwonii, o wszystkim.
1: Jaka to jest różnica pomiędzy peonią a piwonią?
2: No tak, różnica jest w zasadzie żadna, dlatego że peonia to nazwa łacińska, natomiast piwonia nazwa polska, tak? I tyle. Pani tutaj zawsze, jak przychodzą na spacery, to zawsze jedne mówią o piwoniach, drugie o peoniach i jest taki właśnie troszeczkę rozgardiasz, ale potem się okazuje, że to chodzi o to samo i nazwa łacińska jest używana głównie w nomenklaturze takiej botanicznej, prawda? Żebyśmy wiedzieli na całym świecie, że rozmawiamy o konkretnych roślinach. Natomiast nazwa polska czy nazwy takie krajowe są oczywiście w językach narodowych. No i teraz ta historia pochodząca ze starożytnej Grecji. No więc jeżeli chodzi o nazwę łacińską, to podczas wojny trojańskiej Asklepios, czyli lekarz bogów, wyruszył gdzieś. I akurat Ares i Hades zostali ranni i Asklepios miał takiego bardzo zdolnego pomocnika i on uleczył Hadesa i Aresa sokiem z korzenia pewnej rośliny. Jak Asklepios wrócił, to się tak wściekł, że postanowił go zabić za to. No bo mistrz musi być tylko jeden, prawda? Więc postanowił tego swojego pomocnika zgładzić. I Zeus w nagrodę za to, że on ich uratował i chcąc ochronić przed Asklepiosem tego chłopaka, zamienił go w kwiat tej rośliny. No i właśnie chłopak miał na imię Peon, więc stąd nazwa Peonia.
0: Z Ogrodu Botanicznego w Łodzi Agnieszka Wyderka, która rozmawiała ze znawczynią roślin, panią Ewą Białasińską. Już za chwilę fakty RMF FM o 12, a w nich najnowsze informacje w sprawie tragicznego znaleziska w podkarpackim Lutoryżu. A po 12 Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny. Gorąco polecam.

0: W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Dziś niezwykłe muzyczne wydarzenie, 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Śledczy odnaleźli kolejne szczątki płodów ludzkich zakopanych obok domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura informuje o 32 szczątkach wykopanych do tej pory, ale prace na 5-arowej działce trwają. Lekarka podejrzewana w tej sprawie trafiła dziś do szpitala na badania. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Kobieta miała być dziś przesłuchiwana.
2: Ale zgłosiła policjantom, którzy mieli ją przewieźć do prokuratury, że źle się czuje. Teraz jest na badaniach w szpitalu. Od lekarzy zależy, kiedy śledczy będą mogli przesłuchać kobietę i przedstawić jej zarzuty. Na podwórku kiedyś należącym do lekarki odnaleziono poza szczątkami ludzkich płodów bardzo dużo odpadów medycznych, m.in. płytek mikroskopowych i fragmentów dokumentacji. Wszystko zostało zabezpieczone i będzie przedmiotem badań. Biegły z georadarem będzie dziś sprawdzał też sąsiednie posesje. Wczoraj na miejscu pracował pies policyjny wyspecjalizowany w odnajdywaniu zwłok, ale nie wskazał żadnych miejsc na sąsiednich podwórkach. Śledczy przesłuchują też kolejne osoby. Prokuratura zwróci się do szpitali, w których pracowała zatrzymana kobieta, o dokumentację. Przypomnijmy, lekarka ma usłyszeć dwa zarzuty. Jeden dotyczy zbezczeszczenia zwłok, a drugi porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pierwsze przestępstwo jest zagrożone karą do 2 lat, natomiast drugie do 12 lat więzienia.
1: Latem zakończymy ten projekt. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce rząd zawiesi pakiet przepisów obniżających ceny paliw na stacjach. Jak mówił, nadzieję na spadek cen ropy na światowych rynkach dają rozmowy pokojowe z Iranem.
3: Pierwsze informacje, decyzje o między innymi o odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty w związku z postępem w rozmowach pokojowych. No to daje nadzieję na to, że ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
1: Mówił premier Donald Tusk. Jutro na terenie Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Wśród gości m.in. polski prezydent, a więcej o tym wydarzeniu w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Prowadzący program Andrzej Kochut czeka już w studiu. Andrzeju, dlaczego wydarzenie sportowe odbywa się na prezydenckim trawniku?
4: Teoretycznie, by uczcić 250-lecie Stanów Zjednoczonych, a także jutrzejsze urodziny samego prezydenta. Moim gościem będzie dziś amerykanista Rafał Michalski. Zapytam go o sportowe upodobania Donalda Trumpa, a także o rolę, jaką odgrywa sport w jego polityce. Nie unikniemy także rozmowy o mundialu, który właśnie się rozpoczął. Czy Ameryka dobrze wykorzystuje szansę, by poprawić swój wizerunek? Zapraszam po 12 do radia RMF24.
5: Fakty RMF polecają.
1: 12 wokalistów z niepełnosprawnością powalczy dziś o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia artystyczne podczas finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Artystom zakwalifikowanym do konkursu towarzyszyć będą gwiazdy Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek.
6: Przewodniczącym jury będzie Marek Dudkiewicz, bo jego solówki będą wszyscy śpiewali. Każdy ma jedną gwiazdę swoją, śpiewa z nią piosenkę, a potem solową piosenkę będzie śpiewał każdy ten wokalista zaczarowany do słów Marka Dudkiewicza, jakiś przebój. Ja są super przeboje, więc mam nadzieję, że będzie wesoło.
1: Zapowiadała oczywiście Anna Dymna, jedna z inicjatorek festiwalu. Początek koncertu na krakowskim rynku głównym o 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Najświeższe fakty, a wysłuchajcie przeglądu zagranicznego w Radiu RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie i zapraszam. Porozmawiamy trochę o Donaldzie Trumpie i o sporcie. Jest o czym rozmawiać. Mundial, walki na trawniku Białego Domu.

0: To jest radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny. Donald Trump, jeżeli kojarzy się z jakimś sportem, to przede wszystkim z golfem. To jest taki obrazek dobrze znany prezydenta na wózku golfowym na jednym z należących do niego kul golfowych. Pamiętamy nawet, że raz w czasie debaty prezydenckiej sprzeczał się z Joe Bidenem o to, kto lepiej w golfa gra. Ale prezydent nie tylko aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych, tych golfowych, ale także biernie, czasami obserwuje ważne wydarzenia sportowe, choć akurat na pierwszym amerykańskim meczu na Mundialu z Paragwajem, wygranym przez Stany Zjednoczone 4-1, Trump się nie pojawił, ale był na przykład w Nowym Jorku ostatnio na finałach, w których gra drużyna z jego miasta. New York Knicks jest bardzo bliska zresztą zwycięstwa. Raz tylko jeszcze musi pokonać San Antonio Spurs, by wygrać ligę w tym roku. Natomiast szczególne upodobanie zdaje się mieć Donald Trump do sportu walki i od tego dziś zacznę moją rozmowę z Rafałem Michalskim, amerykanistą. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Czy Donald Trump ma jakąś szczególną skłonność do tych sztuk walki? Dlaczego na trawniku Białego Domu odbywa się gala UFC? Czy to wynika z przyjaźni Donalda Trumpa z Daną White'em, czyli człowiekiem, który stoi na czele tej organizacji?
1: Donald Trump nie po raz pierwszy zaprasza do siebie galę UFC, ponieważ już 31. gala miała miejsce w jego Taj Mahal w Atlantic City, w budynku także należącym do niego. I Donald Trump zawsze powtarzał, że sporty walki to są sporty, które charakteryzują się tak, wspieranie takich pozytywnych cech męskości, czyli waleczności, czyli siły i hartu ducha. I Donald Trump bardzo często mówi, że dlatego to jest jego ulubiony sport, ponieważ pokazuje on to, jaki powinien być amerykański mężczyzna. Chociaż te związki z biznesem nie są nieprzypadkowe. To jest jego obecna sekretarz edukacji. Także ma bezpośrednie związki z biznesem związanym ze sztukami walki. To jest Donald Trump. Był obecny w tym świecie wielkiego sportu. Nie on jako jedyny. Były prezydent George W. Bush chociażby był swego czasu właścicielem organizacji baseballowej Texas Rangers, więc te związki polityki i sportu są tutaj bardzo istotne, ale Donald Trump, on, jako że po pierwsze zawsze sobie cenił konkretnie UFC, po drugie ma te bezpośrednie personalne związki, to jest rzecz bardzo istotna, a do tego jeszcze musimy dodać, iż sam Donald Trump uważa Biały Dom, jak jego wielcy XIX-wieczni poprzednicy, jako swoisty manifest tego, kim jest dany prezydent. To jest, on uważa, że jeżeli on jest prezydentem, to on może w tym Białym Domu robić generalnie to, co uważa za dobre dla wizerunku państwa Stanów Zjednoczonych czy Waszyngtonu.
0: Ale nie wszyscy się z tą diagnozą Donalda Trumpa zgadzają. Był nawet pozew, który miał zablokować tą galę UFC tuż przed wydarzeniem. Okazało się jednak, że sędzia tutaj stanął po stronie Donalda Trumpa. W ostatniej chwili zadecydował, że gala jednak się odbędzie. Jaka tam była wątpliwość?
1: Przede wszystkim wątpliwość dotyczy wykorzystywania funduszy publicznych. To jest przez to, że to kongres w ramach tych swoich corocznych ustaw budżetowych również w jakiejś tam mierze znacznej finansuje funkcjonowanie rządu federalnego. Więc tutaj wykorzystanie gruntów publicznych to jest dokładnie ta sama podstawa prawna, która była wykorzystywana w trakcie prób kolejnych pozwów zablokowania budowy sali balowej, budowy, która do teraz nadal trwa. On został zablokowany właśnie przez tą praktykę XIX-wieczną, kiedy my widzieliśmy wśród tych prezydentów od Thomasa Jeffersona do Theodora Roosevelta, że oni z tym Białym Domem robili bardzo różne rzeczy. To jest, on był przebudowywany, wybudowywany, miały tam miejsce nawet, można powiedzieć, wydarzenia sportowe, bo Theodore Roosevelt chociażby wielokrotnie zapraszał dyplomatów zagranicznych do pokazu walk judo, w których sam brał udział. Więc tutaj po prostu sądy uznały, że nie ma takiej praktyki prawnej, sądowej, żeby blokować możliwość przebudowy Białego Domu, ponieważ to tak się działo przez cały XIX wiek.
0: No tutaj myślę, że Donalda Trumpa w oktagonie jednak spodziewać się nie możemy. W tym uzasadnieniu, które przedstawił sędzia federalny w tej konkretnej sprawie, była jeszcze jedna istotna rzecz, z którą czasami mają chyba problem ci, którzy chcieliby działania Donalda Trumpa zablokować. To znaczy sędzia uznał, że ci, którzy pozywają prezydenta, nie potrafią udowodnić, uzasadnić, że w jakikolwiek sposób ucierpią, jeżeli ta gala rzeczywiście zostanie przeprowadzona.
1: To jest, tak naprawdę to jest ten zarzut, który pojawia się w tym przepisie, o którym ja mówiłem, czyli dotyczącym wykorzystywania funduszy publicznych, bo jeżeli one zostałyby sprzeniewierzone, to sądy zazwyczaj uważały, że to jest właśnie szkoda na obywatelu prywatnym. Stąd jeżeli obywatel widzi, że chociażby dany budżet finansuje program, który w niego uderza, to prywatny obywatel ma prawo taki rząd federalny czy agencję federalną pozwać. Więc tutaj, kiedy sędzia pisze o tym, że nie udało się uzasadnić szkody, to ma właśnie na myśli na to, że nie udało się uzasadnić uzasadnić, że te przepisy administracyjne, budżetowe, prawne, one uderzyły w prawo obywatela do jawności budżetowej czy do równego dostępu do finansów publicznych.
0: W nazwie tej gali, która odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, już w poniedziałek czasu polskiego, pojawia się 250 lat, 250 lat, które Ameryka świętuje w tym roku, 250 lat istnienia niepodległego państwa, ale pytanie, czy w tym wypadku, również patrząc na datę, bo ta rocznica państwowa przypada przecież nieco później, 4 lipca, nieistotniejsza jest ta rocznica

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24, a dziś z amerykanistą Rafałem Michalskim rozmawiam trochę o Stanach Zjednoczonych, Donaldzie Trumpie i sporcie, bo dużo się sportowych rzeczy w USA dzieje. Przede wszystkim oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone rozpoczęły ten turniej od zwycięstwa, co może cieszyć amerykańskich kibiców, ale czy wyborcy w Stanach Zjednoczonych, czy obywatele tego kraju mogą być dumni z tego, jaki przekaz na temat państwa płynie w świat? No, tu już można mieć pewne wątpliwości, mimo że mundialu za nami dopiero kilka dni, to już parę afer, można powiedzieć, się pojawiło. Był problem z wjazdem do Stanów Zjednoczonych Omara Artana, jednego z najlepszych sędziów z Afryki, pochodzącego z Somalii. Był problem z wjazdem do USA jednego z zawodników reprezentacji Szwajcarii. Było trudne przywitanie niektórych reprezentacji na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostali ci zawodnicy drobiazgowo przeszukani w sposób, którego raczej nie znają często profesjonalni sportowcy. Dlatego pytanie do mojego dzisiejszego gościa, Rafała Michalskiego. Czy Amerykanie nie martwią się tym, jak to wpływa na ich globalny wizerunek i czemu w tak, można powiedzieć, ostry sposób traktują reprezentantów z innych państw? Coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego na tych wielkich imprezach piłkarskich.

0: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że sama piłka nożna w Stanach Zjednoczonych nie ma aż tak długiej historii. To jest, ma ona historię migrancką, gdzie grali w nią bardzo dużo w XIX wieku imigranci z Europy, ale na takim głównym nurcie sportu amerykańskiego to jest to sport dosyć młody, bo on się dopiero zaczął pojawiać pod koniec lat 70. i Amerykanie w swojej masie nie są aż tak przywiązani do całej kultury piłkarskiej. To musimy pamiętać. To jest przede wszystkim ten mundial, on się pojawia w dwóch newralgicznych momentach. To jest po pierwsze w momencie, w którym nadal nie ma jasnych, wspólnych przepisów migracyjnych. To jest stąd do ostatniej chwili można było mieć uzasadnione podejrzenia, czy piłkarze z Iranu będą mogli wjechać, ponieważ na mocy tych przepisów z roku 25 byłoby to dość wątpliwe. Więc tutaj my nadal też nie wiemy, jak wygląda
1: ostatecznie
0: sytuacja,
1: chyba będą wjeżdżali wyłącznie na same mecze i później będą musieli opuszczać Stany Zjednoczone bezpośrednio po rozgrywkach.
0: Dokładnie i tutaj pytanie, jak będzie z kibicami z Afryki, ponieważ tam też wiele przepisów z roku 25 było derogowanych. Jest tutaj dużo pytań, a my nie mamy takiego jasnego kodeksu egzekwowania przepisów migracyjnych, stąd to jest taka jedna historia, w przypadku której tych kontrowersji może być i prawdopodobnie będzie dużo więcej. Druga rzecz to jest sport w Stanach Zjednoczonych, a ten mundial w szczególności stał się symbolem nierówności ekonomicznych. To jest nie bez powodu chociażby obecny socjalistyczny burmistrz Nowego Jorku Soran Mamdani pół swojej kampanii poświęcił na to, żeby pokazywać, jak sport wykorzystuje klasę biedniejszą, której po prostu na bilety nie stać. To jest to państwo, które mecze oglądają właśnie na amerykańskich stadionach, to są w większości stadiony związane z kulturą futbolu amerykańskiego. Futbol amerykański wprowadził do amerykańskiego sportu i polityki tak zwaną zasadę, że najważniejszy jest zysk. To jest tam nie zależy na to, żeby stadion był w całości wypełniony, tylko żeby siedzieli na nich ci, którzy mogą jak najwięcej zapłacić. To jest model, który jest zupełnie inny niż nasze rozumienie takie egalitarne sportu i te rosnące, dynamiczne ceny, to jest one stały się właśnie takim symbolem pokazującym całemu światu, jak ta amerykańska najwyższa liga, czy to piłki nożnej, czy to futbolu amerykańskiego, baseballu wygląda, bo te ceny są bardzo wysokie, a jeszcze, że nie było pomocy rządowej dla władz stanowych, czy dla władz miejskich, które mają te mecze organizować, mają finansować chociażby bezpieczeństwo, to jest one musiały nagle podwyższyć ceny chociażby komunikacji miejskiej. W niektórych Stanach mowa o podwyżce rzędu $20-30, więc to jest mundial, który pokaże po prostu, że ta Ameryka jest bardzo droga, ponieważ ona nie ma tej takiej polityki włączania wszystkich do świętowania sportu czy do uprawiania sportu.
1: W 1994, kiedy pierwszy mundial w Stanach Zjednoczonych się odbywał, rzeczywiście ten sport na gruncie amerykańskim nie był przesadnie popularny, był uznawany raczej za taki rodzaj rozgrywek, który można uznać w szkole, na WF-ie, ale nie jako profesjonalny sport w Stanach Zjednoczonych. To się stopniowo zmienia, popularyzuje się liga piłkarska, w której w tej chwili gra chociażby Lionel Messi. Czy ten mundial w 2026 roku ma szansę być klamrą, która pozwoli, by w Stanach Zjednoczonych piłka nożna znalazła się na równi z baseballem, futbolem amerykańskim przede wszystkim, ale także koszykówką, o której już wcześniej wspominaliśmy.
0: Każdy z tych przez pana redaktora wymienionych sportów ma o wiele dłuższą historię, chociażby polityczną, bo każdy z nich sięga ze swoim profesjonalnymi ligami przynajmniej lat 30., 40., 20. wieku. Znowu piłka nożna to dopiero lata 80., a pełna komercjalizacja to jest XXI wiek. To jest pytanie o popularność piłki nożnej, to jest pytanie o to, czy pojawi się popularność wśród młodych ludzi. To jest, czy pojawią się ligi szkolne, czy uniwersytety, które przez wiele lat są w zasadzie takim kołem napędowym każdego sportu, bo to ligi uniwersyteckie, to z nich są później wybierani ci najlepsi zawodnicy do tych profesjonalnych, stanowych czy ogólnokrajowych lig. Więc wszystko zależy od tego, czy młodzi ludzie się piłką nożną zainteresują, ponieważ tego wsparcia na poziomie takiego, chociażby my znamy w Polsce, czyli my mamy Ministerstwo Sportu, tego typu instytucji w Stanach Zjednoczonych nie ma i żeby sport stał się popularny, to musi powstać taka samodzielna potrzeba wśród Amerykanów, a jak widzimy po tych samych badaniach, chociażby wskazujących na zasięg postów w internecie, to nadal koszykówka, to nadal... Baseball jest sportem osób starszych, ale futbol amerykański to są mimo wszystko takie dyscypliny, które są bardziej egalitarne i one łączy je wszystko jedno, to jest jeszcze jedna rzecz, to jest łączy je takie poczucie indywidualności. To jest Amerykanie zawsze mieli problem z piłką nożną, że tam jest 22 zawodników, oni lubią sporty oparte na silnych charakterach, a te silne charaktery się na tym boisku z wieloma piłkarzami gubią, więc ta piłka nożna zawsze była trochę oceniana jako sport niekompatybilny z tymi amerykańskimi typowo, można powiedzieć, arystokratycznymi społecznymi czy takimi sportami silnie charakternymi.
1: Wróćmy jeszcze na moment do prezydenta Trumpa. Czy wybaczył demokratycznym władzom tych miast, tych największych metropolii, gdzie odbywają się mecze? Bo to też na pewnym etapie był problem. Trump nawet głosił, że niektóre miasta, które już wcześniej zostały uznane za organizatorów rozgrywek mundialowych, mogą ten przywilej utracić. Jak to się ostatecznie ułożyło?
0: Donald Trump zrozumiał, albo jego współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa poinformowali, że nie ma takiej możliwości, żeby tych cen nie podnosić. To jest budżety stanowe, one i tak mierzyły się z bardzo dużymi problemami związanymi chociażby z polityką celną wprowadzoną przez prezydenta w zeszłym roku. To są chociażby kwestie energetyczne, które z każdym dniem stają się coraz trudniejsze dla kolejnych branż. To jest władze stanowe, władze miejskie też również przede wszystkim mają swoje listy priorytetów, swoje listy dopłat. I te mimo wszystko organizacja wydarzeń sportowych nie jest najwyższym priorytetem dla żadnego samorządu lokalnego i Donald Trump pomimo gruźb, to jest on musiał zrozumieć, że alternatywy dla miast nie ma i że w przeciwieństwie do roku 94, kiedy tamten mundial był wspierany finansowo przez władze federalne, tutaj tego wsparcia nie ma, więc władze stanowe, one mimo wszystko na samym końcu dostały pewnego rodzaju wolność tego, jak mają sobie z tymi dodatkowymi wydatkami poradzić w okresie ekonomicznym naprawdę bardzo trudnym.
1: Rafał Michalski, amerykanista, dzisiaj opowiadał o gali UFC przy Białym Domu i o mundialu. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję.

0: mama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: Słuchajcie, radia RMF24 w sobotnie popołudnie. To jest przegląd zagraniczny. No i to było jedno z większych wydarzeń tego tygodnia. W Belfaście, stolicy Irlandii Północnej, doszło do zamieszek po tym, jak 30-letni uchodźca z Sudanu zaatakował innego mężczyznę nożem. Ofiara przeżyła atak, ale odniosła poważne obrażenia. Między innymi straciła oko. Nagranie z tego ataku szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. No i to sprowokowało protesty, a także antyimigranckie zamieszki w mieście. Obserwowaliśmy płonące samochody i budynki. Rodziny imigrantów były zmuszone uciekać z własnych domów, by uniknąć spotkania z protestującymi. Warto przypomnieć, że tłem tego wydarzenia było wzmożone zainteresowanie sprawą Henry'ego Nowaka, studenta, którego pod koniec grudnia zamordował obywatel brytyjski sikhijskiego pochodzenia. Nowak po ataku został skuty przez policję, ponieważ jego oprawca oskarżył go o rasistowską napaść. Niedługo później zmarł. W ostatnim czasie miał finał sprawy sądowej w tym konkretnym przypadku. W związku z tym zainteresowanie sprawą wzrosło. Sąd uznał winę nożownika.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Tak gramy w Radiu RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym Iran. Po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca AH-64 Apache w rejonie cieśniny Ormus, Stany Zjednoczone i Iran wróciły do wymiany ciosów, choć formalnie wciąż trwa zawieszenie broni. Najgoręcej było w czwartek, kiedy prezydent Trump zapowiedział w mediach społecznościowych potężny atak na Iran, ale kilka godzin później wycofał się z tej zapowiedzi, tłumacząc to postępami w negocjacjach. Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Chwiejny rozejm pomiędzy stronami trwa od 2 miesięcy, a w tym czasie Trump kilkukrotnie już groził Iranowi wznowieniem amerykańskich działań wojennych. Wielokrotnie sugerował również, że negocjacje są bliskie zakończenia. Również i tym razem takie doniesienia się pojawiają. Ma zostać podpisane Memorandum of Understanding, czyli takie porozumienie umożliwiające dalszy etap negocjacji. Nie wiadomo jednak, czy Iran na to przystanie. Jak na razie większej zmiany w sytuacji nie widać. Ruch jednostek komercyjnych przez cieśninę Ormus jest ograniczony do minimum, a to oznacza poważne kłopoty dla światowej gospodarki.
1: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
4: W zakładce Regionem. 11 godzin pozostało do pierwszego meczu Brazylijczyków na Mundialu. W składzie Canarinhos na pewno zabraknie leczącego kontuzję Neymara. Rywalem Brazylii będzie Maroko. Brazylijczycy, jak zwykle, liczą na sukces. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Mundial w tym kraju rozbudza emocje.
5: No bez wątpienia, powiedział mi o tym Leandro, piłkarz, który kilka tygodni temu zakończył karierę, a kilkanaście lat spędził w Radomiaku. Podkreśla, że mecz Mundialu oznacza, że niemal cała Brazylia siada przed telewizorami.
6: To dla nas jest święto, musi być tak 3 godziny, 4 godziny zamknięte wszystkiego biznesu, bo to dla nas jest wszystko, tak? Więc ja tutaj też ja będę sobotę grillować, nie będzie pan ukrywać, ja będę grillować i czekamy o 12 start jest.
5: Zatem w domu Leandro długie grillowanie z rodziną i przyjaciółmi, no bo mecz rusza dopiero o północy. I to wydaje się najtrudniejszy test dla Brazylii w fazie grupowej. Maroko od lat rozwija swój futbol, wyszukuje talenty, no i pnie się w światowej hierarchii.
4: Około 150 dzieci z niepełnosprawnościami, a także ich rodzice, opiekunowie, trenerzy oraz wolontariusze wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej, który niebawem rozpocznie się w Nowym Sączu. Przy stadionie Sandecji zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry.
7: Kłaniam się, dzień dobry.
4: Pawle, jak będzie wyglądała ta rywalizacja?
7: Już za niecałe pół godziny oficjalne otwarcie zawodów, a po nim na kilku małych boiskach rozpocznie się wielkie kopanie piłki, w którym to nie liczba zdobytych bramek będzie najważniejsza, bo te zawody polegają...
8: Głównie na zabawie i radości dzieci niepełnosprawnych.
9: Po prostu dotknięcie piłki samo się liczy.
8: Dotknięcie piłki samo się liczy. A jak już jest bramka, no to jest niesamowita radość.
7: Mówił mi Krzysztof Sowa, jeden z organizatorów turnieju. To największa tego typu impreza w regionie, której celem jest przede wszystkim integracja i przełamywanie barier. Turniej potrwa do jutrzejszego popołudnia. Ze stadionu Sandecji Nowy Sącz, Paweł Konieczny.
2: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
4: Uczestnicy Marszu Śledzia od kilku godzin brną przez Zatokę Pucką między Kuźnicą, Nahelu a Rewą. Trasa wynosi 12 kilometrów, częściowo po płyciznach, częściowo wpław.
10: My tak naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim i takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Pucka. To jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności.
4: Opowiadał organizator, pierwszy śledź, Radosław Tyślewicz, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Uczestnicy marszu powinni dotrzeć do celu mniej więcej za godzinę lub dwie. A o 14:00 punktualnie kolejne wydanie faktów RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Słuchacie Radio RMF 24, w Radio RMF 24 ciąg dalszy przeglądu zagranicznego. Andrzej Kochut, witam raz jeszcze i zapraszam na ciąg dalszy. Za moment Bliski Wschód, Iran, Izrael, a o tym wszystkim porozmawiam z dr Zofią Sawicką z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

0: To jest przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24. Donald Trump nie po raz pierwszy twierdzi, że porozumienie z Iranem jest bliskie. Niezależnie od tego, czy to prawda, powstaje pytanie, czy Izrael byłby z takiego rozwiązania zadowolony. Benjamin Netanyahu liczył, że ten konflikt pozwoli odsunąć zagrożenie ze strony Teheranu na całe lata, jednak mimo militarnej skuteczności ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran, ostatecznego sukcesu jak na razie brak. Dziś porozmawiam z dr Zofią Sawicką z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podobno te rozmowy telefoniczne pomiędzy Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu stały się ostatnio zdecydowanie bardziej pełne napięcia. Dlaczego panowie przestali się dogadywać?
1: Ponieważ panowie mają zupełnie inne interesy, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Dla Trumpa w polityce wewnętrznej liczy się zamknięcie tego konfliktu po to, żeby mógł wygrać, no nie wiem, czy kolejne wybory, bo też mówi, że może uda mu się objąć kolejną kadencję, ale ja tego nie widzę, ale na pewno, żeby móc jakby utrzymać poparcie polityczne. Natomiast jeśli chodzi o Benjamina Netanyahu, to żeby móc utrzymać to poparcie polityczne, potrzebny mu jest ciągły konflikt, więc mają dość znaczną rozbieżność interesów.
0: Czy chodzi tu tylko i wyłącznie o kontynuowanie konfliktu dla konfliktu, czy Netanyahu ma jakąś swoją wizję tego, jak powinna zakończyć się konfrontacja z Iranem? Jaki tutaj jest cel, który stawia sobie Izrael?
1: Na pewno myślę, że to jest połączenie kilku czynników. Dla Benjamina Netanyahu utrzymanie państwa w ciągłej gotowości bojowej i jakby kwestie związane z rozbudzaniem kolejnych konfliktów w regionie wydaje mi się, że jest kwestią być albo nie być, jeśli chodzi o utrzymanie się przy władzy i no też jakieś jego późniejsze też problemy, które posiada z prawem wewnętrznym. Natomiast też na pewno ma swoją wizję Bliskiego Wschodu, która opiera się na tym, że Izrael ma być bezwzględnie bezpieczny, a ta bezwzględność będzie oznaczała to, że wszyscy dostosują się do tego, w jaki sposób ta wizja Izraela jest i ktokolwiek będzie uważany za wroga, ma po prostu zostać zniszczony. Nie widzi, że destabilizuje Bliski Wschód i jakby ta jego wizja, wydaje mi się, że ona może odnieść skutek może na jedną dekadę, ale tak naprawdę sprawia, że państwo Izrael może przestać istnieć.
0: Gdzie w tej układance jest Liban? Bo to jest powracający temat gdzieś w tle tego konfliktu głównego amerykańsko-irańskiego przede wszystkim. Izrael atakuje Liban, Iran stara się włączyć kwestię libańską do negocjacji z Amerykanami. Jakie jest znaczenie Libanu w tej układance?
1: Dla Iranu znaczące, ponieważ jest to dla niego taka karta przetargowa, jeśli chodzi o te negocjacje, bo jakby Izrael też atakuje Liban głównie ze względu na Hezbollah. Hezbollah to jest jakby ta odnoga finansowana przez Iran i włączona do proxy war. No ale jakby, no i dzięki temu może uzyskiwać jakby jakieś kolejne swoje żądania poprzez to, że łączy jakby kwestie związane z pokojem na Bliskim Wschodzie z tym, żeby Izrael przestał właśnie tutaj ten Liban atakować. Z kolei dla Izraela no Liban jakby to jest długa historia i Izrael przyjął taką taktykę, jak mogłabym powiedzieć, koszenia trawnika, ponieważ cały czas, raz na jakiś czas gdzieś tam te interwencje wojskowe były i teraz czując wreszcie krew i czując możliwość, próbuje ten temat zamknąć na zawsze i pozbyć się Hezbollahu, tylko że też jakby działa coraz bardziej śmielej, próbuje wejść do Bejrutu, do dzielnicy zarządzanej właśnie przez Hezbollah, wysiedla ludzi z domu, bombarduje, jakby no, zupełnie łamie prawo międzynarodowe, no ale Izrael, czując krew, że tak powiem, i możliwości, pręży muskuły i próbuje załatwić wszystko w jak najkrótszym czasie.
0: Ta konfrontacja, przynajmniej ostatni etap pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem z drugiej strony rozpoczęła się kilka miesięcy temu, pod koniec lutego, żeby być precyzyjnym. W jakim miejscu jest obecnie Iran? Bo na początku Donald Trump sugerował, że w perspektywie 3, może 4 tygodni irański reżim może upaść, na pewno upadnie irański program nuklearny, Irańczycy zostaną pozbawieni zdolności militarnych, przede wszystkim tych najbardziej niebezpiecznych z perspektywy Izraela, czyli zdolności balistycznych. Co z tego się wydarzyło? Jak dzisiaj stabilny jest reżim w Iranie? Na ile strażnicy rewolucji są w stanie dalej kontrolować państwo?
1: Wydaje mi się, że póki też jakby ten konflikt z jednej strony jest na rękę strażnikom rewolucji, również z drugiej nie, no bo jednak jest to państwo, które musi cały czas żyć w gotowości bojowej, a Iran aż tak długo wydaje mi się, że nie przetrwałby, ale w takiej zdolności, no właśnie te bojowe nie są jego aż tak wielkie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że sam konflikt jest o tyle na rękę, że jednoczy ludzi wokół władzy, która do tej pory była znienawidzona, bo jednak to jest wspólny wróg, który gdzieś tam zawsze w tej ideologii irańskiej i w polityce irańskiej był obecny, czyli i Stany Zjednoczone, i właśnie Izrael. Więc jakby tutaj no, mamy takie plusy i minusy tego konfliktu dla władzy. W ogóle reżim irański może odtrąbić wielki sukces, ponieważ no, jego jedynym zadaniem w trakcie tego konfliktu było po prostu przetrwać. I jemu się to udało i okazało się, że wcale nie jest tak łatwo zbombardować jakieś państwo i powiedzieć ludziom, żeby wyszli na ulicę i oni wtedy tą władzę zmienią. Więc wydaje mi się, że w takiej wizerunkowej też narracji ten reżim może wzmocnić swoją pozycję zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, bo może pokazać, że mimo, że jest słabszy, może przeciwstawić się wielkiemu szatanowi.
0: Rozmawiam z dr Zofią Sawicką z Uniwersytetu Rzeszowskiego i za moment jeszcze do tej rozmowy wrócimy, żeby porozmawiać o tym, jaki może być rezultat negocjacji pokojowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, jeżeli jakiś rezultat się w najbliższym czasie pojawi.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Rozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie z dr Zofią Sawicką z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mamy jakieś postępy w negocjacjach amerykańsko-irańskich, tak przynajmniej sugeruje Donald Trump. Porozumienie, przynajmniej to wstępne, ma być bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Pytanie, co będzie przedmiotem tego porozumienia, na co dziś Iran po tych kilku miesiącach konfrontacji jest w stanie się zgodzić i czy te warunki, jeśli chodzi o na przykład o program nuklearny, będą znacząco lepsze niż te, które udało się wynegocjować w czasach Baracka Obamy i słynnego porozumienia JCPOA, no już ponad dekadę temu.
1: Wydaje się, że rzeczywiście to porozumienie do niego jest bliżej niż dalej, bo o tym, że ono jest w toku i że mniej więcej już 80% rzeczy jest dogadanych i przygadanych, mówi również strona irańska i mówi o tym nawet minister spraw zagranicznych Iranu. Oczywiście obydwie strony na razie prężą muskuły, więc póki nie zobaczymy tego porozumienia napisanego na żywo, to ciężko jest powiedzieć, co rzeczywiście udało się wynegocjować. Z tego, co wiadomo, najpierw ma być to porozumienie podpisane, powiedzmy, online, wirtualnie, a dopiero później tak w wersji papierowej i może to być nawet najbliższą niedzielę w Genewie. Są też takie pierwsze informacje. No ale tutaj też wszystko zależy od tego, co rzeczywiście też będzie się działo w tej takiej strefie około bliskowschodniej, więc nie jest nigdy powiedziane, że nagle Izrael, chcąc przerwać, żeby do tego porozumienia nie doszło, nie zacznie atakować Libanu na przykład. Tak więc jakby tutaj to wszystko jest bardzo takie delikatne i bardzo takie wrażliwe. Jeśli chodzi o to porozumienie nuklearne, no to tutaj no z tego, co wiemy, Iran miałby się zgodzić na to, że ewentualnie te rzeczy, które są z tym związane, zostałyby zniszczone na terytorium tego państwa, a potem zostałyby wywiezione, ale to też do końca nie jest jasne, ponieważ najpierw ma być porozumienie wstępne podpisane, natomiast potem ma być 60-dniowe memorandum, podczas którego będą określone dodatkowe szczegóły tego, jak miałoby to w rzeczywistości wyglądać. Ale no jakby też nie ma kategorycznego sprzeciwu po stronie Iranu, więc widzimy, że jest to państwo, które jest w miarę gotowe do rozmów, ale wydaje mi się, że dużo korzystniejsze dla całego świata było to, na co przystali w ogóle, zanim Donald Trump zaczął Iran atakować.
0: Mówi pani doktor o tym, że Izrael mógłby zaatakować na przykład Liban po to, żeby storpedować te będące już na finiszu negocjacje. Czy Benjamin Netanyahu odważyłby się w ten sposób zagrać na nosie swojemu najważniejszemu sojusznikowi?
1: No właśnie i tu jest to pytanie, na ile on też może ulec presji wewnętrznej, ponieważ to są głosy też już niezadowolenia z zewnątrz Izraela, jego własnego też rządu Benjamina Netanyahu, które mówiliśmy, że w razie czego jesteśmy sami gotowi i tak naprawdę Ameryka nie jest nam do niczego potrzebna i my uważamy, że właśnie nadszedł ten czas, ponieważ sprawy bezpieczeństwa Izraela są sprawami najważniejszymi i tutaj nie może być kompromisów. Więc teraz jest kwestia tego, jak będzie wyglądała polityka wewnętrzna, jak duża presja będzie ze strony właśnie tego wewnętrznego kręgu na to, żeby jednak do tego porozumienia nie doszło i na ile będzie odważny Benjamin Netanyahu i za jak, szukam ładnego słowa, żeby to określić, ale za jak wyrozumiałego, powiem bardzo w cudzysłowie, polityka uważa Donalda Trumpa.
0: Czy na Benjamina Netanyahu zaczyna oddziaływać również presja wyborcza, bo Izrael, podobnie jak Stany Zjednoczone, również przygotowuje się do wyborów na jesieni. Pod koniec maja mieliśmy rozwiązanie izraelskiego Knesetu. Raczej chyba przedterminowych wyborów nie będzie, natomiast te wybory tak czy siak nadejdą i notowania Benjamina Netanyahu chyba nie wyglądają najlepiej.
1: Tak, to jest właśnie ta sytuacja, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, że polityka zagraniczna, ta przynajmniej na Bliskim Wschodzie i dwoje głównych graczy, którą tą politykę prowadzi, jest uzależnionych od tego, co dzieje się w ich własnych państwach, więc jakby wydaje mi się też, że te kroki, które będą podejmowane, będą zależne właśnie od słupków wyborczych. Na razie obydwaj panowie nie mają tych słupków najwyższych i chcieliby to zmienić, tylko właśnie kwestia jest tego, że ich interesy są sprzeczne. Benjamin Netanyahu podniósł się już naprawdę z bardzo niskiej pozycji, bo to poparcie, które miał przed atakiem Hamasu na Izrael było bardzo, bardzo niskie, a prowadzenie wojny jakby na nowo rozbudziło emocje i pozytywne uczucia społeczeństwa izraelskiego w kierunku tego polityka, więc myślę, że on będzie chciał skorzystać z tej sprawdzonej ścieżki. No i zobaczymy, jaki to przyniesie rezultat.
0: W Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli Republikanie przegrają jesienią, Donald Trump pozostanie prezydentem jeszcze do stycznia 2029 roku i aż tak wiele się nie zmieni. A czy musimy się spodziewać, czy powinniśmy się spodziewać istotnej zmiany w polityce Izraela, również w kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy prowadzenia dalszej wojny z Iranem, jeżeli Netanyahu nie będzie na czele izraelskiego rządu po tych wyborach, które odbędą się najprawdopodobniej jesienią?
1: To też jest trochę takie wróżenie z fusów, bo też nie wiemy, kto wygra, tak? Więc jeżeli wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc jest też spore poparcie, bo no on złożył koalicję i zarówno w armii, i zarówno też w tych siłach politycznych mamy mnóstwo osób tak zwanych twardogłowych. I jakby dotychczasowa też polityka Izraela ogólnie rzecz biorąc zmieniła też strukturę tego społeczeństwa. I coraz więcej, jakby coraz większą część społeczeństwa stanowią osoby, które są bardzo tak takie fundamentalistyczne, konserwatywne i które uważają, że Izrael powinien być na tych ziemiach i na tych terenach, które zostały mu obiecane w Biblii. Więc jakby to są też wyborcy, których oczekiwania należy spełnić, bo od nich też będzie zależał głos. Więc jakby wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy też to wszystko pod uwagę, no to ta polityka niekoniecznie może ulec aż tak drastycznej zmianie, ale może być prowadzona może w sposób bardziej, nazwijmy to, wysublimowany.
0: Krótko mówiąc, ta ostra postawa Izraela wobec regionu nie wynika tylko i wyłącznie z personalnych opinii czy poglądów samego Benjamina Netanyahu. Są tam również inni, którzy mogliby tego rodzaju działania kontynuować. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Dr Zofia Sawicka z Uniwersytetu Rzeszowskiego rozmawiała ze mną w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF24.
1: Dziękuję.

0: Słuchacie radia RMF24, a w Peru wyborczy dreszczowiec. W zeszłą niedzielę obywatele tego kraju zagłosowali w drugiej turze wyborów prezydenckich, gdzie wybierali pomiędzy prawicową Keiko Fujimori a lewicowym Roberto Sanchezem. Rezultatu jak na razie nie ma, mimo że minął już prawie tydzień. Przeliczono ponad 18 milionów głosów. Różnica pomiędzy kandydatami wynosi ledwie ponad 1000 głosów na korzyść pani Fujimori, ale ostateczne rozstrzygnięcie nie nastąpiło, wyborcom przyjdzie poczekać i to być może całkiem długo, bo teraz ponownie sprawdzane są głosy, które zostały odrzucone jako nieważne przy pierwszym liczeniu, a jest ich ponad 400 tysięcy, zatem wielokrotnie więcej niż wynosi różnica między kandydatami.
1: Tu Radio RMF24.

Sobotnie popołudnie wam mija z radiem RMF24, no i oczywiście z przeglądem zagranicznym. Nie kończy się temat ograniczania amerykańskiej obecności militarnej w Europie. Po zawirowaniach wokół obecności żołnierzy USA w Polsce przyszedł czas na kolejną odsłonę. Tym razem New York Times donosi, że Pentagon przekazał stronie europejskiej informacje o tym, że zostaną ograniczone zasoby amerykańskie, które są dostępne dla Europy w razie jakiegoś katastrofalnego wypadku, w razie ataku ze strony innego państwa. Chodziłoby tu przede wszystkim o samoloty i okręty. Ich liczba, która miałaby przyjść w razie czego z pomocą Europie, będzie teraz mniejsza. Ograniczenie obecności amerykańskiej wynika z przyjętej przez administrację strategii, ale w ostatnim czasie sprawa nabrała też osobistego wymiaru. Donald Trump nie krył oburzenia brakiem zaangażowania państw europejskich w konfrontację z Iranem i szukał sposobu, by wziąć odwet na sojusznikach. I to już wszystko w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24. Andrzej Kochut, bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. No i oczywiście słyszymy się za tydzień w sobotę po 12:00. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zdobądź kwalifikacje cenione przez pracodawców. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu. Naucz się diagnozować pojazdy elektryczne i hybrydowe. Programować roboty przemysłowe i sterowniki PLC. Ucz się praktycznie. Na nowoczesnym sprzęcie i w realnych warunkach warsztatowych. Sprawdź szczegóły na bcu-mechatronika.pl. Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Fakty zza oceanu.
2: Wielka radość amerykańskich kibiców po zwycięstwie na mundialu z Paragwajem. Przypomnę, w nocy czasu polskiego Amerykanie, u których piłka nożna nie jest najpopularniejszym sportem, wygrali 4

0: sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem RMF24 i zaczynamy program O tym się mówi. Piotr Sala, kłaniam się i polecam gorąco. Od czego zaczynam?
1: Że radzi na wimbledońskiej trawie.
0: Adam Romer wrócił też do porażki Mai Chwalińskiej w finale. Pytałem, czy dominacja Miry Andrejewej wynikała ze zmęczenia Polki.
1: Ja myślę, że to się wszystko razem złożyło, dlatego że po pierwsze w boksie Miry Andrejewej siedzi bardzo doświadczona była zawodniczka, była mistrzyni Wimbledonu i finalistka Rolanda Garrosa, Conchita Martinez. Ona jest teraz doskonałą trenerką. Ona bardzo dobrze Mirę przygotowała do tego meczu, także to jest jedna kwestia. Druga kwestia to, o czym mówiłem, czyli o zmęczeniu samej Mai. I myślę sobie, że też warunki, które panowały, oczywiście warunki były identyczne dla obu zawodniczek, ale chyba troszkę bardziej wpływały na grę Mai Chwalińskiej. Także ja bym powiedział, że wszystko razem się tak złożyło, że Mai było po prostu trudniej. Tak bym powiedział.
0: Dzisiaj w rankingu Maja jest drugą polską tenisistką. Jak popatrzymy na sukcesy naszych pań, to wygląda w sposób naprawdę imponujący, jeśli chodzi o wielkie szlemy i ostatnie lata, bo mamy trzy polskie zawodniczki, Iga Świątek, Maja Chwalińska i Magda Linet, które grają na poziomie półfinału wielkiego szlema. To jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o kobiecy tenis?
1: Znaczy na pewno polski tenis to kobieta, tak, co do tego nie ma wątpliwości, bo tych sukcesów mamy zdecydowanie więcej, natomiast czy jesteśmy potęgą, to już jest pewnie jakaś dłuższa dyskusja, bo można byłoby o tym mówić, jeżeli rzeczywiście te sukcesy byłyby tak rok po roku. Ja zawsze podaję tu w tym wypadku przykład czeskich zawodniczek, kiedy jeżeli turnieju wimbledońskiego nie wygrywa Markéta Wondruszowa, to wygrywa Barbara Krejcikowa, a jak nie one, to wcześniej Petra Kwitowa. Także rzeczywiście tych Czeszek jest zdecydowanie więcej i to jest rzeczywiście potęga tenisowa. Natomiast Polki, tak, my na pewno mamy się czym chwalić, ale zachowajmy też skromność.
0: Pytałem też Adama Romera o to, czy za sprawą Mai Chwalińskiej do łask może wróci klasyczny, techniczny, inteligentny tenis. Czy jednak ten siłowy tenis pozostanie w pozycji dominującej?
1: Myślę sobie, że tu będzie oczywiście trudno zawrócić pewien trend, który jest od wielu, wielu lat. I ta jakby ten tenis siłowy, to o czym powiedziałeś, to właściwie mamy w różnych sportach, nie tylko w tenisie, że przygotowanie fizyczne, przygotowanie ogólne jest kluczowe, na tym się bazuje i w tenisie jest to też rzeczywiście taki trend, który przynajmniej od pojawienia się sióstr Williams dominował. Oczywiście fajnie, że mamy takie osoby jak Maja Chwalińska, które

0: temu trendowi trochę zaprzeczają albo pokazują też, że można też grać inaczej. Natomiast to raczej będą wyjątki.
1: Przypomnijmy, Maja Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału paryskiego turnieju. Od 18 maja rozegrała tam 10 spotkań. W programie Radia RMF 24 o tym się mówi. Za chwilę o polskiej gospodarce.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Coraz więcej sygnałów oporu wśród republikanów. Czy kongres mówi nie prezydenckim pomysłom? Czy zapowiada się wielka rebelia u Trumpa?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach już 15:00, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Karol Nawrocki jutro leci do USA, a nasz korespondent dowiaduje się o kolejnej planowanej wizycie prezydenta za oceanem. Poszukiwany na Pomorzu w związku ze śmiercią 75-latka Mateusz G. w rękach policji. W faktach także wielki powrót Apoloniusza Tainera na stanowisko prezesa PZN, a na koniec początki aikido w Polsce.
2: To były niezwykle trudne czasy.

0: W najbliższych tygodniach Karol Nawrocki, który jutro będzie gościć u Donalda Trumpa w Waszyngtonie, może jeszcze raz odwiedzić Stany Zjednoczone. Dowiaduje się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Już w lipcu może polecieć do Nowego Jorku. Polski prezydent może 4 lipca wejść na pokład Daru Młodzieży i wziąć udział w paradzie żaglowców z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Policja w Gdańsku zatrzymała Mateusza G. Poszukiwano go w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Mężczyznę zatrzymano około godziny 14 na terenie Gdańska. Takie informacje przekazała mi rzeczniczka chojnickiej policji. Wcześniej służby ostrzegały, aby zachować szczególną ostrożność wobec mężczyzny. Mieszkaniec Czerska poszukiwany był w związku ze śmiercią 75-latka. Ciało znaleziono w nocy na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Młynki.
0: Apoloniusz Steiner

0: Kido w naszym kraju.
1: Rzeczywiście ten element techniczno-taktyczny docierał do nas rzeczywiście drogami dość, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi. Ktoś gdzieś dostał w prezencie jakąś książkę, to ktoś gdzieś miał okazję być na jakimś pokazie, konsultacji, seminarium i tak dalej. To były niezwykle trudne czasy ze względu na czasy panującej komuny, tak zwane. A zatem wszystkie wizyty międzynarodowe były naprawdę ograniczone i to był wielki problem.
0: Mówił jeden z pierwszych mistrzów aikido w Polsce, Roman Hoffman. Tę sztukę walki ćwiczy teraz kilka tysięcy osób. Na przekór pogodzie w Katowicach ruszył dziś sezon na pierwszym kompleksie basenów pod chmurką. Jest 20 stopni Celsjusza, pochmurno i może padać. Pierwszy klient, być może jedyny dziś w miejskim ośrodku Rolna, pojawił się już przed południem.
2: Przyjemna woda?
3: 16 stopni, fajna, emocje fajne przy wchodzeniu.
2: Czyli troszkę chłodno.
3: No ale właśnie o to chodzi.
2: Długo pan pływał?
3: Dzisiaj krótko, 600 metrów, taka rozgrzewka.
2: Początek sezonu, ale luz, tak?
4: Tak, tak, czekamy na ludzi. Mamy dzisiaj fajnie otwarte, zapraszamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj pierwszy dzień jesteśmy, także nowe zapoznanie z obiektem, ze wszystkim, co tutaj mamy. Wszystko jest pięknie, nowe, odmalowane, pan kierownik powiedział, także dzisiaj na razie zapoznawczo tak jesteśmy.
2: I wstęp bezpłatny dzisiaj jest.
4: Tak, dzisiaj bezpłatny, także zapraszamy serdecznie.
0: Z pierwszym pływakiem i szefową ratowników, panią Edytą, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Wstęp wolny także jutro. A jaka będzie pogoda? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Najgorętsze tematy tygodnia. O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: W sobotnim popołudniowym programie Radia RMF 24 o tym się mówi, czyli program, w którym przypominamy i wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Mundial na początek tej godziny naszego spotkania. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To jest historyczny turniej. Historyczny, bo rozgrywany po raz pierwszy w trzech krajach i do tego rywalizuje ze sobą aż 48 reprezentacji. Na progu mundialu rozmawiałem z byłym prezesem PZPN-u, ale też jedynym polskim królem strzelców mundialu z 1974 roku, czyli z Grzegorzem Lato. Jakbyście byli w formie, wy, reprezentacja z 74 też bylibyście dzisiaj czarnym koniem na tych mistrzostwach? Czy ta gra już jest zupełnie inna, jest dużo szybsza, jest dużo twardsza i to jest zupełnie inna dyscyplina sportu?
1: No powiem panu, ja tak się ogląda nieraz, oglądam mecze, powiem panu. To znowuż kwestia polega jak się grało z takimi Niemcami, czy z Holandią, czy z Brazylią, to tam nie było przepraszam, wie panu. Jak pan mi dzisiaj wmawia, że piłka kiedyś na stojaka. Nie była na stojaka, powiem panu. Zmieniły się oczywiście system treningowy, powiem panu inaczej, a z drugiej strony walka jest od pierwszej do ostatniej minuty i dużo meczów, na przykład rozstrzyga się w ostatnich 10 minutach gry, powiem panu. No.
0: Najważniejszy gol pański na Mistrzostwach Świata to ten na 1-0 z Brazylią w meczu o trzecie miejsce?
1: Nie, no to nie może być ten jeden najważniejszy. Wszystkie były ważne z racji tego, że wychodziliśmy z grupy, później z drugiej grupie. No i oczywiście ja uważam, że wszystkie mecze, gole, które strzeliłem, były naszej polskiej reprezentacji potrzebne. No. Ale zastrzelałem tylko dzięki temu, powiem panu, że miałem wspaniałych zawodników.
0: Nie ma wątpliwości, bo to sport zespołu.
1: Jak pan sobie popatrzy, taki Kazio Dejna, Heniu Kasperczak, Gadocha, weźmy w obronie Szymanowski, powiem panu, Władysław Żmudlacz, Jurek Gorby. No to zespół, który, powiem panu, jak wchodzi się na boisko, no to każdy się liczył z nami. To był okres takiej jednej dekady świetności polskiej piłki nożnej, bo był złoty medal olimpijski, powiem panu. 74. trzecie miejsce z Jackiem Gmochem, piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Argentynie i z Piechniczkiem powtórzyliśmy sukces a Kazimierza Górskiego, powiem.
0: Panie prezesie, jest Uzbekistan na tych Mistrzostwach Świata, Demokratyczna Republika Konga, jest Arabia Saudyjska i tak dalej, a nie ma Polski. Dlaczego?
1: Ja panu przerwę, niech pan nie dzieli skóry na żywym niedźwiedziu, powiem panu. To nie jest powiedziane, że to jest, bo to jest Kongo jakieś tamtego. Nagle się okaże, że wyjdą i nam się oczy otworzą, powiem panu. To nie można nikogo na straty, powiem panu. Walka będzie na pewno do ostatniej minuty, powiem panu, bo to w grupach trzeba sobie popatrzeć, kto jest faworytem, ale nie każdy faworyt wyjdzie z tej grupy, powiem panu.
0: To kto będzie mistrzem świata, niech pan powie jeszcze na koniec.
1: Wie pan co, ja bym wiedział, kto będzie mistrzem świata, to ja bym nie siedział, nie rozmawiał z panem teraz, tylko byłbym w Londynie u Harderu, bym przedstawił wszystko, co mam, no. Wie pan. Byłbym bardzo bogatym człowiekiem. No.
0: Ale drużyna europejska, czy bardziej Brazylia albo Argentyna, pana zdaniem?
1: No gramy na drugiej półkuli, powiem panu. Nie, to Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, powiem panu. No i, ale powiem panu, faworytów będzie paru. Ja myślę, że po pierwszych meczach grupowych tych niby głównych faworytów do wyjścia z grupy ja sobie wybiorę faworyta i będę mu kibicował, wie pan. Bo na razie to jest wielka niewiadoma, jak inne drużyny wyglądają. Powiem.
0: A królem strzelców będzie Haaland?
1: Ale powiem panu, nie powiedziałbym tego, że będzie którykolwiek z królem strzelców, bo tak jak nikt nie liczył, że ja zostanę królem strzelców w 1974 roku, powiem panu, to ktoś wyskoczy, powiem panu, na pewno, wie pan, ale i to tak nie będzie to nazwisko znane, moim zdaniem.
0: Tak mówił na naszej antenie Grzegorz Lato. Trwający mundial już obfituje w wyzwania, w kontrowersje i o tych aspektach, między innymi z perspektywy polskich arbitrów, rozmawiałem z Michałem Listkiewiczem, także byłym sędzią piłkarskim.
2: To jest trudny egzamin dla polskich sędziów, sędziowanie meczów, gdy są takie odległości do przejechania, gdy będą takie temperatury podczas rozgrywania spotkań?
3: Na pewno jest to wyzwanie, ale to logistycznie FIFA wszystko już przygotowała. Oni będą jechali na miejsce meczu, czy to w samych Stanach Zjednoczonych, czy do Kanady, czy do Meksyku, będą lecieli 2 dni wcześniej, czasami nawet 3 dni wcześniej, a więc różnica czasowa czy odległość nie będzie miała wielkiego znaczenia. Pod tym względem logistycznie to jest wszystko perfekcyjnie przygotowane. Natomiast druga sprawa, o której pan wspomniał, temperatury. To może być pewne wyzwanie. Ja sędziowałem na mistrzostwach w USA w 1994 roku. No i mecze o godzinie 14 były pewnym wyzwaniem. Tam nawet 40 stopni się zdarzało. Więc nawet jako tylko sędzia asystent, gdzie najmniej jest tego biegania, ledwo wytrzymywałem. A co tu mówić o piłkarzach?
2: A jak pan sądzi, jest szansa na to, żeby polska ekipa sędziowska posędziowała też finał? Czy jeżeli sędziowali 4 lata temu, to w tej chwili to jest mało prawdopodobne?
3: No powiedziałbym, że jest to dość mało prawdopodobne, bo byłby to pewien precedens, ale możliwe, bo Kolina jest pragmatykiem i on nie będzie ryzykował. Jeżeli Szymon będzie w wielkiej formie, a jestem przekonany, zawsze jest w wielkiej formie, to czemu nie, bo nie będzie ryzykował wystawiania na finał sędziego, co do którego nie jest pewien. No ale mamy wielu innych, może nie wielu, ale na palcach 2 rąk bym policzył sędziów na poziomie Szymona Marciniaka, którzy na te mistrzostwa pojechali. Szansa jest, ale też nie róbmy sobie jakichś tam wielkich nadziei, bo no raz się zdarzyło, że taki sędzia z Polski właśnie, z którym pan rozmawiał, był i w półfinale, i w finale, ale to był jakieś zrządzenie losu szczęśliwe. Geopolityka w obsadzaniu meczów sędziami ma jednak znaczenie.
2: A jak to, co to znaczy, że sędzia jest w formie? Czy wszyscy sędziowie, którzy przyjeżdżają na mundial, zaczynają od poziomu 0 i dopiero są sprawdzani podczas całego turnieju? Co to znaczy? Pan mówi, że Szymon Marciniak jest w formie. Czy są jakieś egzaminy podczas trwania turnieju?
3: Nie, tam już nie ma. Znaczy, oczywiście jest codzienne badanie wydolności fizycznej, tak zwanej tkanki tłuszczowej, takie uproszczone metody sprawdzania dyspozycji, czyli krótkie sprinty i mierzenie tętna, pulsu.
2: Czyli bardziej
3: i tak dalej.
2: Chodzi o zdrowie, rozumiem, panie prezesie.
3: Bardziej chodzi o zdrowie. Inne sprawy to już nie, ponieważ to są sędziowie bardzo wyselekcjonowani. No niestety jeden z nich nie posędziuje, czyli najlepszy sędzia Afryki z Somalii, no ale tu w polityce wkroczyła i bardzo mi żal tego kolegi z Somalii.
2: Właśnie, co pan o tym myśli? Bo nie uważa pan, że to jest pewnego rodzaju skandal, że Stany Zjednoczone nie wpuszczają najlepszego sędziego Afryki?
3: Oczywiście, że jest to skandal. Myślę, że dożyjemy czasów, kiedy będą paszporty FIFA po prostu wydawane, a nie poszczególnych krajów i wtedy nie będą już takie numery możliwe. Jest to rzecz skandaliczna. No, trudno, żeby jeden sędzia, jeden człowiek prześwietlony, sprawdzony, doskonały, bo jest najlepszym sędzią na swoim kontynencie, żeby był jakimś zagrożeniem dla kraju. Zresztą świadczy o tym reakcja chociażby rządu Kanady, który zaprosił tego sędziego do siebie i mówi, że w Kanadzie z otwartymi ramionami go przyjmą i do sędziowania jako gościa. No a efekt tego zamieszania wywołanego przez administrację prezydenta USA jest taki, że ten facet w tej chwili jest bardzo popularny na całym świecie i myślę, że więcej będzie miał z tego korzyści niż szkody. Ale żal go, bo zasłużył, żeby sędziować na mundialu.
0: Tak, to, że najlepszy sędzia z Afryki nie został wpuszczony do USA, oceniał Michał Liskiewicz, były sędzia piłkarski, ale też i były prezes PZPN. W Radiu RMF 24 trwa program O tym się mówi. Za moment Kraków i wydłużająca się lista kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski.

0: bo ja się nie boję.
1: Program O tym się mówi, radio RMF24 i teraz Kraków. Wydłuża nam się lista kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w tym tygodniu, że wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie Monika Piątkowska. Wcześniej PiS postawił na Michała Drewnickiego, a do walki o magistrat stanie także m.in. były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego, ale jeszcze swojej kandydatury Gibała oficjalnie nie ogłosił. O tej ogłoszonej wspólnie kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, a także o możliwej strategii Łukasza Gibały rozmawiałem z profesorem Markiem Bankowiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Bardzo niestandardowe rozpoczęcie kampanii wyborczej kandydata i chyba, powiedzmy sobie szczerze, nie nazbyt fortunne, bo klasyka nakazywałaby organizowanie tego typu wydarzeń w Krakowie. Natomiast nie w Warszawie i nie przez, no powiedzmy, czołówkę polityczną kraju, bo tutaj premier z wicepremierem ogłosili kandydatkę, co znamionowało, że to jest kandydatka polityczna, nawet superpolityczna, a nie kandydatka lokalna wyrosła tutaj z potrzeb Krakowa.
1: I to pańskim zdaniem jest, panie profesorze, obciążenie dla Moniki Piątkowskiej?
2: Wydaje mi się, że jest to obciążenie dla Moniki Piątkowskiej, właśnie ta centralizacja. I także obciążeniem jest to, że powszechnie wiadomo, iż ona nie jest kandydatką pierwszego wyboru. Nawet nie jest kandydatką drugiego czy trzeciego wyboru, tylko rozmaite kandydatury rozważane wcześniej przez środowisko Koalicji Obywatelskiej z takich czy innych względów nie wypaliły, mówiąc tak kolokwialnie, i sięgnięto po panią senator. Więc to również nie dobrze wygląda i nie powoduje, że ona startuje z bardzo wysokiej pozycji.
1: Panie profesorze, premier powiedział już, jak będzie wyglądała druga tura tych wyborów, bo powiedział, że senator Monika Piątkowska będzie w niej rywalizowała z Łukaszem Gibałą. Pan jest też tego pewien?
2: Tak, wszystko wskazuje na to, że tak, czyli tutaj podzielałbym prognozę pana premiera. Właśnie kandydatów mamy bogactwo, niesłychane, bo jeśli dobrze liczę, to w tym momencie 13 osób zadeklarowało chęć kandydowania. Więc wyborcy w Krakowie z punktu widzenia standardów demokratycznych mogą być bardzo zadowoleni, bo mają całą panoramę rozmaitych kandydatów, ale czekamy jeszcze na tego kandydata, który ma opinię faworyta, czyli na Łukasza Gibałę.
1: No właśnie, rzeczywiście... Przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, dlaczego pańskim zdaniem Łukasz Gibała tak długo zwleka?
2: No właśnie, tak długo zwleka, może to być pewnego rodzaju strategia działania, że się bardzo poważnie namyśla, rozważa za i przeciw, że nie jest osobą taką, która no tylko czeka na kandydowanie i skoro pojawiła się taka możliwość, to natychmiast ustawia się w szeregu, rozważa dogłębnie rozmaite sprawy i właśnie podejmie decyzję po głębokim namyśle. Więc wydaje mi się, że to jest przemyślana strategia, dlatego że no trudno zakładać, iż Łukasz Gibała powie, nie będę kandydował na prezydenta Krakowa, dlatego że byłoby to bardzo nielogiczne i bardzo niekonsekwentne, dlatego że do tej pory z niesłychaną determinacją on zabiega o ten urząd, będzie kandydował po raz czwarty. Stał za skuteczną inicjatywą referendalną, która doprowadziła do odwołania po 2 latach urzędowania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tajemnicą Poliszynela jest, że zaangażował się bardzo mocno i finansowo, prawda? Czyli z własnych pieniędzy tutaj nie szczędził nakładów. Więc wyborcy w Krakowie byliby zdumieni, gdyby teraz okazało się, że nie kandyduje, skoro ten cel usunięcia prezydenta Miszalskiego przed upływem kadencji został osiągnięty. Byłaby to jakaś dziwna niekonsekwencja, świadcząca też o pewnej małostkowości kandydata, który się zadawala usunięciem rywala i to przesłania mu cały świat, natomiast konstruktywna część tego przedsięwzięcia, czyli kandydowanie, go nie interesuje. Więc można założyć no, z całą odpowiedzialnością, że lada moment Łukasz Gibała ogłosi swoją kandydaturę. I od razu stanie w sytuacji faworyta. No może nie murowanego, ale jednak zdecydowanego faworyta.
1: Tak to widzi profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wracamy za moment do programu O tym się mówi w Radiu RMF 24. Następny temat to wybory parlamentarne w Armenii.

0: Tu radio RMF 24 i program O tym się mówi. Teraz zabieramy was do Armenii. Partia premiera Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne, zdobywając prawie 50% głosów. To jest wynik, który pozwoli mu na samodzielne rządy. Drugie miejsce w tych wyborach zajęła koalicja Silna Armenia, trzecie Blok Armenia. Do parlamentu weszła jeszcze partia Kwitnąca Armenia. Niezależna dziennikarka Stasia Budzisz w rozmowie z Michałem Zielińskim zwracała uwagę, że Paszynian wygrał, ale nie ma większości konstytucyjnej.
1: To są już takie wewnętrzne rzeczy, ale też zewnętrzne, związane właśnie z sytuacją z Azerbejdżanem, z procesem pokojowym, który opozycja na pewno będzie teraz hamowała. I teraz też w polskich mediach bardzo często słyszymy, że Armenia wybierała pomiędzy Zachodem a Rosją. Nie jest to do końca prawda. Mianowicie Paszynian rzeczywiście zrobił zwrot ku Zachodowi, dlego że tak się złożyła sytuacja geopolityczna na ten moment. Też wojna w Ukrainie, też, że Gruzja odeszła od Zachodu, więc jakby zrobiło się miejsce na Kaukazie i Armenia to sprytnie wykorzystała. Natomiast żaden z analityków tutaj obecnych w Armenii nigdy nie powiedział zdania, które by jasno określało, że Paszynian jest politykiem prozachodnim. On jest demokratą, natomiast nie jest politykiem prozachodnim i on też jakby jasno mówi w swoim programie i przez cały czas to powtarza i w nocnej konferencji, którą zorganizował wczoraj o drugiej w nocy, powiedział, że on nie zamierza wychodzić ani z euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, ani oddzielać się od Rosji. Więc to nie jest wybór pomiędzy złą Rosją i dobrym Zachodem, pomimo tego, że tak bardzo prosto lubimy na to patrzeć, tylko jakby będzie to taką kwestią Armenii, która będzie starała się dywersyfikować swój rynek, swoją ekonomikę, delikatnie przestając być zależną tak bardzo od Rosji, jak jest w tym momencie. Natomiast nie, trzeba to pamiętać, że Paszynian nie jest antyrosyjskim politykiem.
0: Michał Zieliński pytał również, czy Rosja ma jakieś możliwości destabilizacji Armenii.
1: Rosja ma bardzo wysokie wpływy tutaj. Należą do niej armeńskie koleje. 90% gospodarki jest uzależnione od Rosji. Tak naprawdę cały handel zewnętrzny, eksport różnych produktów w stylu warzywa, owoce, rynek koniaków, rynek win, no szeregu tego typu rzeczy. Oprócz tego Armenia jest uzależniona od Rosji od gazu. Oni są razem w tym układzie o bezpieczeństwie zbiorowym, który Armenia w tym momencie zamroziła swoje uczestnictwo. To jest takie wschodnie NATO. Czyli Rosja tutaj odpowiada za bezpieczeństwo. Na terenie Armenii znajduje się 102. rosyjska baza wojskowa. Więc jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie Rosja może rzeczywiście Armenię naciskać i Armenię karać i prawdopodobnie będzie to wykorzystywać. Natomiast to chyba też nie jest do końca tak, że Paszynian nie jest do końca na rękę Rosji. Oczywiście Rosja dużo robiła, żeby ta opozycja wygrała jak najwięcej. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że Armenia jest krajem, który od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie jest krajem, który pomaga Rosji obchodzić sankcje. Więc jej zbliżenie z Zachodem i jej dobre stosunki z Zachodem są też dla Rosji wygodne.
2: Skoro mówimy o sankcjach, to na koniec wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zauważyć, że Armenia leży między Rosją i Iranem. Czy w związku z tym ma w obecnej sytuacji, mam na myśli wojnę na Bliskim Wschodzie, no i rosyjskie poparcie dla Iranu, czy ma strategiczne znaczenie, choćby związane z logistyką, czy nie jest to specjalnie ważne, no bo jest możliwość korytarz transportowy przez Azerbejdżan choćby? Mhm.
1: Przez korytarz transportowy przez Armenię, przez południe Armenii, przy granicy dokładnie z Iranem. Ma to być ten trip, to jest taka droga, którą nazwano imieniem Donalda Trumpa, która ma też przyspieszyć proces pokojowy pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, jeżeli chodzi właśnie o wojnę, która w wyniku której Armenia straciła w 23 roku ostatecznie Republikę Górskiego Karabachu. Iran ma bardzo dobre stosunki z Armenią i ta wojna bardzo mocno tutaj tutaj się nie odbiła, jeżeli chodzi o ten kraj. Więc nie można tego powiedzieć. Bardzo jestem ciekawa też tego, jak będzie się rozwijała sytuacja właśnie z tym tripem, czyli z tą drogą, z tym tak zwanym też inaczej korytarzem zangezurskim pomiędzy Azerbejdżanem a jego eksklawą Nachiczewań. Jak w tej sytuacji, kiedy wejdą tam jeszcze Stany Zjednoczone, będzie reagował Iran? Zobaczymy.
0: Cała rozmowa ze Stasią Budzisz, niezależną dziennikarką, jest na rmf24.pl w zakładce podcasty. Dodam tylko, że Paszynian rządzi Armenią od 2018 roku. No i po tym zwycięstwie zostanie najdłużej urzędującym premierem w historii kraju. Tak właśnie kończy się program O tym się mówi na antenie radia RMF24. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zostańcie z naszym radiem. Za chwilę najnowsze fakty RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Jest 16, zaczynamy Fakty RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Są zarzuty dla patomorfolog z Lutoryża. Kobieta podejrzana jest o zakopanie obok swojego domu ludzkich płodów. O tym na początku. Potem stolica i ważne informacje dla pasażerów kolei. Sprawdzimy, jakie nowe połączenia znajdziecie w wakacyjnym rozkładzie PKP. A na koniec piłkarska rywalizacja w Nowym Sączu.
2: Dla każdego jest miejsce na boisku.
1: To ona sama przewiozła i zakopała płody ludzkie przy swoim domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura ujawnia część zeznań 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na terenie posesji, której była, przepraszam, kiedyś właścicielką, odnaleziono 32 płody. W faktach dziennikarka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Magdo, co jeszcze wiemy o jej wyjaśnieniach?
3: Po usłyszeniu zarzutów zbezczyszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym, kobieta nie zajęła stanowiska w kwestii przyznania albo nieprzyznania się do winy. Powiedziała, że złoży stosowne oświadczenie dopiero po konsultacji ze swoim adwokatem.
4: Natomiast na dzień dzisiejszy planowane są kolejne czynności procesowe z jej udziałem i na potrzeby tych czynności zostanie jej wyznaczony obrońca z urzędu.
3: Powiedział mi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. W złożonych wyjaśnieniach kobieta wskazała, skąd pochodziły odnalezione płody ludzkie, ale tego prokuratura nie ujawnia. Prokurator właśnie skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztu. Jak ustaliłam jeszcze dziś, sąd rozpatrzy ten wniosek.
5: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Więcej pociągów nad morze oraz powrót po 33 latach połączeń do Łomży. To część zmian, które są w nowym wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP, który wejdzie w życie jutro. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z pasażerami na dworcu centralnym w Warszawie.
6: Państwo sprawdzali ten nowy rozkład?
7: Mnie tylko do Łomży interesuje ten pociąg.
6: Ma wrócić jutro. Pani będzie zainteresowana tym pociągiem?
7: Ja będę zainteresowana. Jak będzie z Warszawy do Łomży, to w końcu.
6: Na razie z przesiadkami z Warszawy.
7: Na razie z przesiadkami przez Białystok.
6: Dzisiaj panie dokąd jadą?
8: Do Kwidzyna.
6: Widać tutaj większe zamieszanie, większy ruch w okolicy kas i na dworcu?
8: Myślę, że tak. Ludzie no po prostu wolą sobie pojechać z wcześniejszym rozkładem, nim ten nowy wejdzie w grę.
6: Żeby nie było niespodzianek?
8: Oczywiście, bo niespodzianki mogą być różne i na przykład sobie zapamiętał, że ma pociąg o 15.30, a jest inny rozkład.
1: Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP.
8: I na przykład sobie zapamiętał, że ma pociąg o 15.30, a jest inny rozkład.
1: Szczegóły nowego rozkładu jazdy PKP może

0: którzy mogą zaprezentować swoje umiejętności na profesjonalnej murawie z mistrzowską otoczką.
1: To już 10. turniej w tym roku Football Plus. To jest piłka nożna dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Będziemy grać, bawić się i przeżywać różnego rodzaju emocje.
2: Domyślam się, że nie same bramki się liczą, coś innego.
1: Tu się liczy to, żeby pokazać, że każdy może grać w piłkę niezależnie od swojej niepełnosprawności, niezależnie czy nie mam nogi, czy mam jakieś schorzenie, czy spektrum autyzmu. My pokazujemy, że niezależnie od swojej niepełnosprawności dla każdego jest miejsce na boisku. Każdy może strzelić gola, spędzić czas z przyjaciółmi i poprzeżywać te emocje.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mateusz Semka, koordynator Football Plus. Rywalizacja w Nowym Sączu zakończy się jutro po południu. A już w kolejnych faktach RMF FM walka o koszykarskie złoto. Za Stal Zielona Góra zagra wieczorem trzeci mecz z Legią Warszawa. Wracamy o 17. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: W 2026 Polska nie przyjmie żadnego migranta, nie zapłaci ani gotówki. Rządzi Koalicja Obywatelska, więc obroniliśmy Polaków przed tym właśnie niekorzystnym pisowskim paktem migracyjnym. Jesteśmy zwolnieni z relokacji na rok 2026.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 17. To oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Szczeciński SOR liczy straty po incydencie z pacjentem. Na oddziale wciąż komplikacje z przyjmowaniem chorych. W faktach sprawdzamy także, jakie są szanse na wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce i co dalej w sprawie porozumienia między Iranem a USA. A na koniec dobre wieści dla spragnionych lata. Rzeczoznawca wyceni straty na SOR-ze w szpitalu w Szczecinie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, 75-letni pacjent zaatakował tam ratownika, a potem zdemolował pomieszczenie pełne medycznego sprzętu. Agresor został zatrzymany przez policję. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co zostało zniszczone?
2: To przede wszystkim analizator do pomiaru parametrów krytycznych, czyli jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w pracy na SOR-ze. Do tego 5 pomp infuzyjnych, 4 stanowiska komputerowe i wózek reanimacyjny. W chwili tego zdarzenia na oddziale ratunkowym przebywało około 40 pacjentów. Trzeba było ich ewakuować. Oddział przy Unii Lubelskiej mierzy się jeszcze ze skutkami tego ataku. W najbliższym czasie pacjenci, zwłaszcza ci ze świeżymi udarami oraz ciężkimi urazami, będą kierowani na inne oddziały ratunkowe.
1: Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy pod koniec czerwca w Gdańsku, przekazał Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby jutro miało zostać podpisane porozumienie z USA. Ismail Baghaei dodał jednak, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Wcześniej Pakistan, który pośredniczy w rozmowach, ogłosił, że uzgodniono ostateczny tekst porozumienia i trwają prace nad sfinalizowaniem następnych kroków.
3: Jaka będzie pogoda?
1: Trwa ostatni weekend tegorocznej wiosny, a już w kolejny weekend pierwszy dzień astronomicznego lata. Druga połowa przyszłego tygodnia ma przynieść też ocieplenie i na to czeka wiele osób.
4: No właśnie, myślę, że pogoda, można powiedzieć, że jest taka późnowiosenna. Deszcz, troszkę deszczu, tak, takie pożegnanie. Myślę, że wiosnie też jest troszkę smutno, że już się tak żegnamy. Wybieramy się właśnie do przyjaciółki, bardziej w plenerze.
5: Takie parasol pan ma?
4: Mam, na wszelki wypadek. Przygotowany jestem.
5: Pani czuje, że gdzieś na horyzoncie lato jest?
6: Nie czuję. Czuję, że zima niedługo będzie.
5: Tęskni pani za latem?
6: Oczywiście.
5: Astronomiczne, kalendarzowe już za tydzień, w kolejny weekend.
6: Tak, i mam nadzieję, że będzie pogoda fajna.
4: Się pobawić.
1: A te życzenia usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zrobi krok w stronę Mistrzostwa Polski. Wieczorem trzeci mecz finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch meczach w Warszawie rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. Za Stal podejmie dziś Legię. Z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Argumenty na korzyść obu stron?
7: No, Za Stal na razie w finale zrobił swoje, czyli wygrał jeden mecz na wyjeździe w Warszawie. Teraz celem zachowanie tej przewagi.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: 18 na zegarach, to czas na najnowsze badanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznego wypadku drogowego w Warmińsko-Mazurskiem. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Sprawdzimy też, co dalej w sprawie dostawy nowego taboru dla kolei dużych prędkości. Będziemy w Krakowie na rozpoczynającym się finale Zaczarowanej Piosenki. Usłyszycie także, który mecz na mundialu będzie sędziował Polak. Tragiczny wypadek w województwie warmińsko-mazurskim. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych na lokalnej trasie Prątnica Łążyn, niedaleko Lubawy. Zderzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl. Informacja sprzed chwili od naszego reportera. Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do niej posesji w podrzeszowskim Lutoryżu znaleziono zakopane 32 płody. Więcej na ten temat w Faktach za godzinę. Problemy na drodze Polski do kolei dużych prędkości. Co dalej po tym, jak Newag wypowiedział porozumienie z Siemensem na dostawy taboru dla PKP Intercity? Spółka z Nowego Sącza poinformowała, że nie osiągnęła konsensusu w sprawie szczegółów umowy. W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza opóźnienia w dostawach składów dużych prędkości?
2: Jeśli Newag chce wygrać przetarg, musi szukać nowego partnera. Porozumienie z Siemensem było potrzebne, bo sama firma z Nowego Sącza nie spełnia wymogów udziału w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity. Spółka chciała pozyskać 20 składów elektrycznych, które rozpędzają się do prędkości 320 km na godzinę. Teraz nie wiadomo, czy polski producent będzie w stanie wziąć udział w przetargu.
3: To jest prywatna firma i my nie ingerujemy i nie mamy prawa ingerować w ich procesy decyzyjne.
2: Pytany przeze mnie minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekonuje, że na razie jest za wcześnie, by mówić, że dostawy mogą się opóźnić.
3: Wtedy, kiedy PKP Intercity ogłaszało ten przetarg, byliśmy spokojni o to, że nawet jeżeli ten dialog by się przedłużał, jesteśmy w terminie.
2: Przetarg zakłada dostawę 20 pociągów z opcją zakupu kolejnych 35 razem z serwisowaniem przez 30 lat.
1: Już za kilka minut na krakowskim rynku głównym rozpocznie się finał 18. edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie pojawią się artyści z niepełnosprawnością, którym towarzyszyć będą gwiazdy polskiej sceny. Na rynku głównym w Krakowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Jakie muzyczne atrakcje czekają na widzów?
4: No przede wszystkim będzie można posłuchać starannie wyselekcjonowanej 12 finalistów. Wraz z nimi zaśpiewają Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek. Każdy z finalistów wykona także utwór autorstwa Marka Dudkiewicza, który w tym roku przewodniczy komisji konkursowej. Koncert poprowadzą Anna Dymna, Maciej Musiał oraz Mateusz Janicki, który przyznaje.
5: To jest dla mnie niezmierna radość i zaszczyt, bo naprawdę mam wrażenie, że jeżeli coś w sztuce jest ważnego, to właśnie to, co wydarza się, znaczy myślę, że dużo jest rzeczy ważnych, ale to, co jest najważniejszego w sztuce, to jest taka czysta pasja i czysta miłość do śpiewania i to jest to, co celebruje festiwal Zaczarowana Piosenka.
4: A ja jedynie dodam, że artyści w finale walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka, a także o stypendia artystyczne. Z rynku głównego w Krakowie, Paweł Konieczny.
6: Mundial w Faktach RMF FM.
1: Szymon Marciniak znów sędzią meczu z udziałem Argentyny na piłkarskich mistrzostwach świata. FIFA wybrała polskiego arbitra i jego asystentów do sędziowania pojedynku próby J Argentyna-Algieria w nocy z wtorku na środę. Dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański w Faktach.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Patryku. Dla Argentyńczyków to po sędziowania pojedynku próby J Argentyna-Algieria w nocy z wtorku na środę. Dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański w Faktach.

0: Fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24. Weekendowo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, na które zaprasza o 19:00 Katarzyna Podraza.
1: Jest tymczasowy areszt dla patomorfolog z Lutoryża. To na działce, która do niej należała, odkryto ludzkie płody. Wiemy, kiedy może dojść do podpisania porozumienia USA z Iranem. Zaczarowana piosenka opanowała deszczowy Kraków. Za chwilę relacja z rynku głównego. Polecamy także mistrzowskie fakty sportowe. Za 2 godziny kolejny mecz mundialu. Do 10 września potrwa tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta przewiozła i zakopała ludzkie płody przy swoim domu w Lutoryżu na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy w faktach, decyzję o areszcie dzisiaj po południu podjął sąd w Rzeszowie. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michale. Jak sąd uzasadnia areszt?
2: Tłumaczy to dobrem postępowania i wysoką karą, która grozi kobiecie. Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym, a za to grozi do 12 lat więzienia.
1: Michale, jakie informacje uzyskałeś w prokuraturze?
2: Śledczy potwierdzają, że do tej pory na działce w Lutoryżu znaleziono 32 ludzkie płody. Kobieta złożyła wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała te płody ludzkie, a także inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Wszystko wskazuje też na to, że kobieta działała sama, bez pomocy innych. Służby cały czas przekopują teren, prace zakończone. Kończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
1: Porozumienie z Iranem ma być podpisane jutro, zapowiedział przed chwilą Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social prezydent USA zapewnił, że cieśnina Ormuz zostanie natychmiast odblokowana. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Iranem i całym Bliskim Wschodem w przyszłości. Mamy nadzieję, że cały ten proces przebiegnie szybko, łatwo i sprawnie, napisał prezydent USA.
3: Tym żyje Kraków.
1: 12 utalentowanych wykonawców z niepełnosprawnością walczy na krakowskim rynku głównym o statuetki zaczarowanego ptaszka, a także o stypendia artystyczne. Mimo niemałych opadów deszczu trwa tam finał 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To niezwykłe wydarzenie obserwuje na miejscu reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, potwierdzam.
1: Pawle, rozmawiałeś z finalistami. Jakie towarzyszą im emocje?
4: Po warsztatach i próbach z gwiazdami polskiej sceny czas na długo wyczekiwany moment, występ przed publicznością, jest radość i ekscytacja, ale festiwal Zaczarowanej Piosenki to także ważna chwila dla towarzyszących im na scenie gwiazd, przyznaje Alicja Majewska.
5: Jesteśmy tu po to, żeby im towarzyszyć, żeby oni się czuli jak najlepiej, najbardziej komfortowo, żeby wychodzili na tę scenę pewni tego, że wszystko jest przygotowane, żeśmy zaśpiewają pięknie, a my mamy im tylko dodawać optymizmu.
4: W tym roku komisji konkursowej przewodniczy Marek Dudkiewicz, autor słów m.in. do doskonale znanej piosenki Chodź, pomaluj mój świat, która stała się hymnem tegorocznej edycji festiwalu. Aktualnie swoje możliwości prezentują najmłodsi uczestnicy. Po 20:00 o nagrody i stypendia powalczą dorośli. Ze skąpanego w deszczu rynku głównego w Krakowie Paweł Konieczny.
1: Niepotrzebne ubrania, zabawki albo biżuteria mogą dostać drugie życie. W Hali Odra w Szczecinie odbył się Less Waste Market, czyli pchli targ, na którym każdy mógł kupić lub sprzedać bibeloty.
6: Głównie patrzyłem przy sobie jakieś książki fajne.
7: Akurat może coś wpadnie w oko i to będzie to, co się tak do nas uśmiecha.
8: Szukają panie może czegoś konkretnego?
7: Tak, fajne letnie ubrania.
8: Nawet już znalazłam.
7: Lniana koszula za 3 dyszki, przepiękna.
8: No i piesek też może przyjść, także zaraz mam nadzieję, że znajdę dla niego jakiś kombinezonik. Można znaleźć perełki jakieś tutaj?
9: Oczywiście, właśnie taką znalazłam. Krótkie spodenki, bardzo fajne.
10: Szklane korale, robione ręcznie. Po koszcie, żeby ktoś się jeszcze cieszył.
8: Jak idzie sprzedaż dzisiaj?
7: Kiepsko.
8: Widzę, że panie tutaj bardzo dużo butów mają.
7: Parka butów, trzeba się trochę pozbyć i zrobić miejsce na nowe.
8: Ile tych par tutaj będzie?
7: Około 20. Ale niektóre są nawet nowe, nie chodzone. Szkoda sprzedać, ale też szkoda, żeby leżały.
1: Usłyszała od odwiedzających i kupujących te unikalne rzeczy z duszą w Hali Odra reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się pełna godzina, a więc czas na fakty w RMF FM.
1: Na które zaprasza Katarzyna Podraza. Na początek tragiczna seria wypadków w Alpach. Zginęło 7 wspinaczy. Mamy także ważne informacje dla kierowców zachodniopomorskim. Utrudnienia na S3. Będzie również zaproszenie do małopolskiej Wieliczki. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM pierwszy mały mundialowy skandal. Siedmiu alpinistów zginęło w ciągu doby w północno-zachodnich Alpach. Większość w rejonie masywu Mont Blanc po stronie włoskiej i francuskiej. Jak podała włoska agencja ANSA, dziś w okolicach lodowca Brenva znaleziono ciało kolejnego wspinacza. Do śmiertelnych wypadków doszło na najważniejszych czterotysięcznikach w rejonie Doliny Oste. Uwaga, kierowcy w Zachodniopomorskim. W Otanowie na trasie S3 auto osobowe uderzyło w bariery. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Duże utrudnienia do końca weekendu mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów w centrum Warszawy. Powód to kolejny etap remontu w ścisłym centrum stolicy. Tramwaje nie jeżdżą m.in. wzdłuż 6-kilometrowego odcinka ulicy Marszałkowskiej między placem Zbawiciela a ulicą Stawki.
2: No nie jeżdżą, jakieś przebudowa jest, ale to w tygodniu też by mogli, bo w nocy robić, tak? A nie w ciągu dnia. Na Mokotów się chciałam dostać.
3: Nie wiedziałem nawet o tym, aczkolwiek no to już jest troszeczkę większe utrudnienie, że tak powiem, no bo w takim wypadku całe rondo stoi.
4: I co robić, jak jechać?
3: Znaczy, no najlepiej wziąć zastępczą komunikację, autobusy, chociażby właśnie jak trzeba się gdzieś szybko dostać i ktoś może nie wiedzieć na przykład, że jest zastępcza komunikacja i to trochę frustrujące może.
2: Stoją osoby, które są z komunikacji, mówią jak dojechać.
4: I gdzie pani idzie?
2: Teraz muszę iść autobusem do placu Zbawiciela i stamtąd chyba jakiś tramwaj już będzie.
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Podpowiedzi, jak poruszać się do końca weekendu w centrum stolicy, mamy na rmf24.pl.
5: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Warsztaty dawnych rzemiosł, pokazy, atrakcje dla dzieci oraz koncerty. To tylko niektóre atrakcje 20. Święta Soli, które odbędzie się jutro w małopolskiej Wieliczce. Co jeszcze czeka odwiedzających? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
6: Będzie można wziąć udział w warsztatach dawnych fachów, podczas których rzemieślnicy w historycznych strojach zaprezentują tradycyjne techniki skręcania lin, lepienia garnków, bednarstwa, wykuwania w metalu, liniarstwa i czerpania papieru. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w ważeniu soli czy rzeźbieniu w solnych bryłach. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę edukacyjną z solniczkami z masy solnej, pamiątkowymi dokumentami z pieczęcią oraz mega puzzlami. Na scenie nie zabraknie występów, a w strefie gastronomicznej zagoszczą potrawy inspirowane kuchnią górniczą. Święto Soli w Wieliczce potrwa od 10 do 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: A na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: No, mamy pierwszy mały mundialowy skandal. Reprezentacja Anglii została okradziona. Chodzi o sprzęt treningowy. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego potrzebne wyposażenie. Skradziono m.in. piłki czy buty. A wszystko to wydarzyło się jeszcze przed przyjazdem Anglików do ich bazy w Kansas City. Za godzinę piąty mecz turnieju. Szwajcaria zagra z Katarem. Szwajcarzy wydają się nie tylko faworytem tego meczu, ale także całej grupy, w której są także Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Natomiast Helweci nie zawsze dobrze radzą sobie w roli faworyta.
10: Bardzo, bardzo doświadczony zespół, dobrze obsadzony. Tak naprawdę ja bym przy nich postawił duży znak zapytania. W momencie, kiedy mają jakieś problemy mentalne pod względem podejścia do przeciwnika, no to nie zawsze dobrze to wygląda.
9: Przypomina były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Zaglądamy teraz do Zielonej Góry. Zastal kontra Legia w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch kwartach Legia prowadzi 39-30. Co ciekawe, w drużynie z Warszawy bez punktów jeszcze Andrzej Pluta. W Zastalu najskuteczniejszy 11 punktów Patrick Cartier. Polskie medale na Mistrzostwach Europy w kajakarskim sprincie w portugalskim Montemor. Zdobyliśmy srebro i dwa brązowe krążki. Na drugim miejscu znalazła się kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów.
11: Mój syn miał wczoraj pierwsze urodziny, jest w domu, także ten medal jest dla niego. No i cieszę się, że bardzo ciężko pracowałyśmy, no i to tutaj po prostu zatrybiło.
9: Tak mówiła Dominika Putto ze Srebrnej Osady. Jutro dokończenie mistrzostw i kolejne polskie szanse na podium. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zwolnił je Adam Małysz. Tajner w wyborach był jedynym kandydatem, zebrał 75 z 81 głosów. Poprzednio tę funkcję piastował od 2006 do 2022 roku. Obecnie Tajner jest także posłem i pozostanie nim do końca kadencji.
7: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierający.
12: Tu Radio RMF24.
13: Jak zaczynać sobotni wieczór, to naprawdę mocno. Takie mamy przekonanie w scenach zbrodni. Daniel Dyk
14: i Kamil Barnowski, a nasz dzień.
13: Jak zaczynać sobotni wieczór, to naprawdę mocno. Takie mamy przekonanie w scenach zbrodni. Daniel Dyk
14: i Kamil Barnowski.

0: sceny zbrodni i rzeka zbrodni. Czas na nazwisko Arthur Shawcross. To jeden z najbrutalniejszych seryjnych morderców Stanów Zjednoczonych. No właśnie, wspomnieliśmy, że w jego przypadku można mówić o podwójnej serii, ale jak to u nas? Po kolei.
1: Arthur John Shawcross przyszedł na świat 6 czerwca 1945 roku w Kittery, stan Maine. Miał 4 młodszego rodzeństwa.
0: Dorastał jednak w Watertown, w stanie Nowy Jork. To tam poszedł do szkoły i radził sobie świetnie, ale tylko w klasie 1 i 2. W 3 klasie szkoły podstawowej jego oceny tak drastycznie spadły, że nauczyciele zdecydowali się poddać go testom na inteligencję. Wynik IQ wykazał, że Arthur jest znacznie poniżej średniej. Od tego czasu był po prostu przepychany z klasy do klasy.
1: Zdaniem znajomych ze szkoły, Arthur już od lat najmłodszych miał skłonności sadystyczne. Bywał brutalny, ewidentnie czerpał satysfakcję z dręczenia innych i zadawania im bólu.
0: Gdy miał 15 lat, został wyrzucony z liceum. Na początku lat 60. łapał się dorywczych prac, wkrótce poznał swoją żonę, szybko doczekali się dziecka i równie szybko małżeństwo się skończyło. Rozwiódł się, gdy miał lat 19.
1: W 1967 roku został powołany do US Army. To czas wojny w Wietnamie. Trafił tam na tak zwaną jedną turę. Miał wiele szczęścia. Jego oddział nigdy nie uczestniczył w walkach.
0: Choć on sam po powrocie jako weteran przechwalał się swoimi osiągnięciami i bohaterstwem na polu bitwy.
1: Po powrocie do kraju pozostał w armii. Służył w bazie Fort Hill w Loughton w Oklahomie. Pracował w zbrojowni jako konserwator broni. Wtedy też poznał swoją drugą żonę. To ona jako pierwsza wysłała go do psychiatry.
0: Ten stwierdził, że Arthur Shawcross jest piromanem. Uwielbia podkładać ogień. Aż dziwne, że do tej pory nie przyczynił się do żadnej wielkiej tragedii. Lekarz przedstawił swoją diagnozę wojsku. Nie miał innego wyjścia. No a to, jak się domyślamy, oznaczało wydalenie Arthura z armii i koniec jego mundurowej kariery.
1: Razem z żoną przenoszą się do miejscowości Clayton w stanie Nowy Jork. Agresywne zachowanie Arthura stają się tak częste, że kobieta nie wytrzymuje i domaga się rozwodu. Bez kontroli małżonki Arthur staje się najgorszą wersją samego siebie. Podpalenia, włamania. Za to w końcu trafia do więzienia na 5 lat.
0: Za kratkami był niezwykle karnym i wzorowym więźniem. Nawet uratował życie jednemu ze strażników. Ze wzorową opinią więc wyszedł na wolność już po 22 miesiącach z 5 zasądzonych lat. Wraca w rodzinne strony, osiedla się w Watertown, tu poznaje żonę numer 3. I tu zamordował po raz pierwszy. Ale o tym za moment.

0: sceny zbrodni wracamy do amerykańskiej miejscowości Waterhouse.
1: Jest rok 1972. Arthur Shawcross ma 27 lat, jest żonaty po raz trzeci, częste kłótnie, wybuchy agresji. Jednak hamuje się w pewien sposób. Wkrótce dochodzi jednak do rozstania i poza małżeństwem jego hamulce zupełnie puszczają.
0: 7 maja do lasu w okolicy domu zwabił 10-letniego Jacka Blake'a. Znali się. Mieszkali po sąsiedzku. Czasem razem chodzili powędkować. Tym razem Shawcross wykorzystał chłopca i zamordował.
1: Arthur Shawcross, który zakosztował nowych mrocznych wrażeń, idzie za ciosem. 2 września wpadła mu w oko 8-letnia Karen Hill. Dziewczynka przyjechała do Waterhouse ze swoją mamą. Chciały tu spędzić świąteczne dni. W Stanach Zjednoczonych obchodzono wtedy święto pracy.
0: Arthur uprowadził dziewczynkę.
1: Nie był jednak ostrożny, więc policja szybko ustaliła, kto kręcił się koło córki pani Hill, z kim dziewczynka rozmawiała w dzień swojego zaginięcia. Już na 2 dzień aresztowano Arthura Shawcrossa. 2 dni później natrafiono na ciało jego wcześniejszej ofiary.
0: Shawcross przyznał się do obu morderstw. Poszedł na układ z prokuratorem, dzięki czemu uznano, że do zabójstw doszło przypadkiem. Usłyszał wyrok jedynie 25 lat, ale już po 15 był znowu na wolności.
1: I znowu dobre sprawowanie. Pracownicy więzienia gwarantowali, że przeszedł właściwie resocjalizację, choć psychologowie zdanie mieli odmienne. Uznali, że nadal zagraża społeczeństwu. To był rok 1987. Jego wyjście na wolność wywołało publiczne protesty i demonstracje mieszkańców kilku miejscowości stanu Nowy Jork. Nie chcieliby wracał w te okolice. Nie chcieliby ten dewiant, ten morderca dzieci, zamieszkał wśród nich.
0: W konsekwencji Shawcross pozostał w tym stanie, ale zmieniał co chwilę miejsce zamieszkania, aż osiedlił się w miejscowości Rochester, w której nie był tak rozpoznawalny. W 1988 roku znów zaczął mordować.
1: Wiedział z doświadczenia, że zaginione dzieci wywołują dużo zamieszania, że mocno angażują zarówno społeczeństwo, jak i służby, że wywołują nagonkę medialną na porywacza czy mordercę. Postanowił więc zainteresować się tym, kto mało kogo interesował. Bezdomni i prostytutki.
0: Jak na człowieka o niskim ilorazie inteligencji, jego plan okazał się niezwykle skuteczny, a jego kolejna seria to co najmniej kilkanaście ofiar, które początkowo uchodziły mu bezkarnie i niemal nie wywoływały żadnych, poza odnotowaniem w statystykach, działań ze strony policji.

0: Nasz dzisiejszy temat to rzeka zbrodni. Naszym antybohaterem jest Arthur Shawcross. Ma 43 lata, z czego prawie 2 spędził w więzieniu za podpalenia i włamania. Kolejne 14 spędził w więzieniu za brutalne wykorzystanie i zamordowanie dwojga małych dzieci. Nie chciał wracać za kraty, a także nie chciał przestać mordować.
1: Postanowił na celownik wziąć kobiety z marginesu społecznego, te, na które w końcówce lat 80. nie zwracało się uwagi, które dla społeczeństwa amerykańskiego były niemal przezroczyste, których nikt nie zauważał. Niestety nie przejmowano się także ich zniknięciem. Kobiety bezdomne, prostytutki, te, które mieszkały na ulicy i te, które na ulicy pracowały.
0: Jego pierwszą ofiarą była Dorothy Blackburn. Jak później twierdzi, nie planował jej zabić, ale śmiała się z jego seksualnych umiejętności, tak to nazwijmy. Udusił ją 18 marca 1988 roku.
1: Kolejna jego ofiara również zginęła z podobnego powodu. To był 9 lipca 1989. Podjechał samochodem do miejsca, w którym czekała na klientów Ann Steffen. Wsiadła i pojechali w ustronne miejsce nad rzeką Genesee.
0: Tam zaczęli, ale podobnie jak wcześniej, coś mu nie szło. Ona zaczęła z niego szydzić. Wtedy ją uderzył. Upadła na asfalt. Zaczęła się czołgać z daleka od niego. On szedł za nią i patrzył. Wiedział, że mu nie ucieknie. Dostała mocno. W dodatku drogę ucieczki odcinała jej rzeka. Gdy do niej dotarła, znów zaatakował. Przytrzymał jej głowę w wodzie i czekał, aż przestanie się ruszać. Ciało puścił z prądem Genesee.
1: 29 lipca także utopił w tej samej rzece, tym razem bezdomną, 59-letnią Dorothy Killer.
0: Prasa zaczęła już pisać o tajemniczym mordercy znad Genesee River. Końcówka września, kolejna prostytutka. Mordował jak w szale. W listopadzie 4 kolejne kobiety, w grudniu 3. Policja wtedy zaczęła patrolować okolice rzeki z helikoptera.
1: 2 stycznia 1990 roku śmigłowiec policyjny dostrzegł porzucone na brzegu rzeki ciało. Zarejestrowano stojącego na pobliskim moście vana i jakiegoś mężczyznę przy samochodzie. Policja uznała, że to może być zabójca w myśl zasady, że mordercy wracają na miejsce zbrodni.
0: Ustalono numery rejestracyjne tego vana i dane właściciela. Tak śledczy dotarli do Arthura Shawcrossa.
1: Usłyszał wyrok 250 lat więzienia. Do tego dołożono mu jeszcze wyrok dożywotniego więzienia za morderstwo popełnione w innym stanie. Nigdy nie okazał skruchy z powodu morderstw i gwałtów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka.
1: Ostatnio spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim, a moim kolejnym gościem będzie jeden z najwybitniejszych polskich pływaków, Paweł Korzeniowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 9 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dzięki Faktom RMF FM jesteście na bieżąco z tym, co w kraju i na świecie. Za chwilę wybije 21. Fakty prezentuje Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy zdecyduje ostatecznie polski prezydent? Posłuchajcie, co w RMF FM mówił o tym Paweł Kowal. Coraz bliżej szczytu G7 z udziałem Trumpa i Załańskiego. Czy dojdzie do ich spotkania? A na mundialu pojedynek Szwajcarii z Katarem. O tym usłyszycie w mistrzowskich faktach sportowych. Trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, mówił w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Kowal, pytany o sprawę odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą jest zdania, że w tej sprawie Karol Nawrocki dostał wszystkie możliwe argumenty.
2: Zna wszystkie za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię.
3: Czy premier by podpisał taki wniosek, jeśli prezydent by podjął?
2: Już ostatnia rzecz, która będę opowiadał teraz, to wyprzedzał wydarzenia o różnych 5 etapów.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Pawłem Kowalem jest na rmf24.pl. Donald Trump spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu i weźmie udział w sesji roboczej z udziałem Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu G7 we Francji w przyszłym tygodniu, poinformowali wysocy rangą urzędnicy administracji USA. Trump ma udać się do Europy w poniedziałek po niedzielnej gali mieszanych sztuk walk w Białym Domu. Jak zwraca uwagę agencja Reutera, spotkanie odbywa się w czasie, gdy rosyjskie postępy na Ukrainie uległy spowolnieniu, a Kijów zabiega o większe wsparcie od swoich sojuszników. Chcemy, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej, podkreślił amerykański urzędnik. Rozmowy Trump-Załański nie są planowane, ale obaj przywódcy mogliby się spotkać na marginesie szczytu.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Można usiąść w fotelu, posłuchać ulubionej muzyki, spotkać się z bliskimi, a przy sprzyjającej pogodzie dostrzec z okna górskie szczyty. W szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu powstała strefa wytchnienia dla chorych z oddziału onkologii klinicznej. Pan Józef, pacjent, polubił to miejsce od razu.
5: Bardzo fajny, tak zrobiony ten pokój, superowo. To jest taka strefa takiego trochę relaksu, takiego odpoczynku, po prostu zapomnienie o tej chorobie. A to dużo znaczy.
6: Jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, stwarzanie pacjentom takich miejsc w warunkach szpitalnych, które z tego szpitala po prostu nie przypominają, no to jest taka rzecz, która powinna się dotyczyć każdego oddziału onkologii. My mamy to szczęście, że mamy taką możliwość, że nasi pacjenci mogą w komfortowych warunkach spędzać czas w trakcie tego trudnego procesu terapii onkologicznej.
1: Mówił dr Marek Kowalczyk, kierujący oddziałem onkologii klinicznej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Japońska sztuka walki, która opiera się głównie na technikach obronnych. Dziś w Poznaniu ponad 1400 osób ćwiczyło na specjalnym treningu z okazji 50-lecia Aikido w Polsce. Na tatami, czyli na specjalną matę, wszedł też nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Co ja mam robić, sensei Justyno?
8: Technika nazywa się Aihami Katate Dori Ikkyo. Teraz chwytasz mnie za lewy nadgarstek. Następnie unoszę lewą rękę do góry.
7: Chodzę
8: w swoim centrum.
7: Leżę już na macie.
8: Tak, leżysz już na macie. Podkładam całe twoje ciało i dociskam też rękę do maty, lekko nad łokciem prawa ręka.
7: Okej, a teraz mogę ja spróbować?
8: Jasne.
7: Jasne.
8: Zapraszam.
7: Dobra.
8: Będę twoim uke, czyli
7: dobrze.
8: Uczniem.
7: Okej. Czyli lewą rękę podnoszę do góry,
8: tak
7: łapię za nadgarstek, idę do przodu i rozciągam się na macie, tak. Dobra. Trzymam rękę za łokieć i rozciągam.
8: Dokładnie tak.
1: Tak sensei Justyna uczyła naszego reportera. Weekendowe seminarium w Poznaniu to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.
0: Po najnowszych faktach o 21:00 wracają sceny zbrodni i nasz dzisiejszy temat Rzeka Zbrodni. Kamil Barnowski
10: i Daniel Dyk w programie. Nie brakuje także, jak zawsze, dobrej muzyki. Dla naszych słuchaczy już teraz Aerosmith. Dream On.

0: Tu sceny zbrodni, tu rzeka zbrodni.
1: I w naszej historii jest 23 listopada 1989 roku. Przenosimy się do Acme, małego miasteczka w stanie Waszyngton, tuż przy autostradzie numer 9. Około godziny 14, 18-letnia Mandy Stawik razem ze swoim psem, owczarkiem niemieckim, wychodzi z domu, aby pobiegać. Była to jej codzienna rutyna. Zazwyczaj podczas treningów towarzyszyła jej mama, Mary, ale z okazji tego, że był to dzień po święcie dziękczynienia, kobieta miała inne, ważniejsze rzeczy na głowie.
0: Jej typowa pętla treningowa miała około 8 km. Mandy biegała wzdłuż Strand Road, gdzie znajdował się jej dom, obok lasu w kierunku rzeki Nooksack.
1: Czas mijał, a Mandy nie wracała ze swojego treningu. Mary Stawik zaczęła się niepokoić o córkę, ale myślała, że spotkała może jakąś znajomą ze szkoły i po prostu zagadała się. Po kilku godzinach do domu przybiegł skamlący owczarek niemiecki. Musiało stać się coś naprawdę złego.
0: Lee, brat Mandy, był tego popołudnia w odwiedzinach u swojego kolegi, u państwa Andersonów. Chłopak był pewien, że widział, jak jego siostra wraca już do domu z treningu. Co wydarzyło się w ciągu kilku minut dzielących Mandy od domu? A może to jej bratu coś się po prostu przewidziało?
1: Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Dziewczyna według opisu bliskich tego dnia była ubrana w zielone spodnie dresowe, jasno-szarą bluzę, a podczas treningu słuchała muzyki z Walkmana.
0: Policja przy pomocy lokalnej społeczności rozpoczęła akcję poszukiwawczą. Sprawdzano tereny wokół dróg, lasy, okolice rzeki Nooksack. Szybko też skontaktowano się z Rickiem, chłopakiem zaginionej. Był zaskoczony, nie miał pojęcia, co mogło stać się z Mandy. Początkowo znajdował się w kręgu podejrzanych, ale szybko został z niego usunięty ze względu na mocne alibi.
1: Według jednej z zakładanych hipotez, piękna blondynka, biegnąca samotnie z dala od zabudowań, została wciągnięta do samochodu i porwana. Musiała być zastraszona lub ogłuszona. W innym wypadku wysportowana 18-latka zrobiłaby absolutnie wszystko, aby wydrzeć się ze szponów porywacza.
0: Akcja poszukiwawcza trwała dalej. Trzeciego dnia od zniknięcia dokładnie patrolowano rzekę Nooksack. Jakieś 10 km od domu rodziny Stawik policjanci dostrzegli spory przedmiot unoszący się na powierzchni. Gdy podpłynęli bliżej, nie mieli już najmniejszych wątpliwości. To nie był przedmiot, to było ciało zaginionej Mandy Stawik.
1: Kim był morderca? Odpowiedź na to pytanie zajęła prawie 30 lat.

0: Wracamy do sprawy Mandy Stawik. Po 3 dniach od zaginięcia jej ciało znaleziono w rzece Nooksack w stanie Waszyngton.
1: W trakcie autopsji ustalono, że przyczyną śmierci było uduszenie w wyniku utonięcia. Rzeka w tym miejscu jest bardzo płytka. Kobieta musiała być nieprzytomna, gdy znalazła się w wodzie. Na żwirowym dnie i brzegu nie zlokalizowano żadnych śladów walki. Na górnej części głowy Mandy znajdowała się rana, zadana tępym narzędziem. Po tym ciosie najpewniej straciła przytomność. Przed śmiercią 18-latka została wykorzystana seksualnie.
0: Mieszkańcy Acme byli w szoku. Wiedzieli, że mordercą jest najprawdopodobniej któryś z mieszkańców tej małej, dobrze się znającej wzajemnie społeczności. Bezpieczne dotychczas miejsce już na zawsze zmieniło swoje oblicze. Podejrzenia padły na lokalnego bezdomnego, który w dniu zaginięcia Mandy kręcił się po okolicy. Wytypowano również kilkudziesięciu mężczyzn, od których pobrano DNA. Nie pasowało ono jednak do materiału genetycznego mordercy. Setki informacji od mieszkańców, setki telefonów ze wskazówkami. Wszystko to nie przyniosło niestety przełomu w sprawie.
1: Śledczy próbowali połączyć tę śmierć ze sprawą seryjnego zabójcy, znanego jako morderca z nad Green River w Seattle. Po latach okazał się nim być Gary Ridgway, który przyznał się do zamordowania 49 kobiet. Po konsultacjach ustalono, że Mandy Stawik nie pasuje do profilu ofiar tego seryjniaka. Dekady mijały, a policja dotarła do ściany.
0: W 2013 roku do lokalnej policji dotarło zgłoszenie od Mary Lee Anderson. Kobieta w czasie pogawędki z Heather Backstrom, koleżanką w akwaparku, do którego przyprowadziły swoje dzieci, rozmawiały m.in. na temat tragicznej śmierci Mandy Stawik. Uczyły się w tej samej szkole w Mount Baker. W czasie tego spotkania znajome doszły tak od słowa do słowa do wniosku, że chyba wiedzą, kto mógł mieć jakiś związek z tą sprawą. Mary Lee wspomniała, że pewnego dnia nocą do jej domu zapukał niebezpieczny mężczyzna, który powtarzał, że ją kocha i nawet zaczął się do niej dobierać. Z kolei Heather opowiedziała o dziwnym chłopaku, który w bardzo osobliwy sposób próbował ją poderwać.
1: Antybohaterem obu tych historii był ten sam mężczyzna, niejaki Timothy Bass. Śledczy, nie mając innych tropów, postanowili się przyjrzeć mu bliżej. Ustalenia policji były szokujące.

0: teraz ponownie interesuje nas rzeka zbrodni.
1: Podejrzanym w sprawie, o której opowiadamy, jest Timothy Bass. W 1989 roku, w momencie zabójstwa Mandy, mieszkał przy tej samej ulicy, co jej rodzina. Od domu państwa Stawik dzieliło go kilka budynków. 18-letnia studentka podczas swoich treningów codziennie biegała obok jego domu. Jednak mimo tego mężczyznę nie przesłuchano w tej sprawie i nie pobrano materiału DNA do badań porównawczych.
0: Śledczy zapukali w końcu do drzwi Timothy'ego Bassa. Ten stwierdził, że nie pamięta, kim była Mandy Stawik, mimo że sprawą jej zaginięcia, a później morderstwa, żył praktycznie cały stan, a on przecież był jej bliskim sąsiadem. Podkreślał, że nie ma absolutnie nic wspólnego z tą sprawą i nie przekaże próbki swojej śliny do badań. Zacytujmy, powiedział, że wie, czym kończy się oddanie swojego DNA, bo oglądał to w programach kryminalnych.
1: Po tej rozmowie detektywi mieli tylko większą pewność, że Timothy musi mieć jakiś związek z tą głośną sprawą. Mężczyzna pracował wówczas jako dostawca w lokalnej piekarni. Śledczy chcieli podstępem zdobyć jego materiał DNA. Wagner, kierowniczka sklepu, przekazała śledczym, że Bass nie pozostawia po sobie w pracy żadnych śmieci i cały czas chodzi w rękawiczkach.
0: Szefowa piekarni jako świeżo upieczona mama, wiedząc, w jakiej sprawie podejrzany jest jej pracownik, postanowiła wziąć jednak sprawę w swoje ręce i to naprawdę dosłownie. Cały czas obserwowała Bassa, w końcu dostrzegła, jak ten przelewa kolę do plastikowego kubka, a potem wrzuca te przedmioty do kosza. Gdy mężczyzna wyszedł, Wagner schowała kubek, schowała tę puszkę, a następnie te dowody przekazała policji.
1: Wyniki badań były jednoznaczne. DNA Timothy'ego Bassa pasowało do materiału genetycznego mordercy Mandy Stawik. Timothy przekonywał, że miał tajny romans z Mandy, dlatego śledczy znaleźli jego DNA. Ale na to nie było absolutnie żadnych dowodów. Dodatkowo brat oskarżonego relacjonował podczas procesu, jak Timothy wpadł w panikę po tym, gdy śledczy zapukali do jego domu.
0: W lipcu 2019 roku Timothy Bass usłyszał wyrok 27 lat więzienia. Do końca podkreślał, że jest niewinny. Po wyroku odczytano oświadczenie rodziny zamordowanej Stawik. Tej rany nie da się wyleczyć. Timothy Bass nie może wyjść na wolność pod żadnym pozorem.

0: Punktualnie o godzinie 22 posłuchajmy faktów w RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla Magdaleny H. Na jej dawnej działce w Lutoryżu znaleziono ludzkie płody. W doniesieniach ze świata porozumienie z Iranem już jutro, tak twierdzi Trump, a w Szwajcarii referendum za ograniczeniem liczby ludności. Kolejne mundialowe starcie w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono 32 zakopane płody. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Patomorfolog Magdalena H. usłyszała dzisiaj zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta złożyła też wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała płody ludzkie bez pomocy innych. W ziemi znaleziono też obok inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Służby dzisiaj też przekopywały teren działki w Lutoryżu. Ich prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
1: Być może jutro zostanie podpisane porozumienie USA-Iran. Zapowiedział to Donald Trump, ale jak dotąd nie ma potwierdzenia z Teheranu. Prezydent USA oświadczył też, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Trump zagroził jednocześnie, że jeśli proces wdrażania układu nie przebiegnie szybko i sprawnie, USA mają ostateczną alternatywę, która, jak stwierdził, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Baghaei, cytowany przez agencję Reutera, stwierdził, że Iran będzie musiał naliczać opłatę za usługi świadczone w cieśninie Ormus. Według niego strony uzgodniły też, iż kwestia nuklearna i sprawy z nią związane nie będą na tym etapie poruszane. Donald Trump napisał natomiast, że Iran wyrzekł się broni atomowej. W Szwajcarii jutro odbędzie się referendum w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. Głosowanie zainicjowała skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Według niej masowa imigracja wywiera presję na usługi publiczne i rynek mieszkaniowy, a także przyczynia się do wzrostu przestępczości. Rząd i parlament odrzucają tę inicjatywę. Ostatnie sondaże wskazują, że większość Szwajcarów jest przeciwnych propozycjom prawicy.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Młodzi artyści w towarzystwie gwiazd polskiej sceny. Tak wyglądał koncert finałowy 18. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się na Rynku Głównym w Krakowie. Uczestnikom z niepełnosprawnościami walczącym o statuetki Zaczarowanego Ptaszka towarzyszyli Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo Walaszek.
4: Wspaniały, wzruszający koncert. I piosenki z moich czasów młodości. Bardzo mi się podoba.
5: Wrażenia świetne, wzruszająco, pięknie. Spełniły się nasze takie fajne dzisiaj. Fajnie się zakończyła ta sobota. Było bardzo dobrze popatrzeć na te młode gwiazdy wśród starszych też artystów. Fajnie, że oni też spełniają te swoje małe marzenia.
6: Podziwiam głosy tych młodych ludzi. No, są świetne. Wspaniali młodzi artyści.
7: Zrobią karierę?
6: Myślę, że jak będą mieli takie możliwości, to tak.
1: Mówili reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu widzowie dzisiejszego koncertu. Jutro z kolei na Rynku Głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. A przed ostatnimi już dziś mistrzowskimi faktami sportowymi zapraszam na kolejne fakty RMF FM. O 23:00 przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: A na ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Bril Embolo z golem. Szwajcaria prowadzi z Katarem 1-0 w meczu Mistrzostw Świata. To był pierwszy rzut karny podyktowany dla Szwajcarów w historii ich mundialowych występów. Na samym początku spotkania była jeszcze bramkowa szansa dla Katarczyków. Później do głosu doszli Szwajcarzy. No i trzeba przyznać, kilka dobrych naprawdę okazji zmarnowali. W oczekiwaniu na mecz Brazylia-Maroko z kolei, który rusza za 2 godziny, teraz komentarz byłego już piłkarza Radomiaka, Brazylijczyka Leandro.
10: Ja uważam, że będzie najtrudniejszy, jeżeli chodzi o grupowy, tak, mecz. Przecież wiemy, że Maroko ma bardzo dobry zespół, ale tak naprawdę patrząc po tyle umiejętności, co Brazylia ma, i jesteśmy jeden z kandydatów do wygrania mistrza.
7: Podkreśla Brazylijczyk, od lat związany z naszym krajem. Wyjściowe składy Brazylii i Maroka poznamy mniej więcej za godzinę. W nocy w tej samej grupie C zmierzą się Haiti i Szkocja, czyli dwa kraje, które wracają na mundial po dłuższej przerwie. W przypadku Haitańczyków to aż 52 lata, Szkotów 28. A jeśli ktoś zamiast zarywania nocy woli długi letni poranek, to może nastawić budzik na 6:00. O tej porze ruszy mecz Australii z Turcją. Noc ważna nie tylko dla fanów futbolu. Przed nami bowiem 5. mecz finałowy ligi NBA. New York Knicks kontra San Antonio Spurs. Knicksi w razie zwycięstwa zdobędą tytuł, ale muszą wygrać w hali w Teksasie. Początek meczu o 2:30. U nas po trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi 2-1 dla Legii Warszawa, która wygrała dziś w Zielonej Górze z Zastalem 79-63. Walczyliśmy, byliśmy razem. Bardzo ważne było dla nas, by poprawić grę w obronie. Zatrzymaliśmy ich na 63 punktach i dzięki temu wygraliśmy. Podsumował zwycięstwo Karl Ponsar z Legii. 4. mecz w poniedziałek wieczorem.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
0: Od Pomorza przez centrum po południe kraju miejscami intensywny deszcz, lokalnie też burze, również cały wschód kraju z dużymi szansami na deszcz, także nocą, ale słabiej popadać może na całym obszarze naszej Polski pięknej. Jutro ochłodzenie w pogodzie, 13 stopni na Suwalszczyźnie to maksimum, 17 będzie w centrum, 18 na południowym zachodzie.

0: Porwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Ronald Dominik.
1: Znany także jako
2: dusiciel z Baju.
1: Miejsce i okres działalności:
2: Delta Mississippi w stanie Louisiana, lata 1997-2006.
1: Liczba ofiar:
2: 23.
1: Skazany na
2: dożywocie.
3: Upalny lipiec 1997 roku w Delcie Mississippi. David Mitchell wraca pieszo z imprezy urodzinowej. Trasa z domu jego babci jest dość długa, a upał i wilgoć dają się we znaki. David postanawia więc złapać stopa. Przez chwilę nie ma szczęścia, ale w końcu ktoś się zatrzymuje.
4: Pan 200 gdzieś, młody?
3: 19 lat życia w USA to wystarczający czas, by czarny chłopak jak David nauczył się ograniczonego zaufania do białych mężczyzn z południa Stanów. Mitchell postanawia jednak zignorować swój instynkt i wsiada do auta, z którego nie wysiądzie żywy. Kierowcą samochodu był Ronald Dominik, a David Mitchell był pierwszą z jego 23 ofiar. Ronald Joseph Dominik urodził się 9 stycznia 1964 roku w Thibodeau w stanie Louisiana. Pochodził z robotniczej rodziny mieszkającej na osiedlu przyczep kempingowych na obrzeżach miasta. Mimo skrajnej biedy, w której się wychowywał, sumiennie chodził do szkoły. Nie miał tam jednak zbyt wielu przyjaciół.
5: Ronald był melancholikiem, nie umiał się porozumieć z innymi uczniami, do tego miał problemy z nadwagą, był biedny, miał niską samoocenę, nie uprawiał sportu, nie pił, nie palił, no nie robił nic, co robiły fajne dzieciaki. W skrócie, był idealnym celem do prześladowań.
3: Niedługo przed ukończeniem liceum Ronald odkrył, że jest gejem, co dla innych uczniów stało się kolejnym powodem do docinków, prześladowań i pobić. Po ukończeniu liceum Dominik dostał się na Nicholls State University, co było niemałym osiągnięciem dla chłopaka z biednej robotniczej rodziny. Jako kierunek studiów wybrał informatykę. Przez chwilę wydawało się, że Ronald jest na dobrej drodze do ułożenia sobie życia. Tak się jednak nie stało. W połowie lat 80. chłopak niemal z dnia na dzień stracił zainteresowanie studiami i odszedł z uczelni. Niewykształcony Ronald Dominik, by zarobić na siebie, był zmuszony do wykonywania niewymagających, słabo płatnych prac. Co więcej, z powodów dyscyplinarnych często z tych prac wylatywał. Stabilności zatrudnienia nie sprzyjały także konflikty z prawem, głównie na tle seksualnym. Jednym z poważniejszych było oskarżenie o gwałt w 1996 roku, które trafiło do organów ścigania za sprawą sąsiadów siostry, z którą mieszkał Dominik.
6: No i wtedy, panie władzo, przez okno wyskoczył półnagi mężczyzna. Ronald biegł za nim, zgwałcił go, a potem chciał go zabić. Ale mu przeszkodziliśmy.
3: Ronald Dominik został aresztowany, a sąd ustalił kaucję na $100,000. Lecz gdy przyszła data procesu, prokuraturze nie udało się znaleźć ani ustalić tożsamości ofiary, dlatego sprawę oddalono. Nieco ponad pół roku po niedoszłym procesie z rąk Dominika zginął David Mitchell. Jego ciało znaleziono 14 lipca w rowie przy zalesionym odcinku autostrady. Sekcja zwłok wykazała obecność wody w płucach, dlatego pierwszą teorią śledczych było przypadkowe utopienie się w rowie. Tej teorii stanowczo przeciwstawiał się ojciec Davida.
7: Nie rozśmieszajcie mnie, mój syn doskonale pływał, a wody w rowie było góra po kostki. No i co ze spodniami spuszczonymi do kostek? Dla mnie to jasne, że w śmierć mojego syna zamieszane były osoby trzecie.
3: Ronald Dominik na swoje ofiary wybierał mężczyzn między 16 a 46 rokiem życia. Często, choć nie zawsze, były to osoby o orientacji homoseksualnej, w przeważającej większości czarne. Dominik najczęściej spotykał je podczas spacerów, wypraw samochodowych lub w gejowskich barach. Zazwyczaj zwabiał je do swojej przyczepy kempingowej ofertami darmowego alkoholu lub narkotyków. Jednak tym, co najczęściej przekonywało jego potencjalne ofiary do pójścia z Ronaldem, była obietnica odpłatnego seksu z jego nieistniejącą dziewczyną. W przyczepie wiązał ich, gwałcił, a następnie dusił. Ciała ładował do swojego pick-upa i wywoził w odosobnione wiejskie okolice. Między lipcem 1997 a październikiem 2004 roku Ronaldowi Dominikowi udało się w ten sposób pozbawić życia 14 ofiar. W październiku morderca po raz pierwszy zmienił profil swojej ofiary, na którą wybrał 21-letniego Michaela Barnetta. Zwłoki Barnetta znaleziono 24 października 2004 roku.
8: Co mamy?
9: Znowu młody mężczyzna, znowu związany, zgwałcony i uduszony. Jedna różnica, tym razem jest biały, ale myślę, że to może być ten sam sprawca.
8: Coś mi mówi, że możesz mieć rację.
3: Mimo tego policjanci mieli bardzo niewiele poszlak mogących ich naprowadzić na mordercę. Z niektórych ofiar udało się odzyskać materiał DNA potencjalnie należący do sprawcy. Jednak porównanie z bazą materiału genetycznego znanych przestępców pasujących do profilu nie dawało żadnych rezultatów. Po zabójstwie Michaela Barnetta Dominik zrobił sobie krótką przerwę od morderstw. Wrócił do nich w lutym 2005 roku, mordując 22-letniego Leona Luretta. Luret był alkoholikiem i włóczęgą, mającym opinię awanturnika. Co ciekawe, znał on także dwie wcześniejsze ofiary Dominika, Michaela Barnetta i Anoke Jonesa. W przypadku Jonesa Luret był nawet traktowany jako główny podejrzany, co zmieniło się dopiero gdy sam okazał się być ofiarą dusiciela z Bayou. 2 miesiące później, po śmierci 31-letniego bezdomnego Augusta Watkinsa, policjanci zaczęli na serio traktować swoją wcześniejszą hipotezę, że wszystkich morderstw z tym powtarzającym się opus moderandi dokonał ten sam morderca. Dlatego zdecydowano o przekazaniu sprawy dusiciela z Bayou do FBI. W czasie, gdy FBI szukało sposobów na dotarcie do sprawcy, Dominik mordował w najlepsze. Minęło tylko kilka dni od morderstwa Watkinsa, gdy Ronald zabił 23-letniego Kurta Cunninghama, swoją drugą białą ofiarę. W lecie tego samego roku z rąk mordercy zginęli jeszcze 28-letni Alonzo Hogan i 17-letni Wayne Smith. Ciało tego ostatniego morderca porzucił w kanale ściekowym, gdzie uległo silnemu rozkładowi w zaledwie kilka dni. W sierpniu 2005 roku przez południowe Stany USA przeszła drastyczna w skutkach klęska żywiołowa, która znacząco utrudniła śledczym poszukiwanie mordercy.
10: Fale wody zalewają parkingi w okolicy Nowego Orleanu. To pierwsze znaki nadciągającego huraganu Katrina.
3: Spustoszenie wywołane przez Katrinę było ogromne. Szkody szacowane były na 125 miliardów dolarów. Wiele rodzin straciło cały dorobek życia. Huragan spowodował także śmierć około 1800 osób. Katastrofa ta była jednak idealną okazją dla seryjnego mordercy. We wrześniu 2005 roku 40-letni Chris DeVille, próbując wydostać się ze zrujnowanej okolicy Napoleonville, złapał na stopa niewyróżniającego się niczym pick-upa, którego prowadził Ronald Dominik. Kilka godzin później leżał martwy w porastającym chwastami polu. Jego ciało, częściowo zjedzone przez szczury, znaleziono dopiero w październiku, a zidentyfikowano wyłącznie dzięki dokumentom znalezionym przy zwłokach. W listopadzie tego samego roku z rąk Dominika ginie 21-letni narkoman Nicolas Pellegrin. Jego śmierć nie była jednak wiązana z dusicielem z Bayou aż do aresztowania Ronalda Dominika. Głównie z powodu zeznań rodziny Pellegrina.
11: Chwilę przed śmiercią pożyczył pieniądze od swoich dealerów. Miał ich spłacić i nie zrobił tego. Dostał jakiś list z pogróżkami, więc chyba jasne, co się z nim stało.
3: Po morderstwie Pellegrina następuje niemal roczna przerwa w zabójstwach przypisywanych Dominikowi. Nie jest do końca jasne, czy faktycznie Ronald na jakiś czas porzucił mordowanie. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tej przerwy są skutki huraganu i związane z nim i porządkowaniem po nim zamieszanie, które znacząco utrudniało pracę służb porządkowych. Ostatnią znaną nam ofiarą dusiciela z Bayou jest Christopher Satterfield. Satterfield, podobnie jak wiele wcześniejszych ofiar mordercy, miał pokaźną kartotekę kryminalną. Miał też wielu potencjalnych wrogów. Policji brakowało punktów zaczepienia, szczególnie że z przesłuchań rodziny i przyjaciół wynikało, że Christopher ostatnio był widziany odjeżdżając czarnym SUV-em z bliżej niezidentyfikowanym mężczyzną. Przy ciele Satterfielda nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na tożsamość mordercy. Ani FBI, ani policja nie miały żadnych solidnych podejrzanych pasujących do morderstw z Bayou. Śledztwo zdawało się od lat tkwić w martwym punkcie, gdy niespodziewanie w listopadzie 2006 roku nastąpił przełom. Wszystko za sprawą Rickiego Wallace'a, dobrze znanego policji narkomana i kłamcy.
12: Mówię wam, panowie, ten gość próbował mnie zgwałcić, albo jeszcze gorzej, zaprosił mnie do swojej przyczepy, twierdząc, że będę mógł przelecieć jego panienkę, a potem coś przyćpamy. Na miejscu nie było panienki, gość powiedział, że zaraz przyjedzie. Tymczasem on mnie zwiąże, bo ją jarają tego typu zabawy. Powiedziałem mu, że zwariował i uciekłem, gdzie pieprz rośnie. Typ nazywa się Ronald Dominik.
3: Mimo że policjanci wątpili w historyjkę Wallace'a, to postanowili sprawdzić Dominika i zaprosili go na przesłuchanie, podczas którego poprosili go o dostarczenie próbki DNA, na co Ronald przystał bez protestów. Tydzień później, ku wielkiemu zaskoczeniu śledczych, DNA dostarczone przez Dominika zostało dopasowane do śladów znalezionych na ciałach dwóch ofiar dusiciela z Bayou, Oliviera Lebanksa i Manuela Rida. W związku z tym niezwłocznie wydano nakaz aresztowania Ronalda Dominika. Po krótkich poszukiwaniach morderca został aresztowany 1 grudnia w schronisku dla bezdomnych. Tuż po aresztowaniu Dominik przyznał, że po oddaniu próbki DNA wiedział, że zbliżają się problemy, dlatego wyprowadził się z domu siostry i zaczął ukrywać się w schroniskach, bo nie chciał więcej sprawiać jej kłopotu. Nie próbował również ukrywać swojego zamieszania w morderstwa.
13: Nie będę wam ściemniał, panowie, to nie ma sensu. Wszystko wam opowiem ze szczegółami. Zabijałem, i to wielokrotnie. Sam nie wiem ile, co najmniej 23. Zapraszałem ich na seks i proponowałem wiązanie. Jeśli się nie zgadzali, to wychodzili wolno, ale jeśli byli chętni do wiązania, to uprawiałem z nimi seks, czy tego chcieli, czy nie. Potem bałem się, że na mnie doniosą, a po przygodach z 96 nie chciałem wracać za kratki, nawet na chwilę, więc postanowiłem nie zostawiać świadków.
3: Historia Ronalda Dominika nigdy nie zyskała tak wielkiego rozgłosu jak historie innych seryjnych morderców. Głównie dlatego, że w chwili jego aresztowania cała Ameryka wciąż żyła efektami huraganu Katrina i naprawianiem szkód po nim. A gdy w roku 2008 przyszedł czas na proces, który niewątpliwie odbiłby się szerokim echem, Ronald Dominik szybko zaakceptował ofertę ugody zaproponowaną przez prokuratorów. Według niej resztę życia spędzi w więzieniu, nie mając możliwości starania się o zwolnienie warunkowe.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bielińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już jutro po 14:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina 23. To czas faktów w RMF FM, który od teraz przedstawia Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Silny wiatr i burze nad Polską. Strażacy interweniowali dziś prawie 600 razy. Za oceanem mundialowe emocje. Trwa mecz Szwajcarii z Katarem. Za godzinę pierwszy hit tegorocznego turnieju. A na początek pilne wieści dla kierowców w Mazowieckiem. Na Krajowej 62 zderzyły się 3 osobówki. Tak jak wspomniałem, na początek DK62 w Mazowieckiem, na odcinku Serock-Wyszków w pobliżu miejscowości Popowo-Letnisko zderzyły się 3 osobówki. Ruch odbywa się tam teraz wahadłowo. Jedźcie ostrożnie. Prawie 600 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Tak wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji, ponad 250, było w rejonie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Po kilkadziesiąt razy strażacy interweniowali w okolicy Torunia i Wrocławia. Przede wszystkim usuwają tam powalone przez wiatr drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic. Przelotne burze mogą pojawiać się też jutro, przede wszystkim w północnej części kraju. Teraz mundial. Kończy się mecz Szwajcaria-Katar. Na zegarze meczowym w tej chwili 94. minuta. Wynik to wciąż 1-0 dla Szwajcarów. A za godzinę pierwszy hit tegorocznego mundialu. Brazylia zagra z Marokiem. Brazylijczycy na medal Mistrzostw Świata czekają już 24 lata. Teraz gwarantem na sukces ma być trener Carlo Ancelotti. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Człowiek potrafiący rządzić twardą ręką, umiejący też współpracować z gwiazdami. To pod jego wodzą Vinicius Junior grał najlepiej w Realu Madryt, a teraz ten boiskowy egoista mówi tak. Nie jestem tu po to, by zostać najlepszym piłkarzem turnieju. Jestem tu po to, by pomóc Brazylii wygrać i wrócić na szczyt. Mam więcej doświadczenia niż na poprzednich mistrzostwach. Jestem gotowy, by rozegrać świetny turniej, mówi piłkarz królewskich. Wróćmy jednak do Ancelottiego. On pięciokrotnie jako trener wygrywał Ligę Mistrzów. Był też na przykład asystentem Arrigo Sacchiego na mundialu w 1994 roku. Wtedy w finale Italia przegrała z Brazylią. Teraz Włoch ma poprowadzić brazylijskie gwiazdy i przede wszystkim wymusić na nich zaangażowanie w grę obronną, no bo za takim przeważnie Canarinhos sobie radzą. Rywal jednak trudny. Maroko to wschodząca siła światowej piłki.
1: A na stadionie aktualizacja. Katar wyrównał 1-1 w tej chwili.
3: Wrócimy. Fakty ze świata medycyny.
1: Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem, kiedy aparat słuchowy nie pomaga.
4: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było.
5: Co jest nowinką?
6: 4 implanty, które wszczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych technik nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
1: Z pacjentką panią Lidią oraz profesorem Jarosławem Markowskim ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Suszone porzeczki o smaku kawy, innowacyjne dżemy i dressingi na bazie aroni i jagody kamczackiej. Między innymi takich produktów można będzie skosztować w przyszłym tygodniu w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Placówka zaprasza osoby z całej Polski na bezpłatne degustacje specjałów opartych na polskich owocach jagodowych. Po spróbowaniu produktów konsumenci wystawią swoje oceny. Takie badania mają już za sobą Francuzi i Duńczycy.
7: Będzie można spróbować porzeczki o smaku miętowym, tradycyjnej porzeczki suszonej, odwadnianej osmotycznie w roztworze cukru, ale również porzeczki o smaku kawy.
8: Smak kawy w porzeczce może trochę szokować, ale się sprawdza. Dressingi fajnie podane do sałaty i ta sałata będzie na stołach podana konsumentom, żeby każdy sobie wymieszał ten dressing. Jest z kolendrą, jest z bazylią. To po prostu jest super, super. Z jagody kamczackiej, czyli mamy ten dodatek owoców jagodowych, bardzo fajny, co daje nam fantastyczny kolor i konsystencję tego sosu. Nie ma tego na półkach sklepowych, to na pewno.
1: Mówili nam Anna Wrzodak i Dawid Wieloch z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wyniki badania z 3 krajów zostaną porównane, a docenione smaki mają szansę pojawić się na rynku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach dochodzi północy, czas na fakty RMF FM, a te zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Cztery osoby są ranne po wypadku na DK11 w Wielkopolsce. Kierowcy są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Brazylia-Maroko. Pierwszy hit tegorocznego mundialu właśnie się rozpoczyna. Wojna zaczyna dotykać mieszkańców Moskwy. Największe sieci stacji paliw zaczęły ograniczać sprzedaż benzyny i oleju napędowego. Cztery osoby są ranne po dachowaniu osobówki na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Do wypadku doszło na odcinku Kępno-Kluczbork w miejscowości Słupia pod Kępnem. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Policja pokieruje was na objazdy drogami lokalnymi. W East Rutherford właśnie rozpoczyna się pierwszy mundialowy hit. Brazylia zmierzy się z Marokiem. Canarinhos to zawsze kandydat do złota. Maroko to z kolei półfinalista poprzednich mistrzostw. Brazylia to od zawsze siła, ofensywa i duże umiejętności techniczne. Teraz jednak trzeba dołożyć do tego zaangażowanie w obronę.
2: Każdy piłkarz po prostu musi dużo więcej od siebie dać defensywę, bo uważam, że ofensywa to jak oni już mają w piłce w nodze, to już każdy wie, co ma robić. Ta magia, to oni mają i wiedzą, co mają robić w piłce. Niestety troszeczkę może bardziej poświęcić trochę czas defensywy, ale to jest kwestia po prostu zaangażowane.
1: Mówił Leandro, Brazylijczyk przez kilkanaście lat związany z Radomiakiem. Teraz były już napastnik, jak wielu jego rodaków siedzi przed telewizorem. Wynik spotkania Brazylia-Maroko poznacie oczywiście w faktach. Wojna coraz mocniej odczuwalna w Rosji. Największe sieci paliwowe wprowadzają limity sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Na części stacji klienci mogą zatankować od kilkudziesięciu do maksymalnie 100 litrów paliwa. Według rosyjskich i zagranicznych mediów problemy są skutkiem nasilających się ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. Od początku roku rosyjskie rafinerie były celem dziesiątek uderzeń, co ograniczyło ich możliwości produkcyjne. Niedobory paliw były wcześniej widoczne w regionach przygranicznych i na okupowanym Krymie. Teraz ograniczenia objęły także Moskwę, co pokazuje, że skutki wojny coraz wyraźniej odczuwają mieszkańcy rosyjskich metropolii. Szerzej o tym piszemy dla was na rmf24.pl. I wracamy do Polski. Problemy z koleją dużych prędkości. Newag wycofał się z porozumienia z Siemensem dotyczącego dostaw taboru dla PKP Intercity. Spółka z Nowego Sącza tłumaczy decyzję brakiem porozumienia w sprawie szczegółów umowy. Czy to oznacza opóźnienie w dostawach składów dużych prędkości? To wyjaśni nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Jeśli Newag chce wygrać przetarg, musi szukać nowego partnera. Porozumienie z Siemensem było potrzebne, bo sama firma z Nowego Sącza nie spełnia wymogów udziału w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity. Spółka chciała pozyskać 20 składów elektrycznych, które rozpędzają się do prędkości 320 km na godzinę. Teraz nie wiadomo, czy polski producent będzie w stanie wziąć udział w przetargu.
4: To jest prywatna firma i my nie ingerujemy i nie mamy prawa ingerować w ich procesy decyzyjne.
3: Pytany przeze mnie minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekonuje, że na razie jest za wcześnie, by mówić, że dostawy mogą się opóźnić.
4: Wtedy, kiedy PKP Intercity ogłaszało ten przetarg, byliśmy spokojni o to, że nawet jeżeli ten dialog by się przedłużał, jesteśmy w terminie.
3: Przetarg zakłada dostawę 20 pociągów z opcją zakupu kolejnych 35 razem z serwisowaniem przez 30 lat.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Bezpieczny fotelik dla dziecka to podstawa, zwłaszcza gdy wybieramy się w dłuższą podróż. Fotelik nie zadziała, jeśli nie będzie odpowiednio dopasowany.
6: Wbrew pozorom fotelik to nie jest taka prosta sprawa. Dobrze sprawdzić, jak się ten fotelik ustawia. Mamy w tej chwili bardzo dużo modeli i one są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o sposób regulacji, a ta regulacja musi być dobra, dopasowana do wielkości, do gabarytów dziecka, bo jeżeli będzie to dziecko nieprawidłowo zapięte, coś będzie nieprawidłowo ustawione, to ten fotelik nie zadziała w sposób właściwy albo nie zadziała wcale.
1: Wyjaśnia Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina. Jak dodaje, podczas wyjazdu na urlop ważne jest, aby się nie spieszyć i robić regularne postoje na rozprostowanie kości. Trwa ostatni weekend tegorocznej wiosny, a już w kolejny weekend, pierwszy dzień astronomicznego lata. Druga połowa przyszłego tygodnia ma przynieść też ocieplenie i na to czeka wiele osób.
7: No właśnie, myślę, że pogoda, można powiedzieć, że jest taka późnowiosenna. Deszcz, troszkę deszczu, tak, takie pożegnanie. Myślę, że wiosnie też jest troszkę smutno, że już się tak żegnamy. Wybieramy się właśnie do przyjaciółki, bardziej w plenerze.
8: Parasol pan ma?
7: Mam, na wszelki wypadek, przygotowany jestem.
8: Pani czuje, że gdzieś na horyzoncie lato jest?
9: Nie czuję, że zima niedługo będzie.
8: Tęskni pani za latem?
9: Oczywiście.
8: Astronomiczne, kalendarzowe już za tydzień, w kolejny weekend.
9: Tak, i mam nadzieję, że będzie pogoda fajna.
8: Się pobawić.
1: Te głosy wśród mieszkańców Warszawy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Dobiega końca pierwszy hit tegorocznego mundialu. W doliczonym czasie meczu Brazylia-Maroko wciąż remis 1-1. Prawdopodobnie latem zakończą się rządowe działania obniżające ceny paliw na stacjach, poinformował o tym wczoraj premier Donald Tusk. W tych faktach także nowa strefa dla pacjentów w szpitalu.